że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzień.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

Yeah. Thank you, DJ.

0: SK Ostrzeszów News.
1: Jego damość pan zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Rap to dla niego coś więcej niż muzyka. To sposób na opowiadanie o emocjach, doświadczeniach i świecie, który go otacza. Jak rodzą się teksty, co czuje tuż przed premierą nowego utworu i dlaczego mimo chwil zwątpienia wciąż wraca do mikrofonu. W naszym eskowym magazynie teraz raper z Ostrzeszowa, czyli Patryk Szefi Szewczyk.
2: Czy nie będzie to może trochę taka nadinterpretacja z mojej strony? Pamiętam nasze takie pierwsze rozmowy i pamiętam, że może nie tyle, że ograniczała cię rola, w której na co dzień występujesz, ale że gdzieś tam też często te teksty musiały być trochę może nie tyle ocenzurowane, ale jednak gdzieś zwracałeś uwagę.
3: Kontrolować to, co
2: dokładnie,
3: się dzieje.
2: Dokładnie. Mam wrażenie, tak. Że ostatnio jest trochę więcej takiego Szefiego, który jest Szefi.
3: To jeszcze nie jest to w całości prawdziwy Szefi, na pewno, bo gdybym mógł sobie pozwolić na siebie w całości, to pewnie wyglądałoby to trochę inaczej. Nie to, że ja jestem bardziej, nie wiem, wulgarny, czy jakiś tam bardziej nastawiony na inne tło muzyczne. Natomiast wiadomo, że w tej twórczości, jak człowiek siada i urodzi się jakiś pomysł, albo po prostu wpada, no bo ja najczęściej piszę tak, że jak usłyszę jakiś fajny beat, fajną melodię, to zaczynam do tego też pisać, no to człowiek chce pisać i pojawia się moment, w którym czasami albo musi się pohamować, albo musi wrócić do tego, co napisał i delikatnie to pozmieniać. Troszkę ze mną nie gra, no bo czuję, że to nie jest potem w ostateczności to, co bym chciał uzyskać. Natomiast no i tak wypuszczam ostatecznie takie wersje, żeby były one w zgodzie ze mną. No ale wiem, że no na pewno wyglądałoby to inaczej, gdybym nie pełnił roli i funkcji no też publicznej, no bo jestem nauczycielem. Też pracuję na basenie między innymi jako też no z małymi dziećmi, jako też instruktor, więc no muszę troszkę się w jakiś sposób gdzieś tam hamować. Także no wciąż troszkę to jeszcze nie jest do końca Szefi ten w 100%.
2: Jak w ogóle wygląda ten twój proces tworzenia? Wspominasz, że słyszysz gdzieś jakiś beat i zaczynasz...
3: Znaczy gdzieś, no ja staram się, no raczej jest to poukładane częściej, poukładane w taki sposób, że staram się przeznaczyć na to jakiś moment. Wiem, że wtedy siadam i słucham sobie, po prostu przysłuchuję. Gdzieś tam na YouTubie, najczęściej na YouTubie bitów i mam tak, że nie i nagle jest jakiś tam, powiedzmy, strzał. O! I w głowie zaczynają się same po prostu jakieś gdzieś tam słowa do tego bitu, do prędkości układać. Ja nigdy nie piszę z tematem, najczęściej nie piszę z tematem, choć ostatnio pisałem z tematem, a propos właśnie projektu, który był organizowany ze szkołą w Rojowie. Tak, no wiesz, tak wygląda mój proces, ja siadam i piszę. Choć ostatnio też zdarzało mi się, że puszczałem bit, wyłączałem, ucząc się troszkę tempa tego bitu w głowie i pisałem bez tego bitu, bo najczęściej pisałem jakby w tle, ten bit leciał, pisałem sobie do bitu w tle. Natomiast ostatnio też troszkę tak piszę, że zapamiętuję tempo, zapamiętuję mniej więcej no, to, jak wygląda ten bit i staram się pisać na sucho, tak zwanie na w ciszy, bo mam wrażenie, że ostatnio troszkę lepiej gdzieś tam słowa mi się jakieś takie ładnie, fajnie łączą, jak ten bit mi nie przeszkadza w teorii. Kiedyś pisałem z bitem, teraz troszkę mniej z tym bitem, ale no jest to taki proces właśnie, że mniej więcej tak on wygląda.
2: Czyli niekoniecznie jest to kwestia po prostu jakiejś tam weny natchnienia, tylko dyscypliny, że raz na nim ciebie.
3: Troszkę dyscypliny, natchnienia też, bo to jest tak, że kurczę, człowiek usiądzie te 5, 10, 15, 20 razy i nie idzie totalnie nic, a nagle gdzieś już nawet na koniec dnia, a dobra, to na chwilkę sobie wejdę, może coś się uda. I nagle się okazuje, że człowiek pisze w 5, 10, 15 minut cały utwór. Idzie wcześniej przez miesiąc minut napisać nawet zdania. Także no to też jest kwestia weny, może jakiegoś też dnia, natchnienia, ale no staram się regularnie gdzieś tam siadać i próbować pisać, no bo gdyby tej próby nie było, to pewnie te momenty natchnienia by nie nadeszły. Także mi się wydaje, że to też jest ważne.
2: Od ilu lat tworzysz, nie zapytam, bo pewnie tworzysz od zawsze, odkąd pamiętasz, dobrze myślę?
3: Same utwory, samopisanie utworów, no można powiedzieć, że no już gdzieś tam się zaczęło w liceum, natomiast takie poważniejsze pisanie utworów, no to z 5 lat chyba, od kiedy tam pierwszy utwór wyszedł, pamiętam na YouTubie, no to tak powiedzmy z 5 lat jakoś. Końcówka moich studiów.
2: A właśnie chciałam zapytać, czy na przestrzeni tych lat widzisz u siebie jakiś taki spory rozwój, zmianę stylu, jakieś tak. W ogóle zmiany, które totalnie w tobie zaszły?
3: Tak, ale mam wrażenie, że jest to też troszkę związane z technologią, czyli z tym, jakie bity powstają, bo znaczy no, sam bit też wpływa na to, co się pisze, przynajmniej u mnie, natomiast ta jakość bitów się zmieniła i ja też pewnie w jakiś sposób swój warsztat zmieniłem, ale mój warsztat mam wrażenie też się zmienia ze względu na to, co się dzieje w otoczeniu muzycznym, raperskim tutaj u nas na rynku polskim, bo też ta jakość się zmienia i to też troszkę na człowieka gdzieś tam wpływa, też jakieś nowe pomysły i to też mam wrażenie mnie trochę w jakiś sposób kształtuje. Ale słyszałem już takie opinie, że no Szefi coraz lepiej, już coraz tak jakoś tak dokładniej, profesjonalniej.
2: Dalej masz taki sam fan, jeżeli tak to można nazwać, tak jak miałeś na początku?
3: Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, różnie, tutaj mi chodzi o pisanie, Natomiast jeżeli już utwór powstanie i on wiem, że jest już zaklepany u mnie, przyklepany, że jest fajny, że pasuje, że na pewno będę go gdzieś tam tworzył, to już potem sam proces tego nagrywania w studio, nagrywania teledysku, wymyślania jakiegoś teledysku, no kręci mnie. No lubię, no gdzieś tam jest to we mnie jakoś tak gdzieś wpisane, że sprawia mi to przyjemność.
2: Co w ogóle czujesz przed każdą premierą? Bo ten kawałek już masz, czy to też się jakoś zmieniało, zmienia? Dalej jest ten stresik?
3: Nie wiem, czy tak mogę osobiście, no był zawsze delikatny stresik. Ja nawet siedząc przed komputerem czekając, bo też zdarzam się, znaczy staram się robić tak, żeby przed premierą być przy komputerze, bo jak się gdzieś tam coś wykrzaczy, to jestem na bieżąco, że mogę coś tam zmienić, poprawić, więc staram się w tej premierze być. Na początku gdzieś tam czułem zawsze przyspieszenie serducha, że tam biło, kurczę, już za chwilę już zobaczymy, będą opinie, będą komentarze, ludzie się będą może odzywali, coś tam pisali. Było. Teraz troszkę to spadło, ale to też ze względu chyba na to, że nie chcę teraz tak trochę narcystycznie zabrzmieć, ale wydawało mi się, że troszkę to może pójdzie szerzej. Troszkę to przystanęło, więc też mniej oczekuję. Wiem, że wrzucę i czasami to może być mniej, czasami więcej, na jakąś taką powiedzmy średnią skalę i troszkę też to może przez to opadło, ale no mimo wszystko no jest gdzieś delikatnie, bo człowiek no wie, że coś stworzył i chce w jakiś sposób też, żeby to świat przyjął jako coś pozytywnego i ta opinia też dla mnie czasami jest ważna, nie? No nie staram się jakoś bardzo nakręcać, ale mimo wszystko gdzieś tam ten stresik jest.
2: Te pozytywne komentarze są mocno budujące?
3: Tak, bo nie ukrywam, że to tak już tutaj a propos naszej wcześniejszej rozmowy, co z tą muzyką, komentarze są ważne, bo przy tej twórczości naprawdę jest takie wahanie nastroju, że mówię od euforii, czasami popłacz, bo człowiek wrzuca i myśli, że to już jest to, że to jest ten moment, że to będzie już faktycznie to, no i nagle się okazuje, że nie. I człowiek po prostu ma, kurczę, po co to robię? Po co to poświęcenie czasu, pieniędzy, bo to już są pieniądze. Więc potem człowiek taki wpada dosłownie od euforii po prostu w depresję, że czy to w ogóle sens daje robić, czy to naprawdę, czy w ogóle w jakikolwiek sposób opłaca się robić. No i potem pojawia się jeden czy drugi komentarz, jeżeli on jest faktycznie konstruktywny, naprawdę taki dla mnie i konstruktywnie ważny, bo podbudowuje mnie, no to pojawiają się za chwilę znowu takie myśli, kurczę, może jednak dalej faktycznie warto próbować, może nie warto się poddawać, bo jednak jak się człowiek podda, to nie wiadomo, co będzie później, a może wystarczyło trochę jeszcze dłużej poczekać i może by coś z tego było. No mówię, no wahanie nastrojów jest po prostu od po prostu kosmosu po ziemię, no i tak to właśnie wygląda.
2: Które komentarze są dla Ciebie takie ważniejsze, bardziej budujące? Te od osób, które znasz, które są Ci bliskie, czy na przykład bardziej cenisz sobie komentarze od osób, które po raz pierwszy się spotykają z tą muzyką, których nie znasz? Czy można to w ogóle w jakikolwiek sposób przyrównywać?
3: No nie jest to prosta odpowiedź moim zdaniem, ponieważ no można to odbierać w różnoraki sposób. No osoby bliskie na pewno będą czasami będą chciały być po prostu miłe i powiedzieć coś fajnego, choć nie zawsze tak fajnie jest. Są też osoby bliskie, które powiedzą wprost, słuchaj Patryk, no spoko, ale ten utwór na przykład tam czy teledysk mniej mi siedzi i to też jest dla mnie ważne. Oczywiście każdy ma swoją jakby też w jakiś sposób po prostu perspektywę postrzegania rzeczywistości i dla każdego coś innego będzie fajne. Natomiast chyba te takie właśnie opinie od osób, których ja nie znam, które zresztą słyszałem mi pierwszy raz, nawet nie tyle, że są ważniejsze, tylko ja to odbieram troszkę tak właśnie, że one wychodzą spoza mojego środowiska i te osoby nie mają styczności ze mną, więc ta opinia może być faktycznie bardziej szczera niż tych osób gdzieś tam z tego mojego środowiska takiego bliskiego, więc jak są pozytywne, fajne, dobre opinie gdzieś tam z zewnątrz, osób, które mnie... A najlepiej jeszcze, jak są to osoby, które gdzieś siedzą trochę w tym temacie i powiedzą pozytywną opinię na ten temat, no to już w ogóle to jest taka dla mnie chyba najbardziej, no, pozytywna, taka dobra, fajna. I nie chcę tak się tutaj mówię też jakby bardzo uzewnętrzniać, natomiast troszkę myślałem, że z roku na rok będzie lepiej, jeżeli chodzi o występy. Tutaj nie wiem, czy to jest też kwestia takich drobiazgów, o których ja się też dowiaduję, które, no na przykład, żeby mail, tak? Ja mam maila, można powiedzieć, którym się posługuję mało profesjonalny, bo to jest mail, który gdzieś tam założyłem sobie na w ogóle O2. I też usłyszałem, że to są takie mały szkopuł, który może po prostu przeszkadzać jakby też w kontaktach powiedzmy z różnymi tam organizatorami wydarzeń, eventów, ponieważ po prostu oni takich nawet maili nie odczytują. Muszę zmienić na pewno maila, żeby był bardziej profesjonalny, żeby się lepiej nazywał, może na jakiejś bardziej profesjonalnej powiedzmy stronie, jak tam Gmail, no żeby po prostu ten odbiór mój był może bardziej profesjonalny. Więc tutaj troszkę też mówię, no trochę mi jest przykro, bo lubię to, po prostu z tego powodu jest mi przykro, bo lubię to występowanie, lubię mieć, że tak powiem, tych ludzi pod sceną, tą reakcję żywą, więc tego troszkę brakowało mi. Są napisane teksty, a szkoda też mi tego nie wykorzystać, więc będę chciał nagrywać dalej, no także będę próbował, no nie ukrywam, że troszkę płomień delikatnie przygasł, natomiast nie zgasł ostatecznie. Zawsze są kryzysy w różnych dziedzinach, ja też jakby z tym, no mam to w świadomości swojej, ale jest to w jakiś sposób też moja pasja, którą gdzieś tam robię i myślę, że póki będę gdzieś tam miał możliwości, to chyba cały czas będę próbował próbował. Zobaczymy jak długo, ale będę próbował.
2: Czyli na razie szef nie powiedział jeszcze
3: ostatniego? Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, wydaje mi się, że nie. No zobaczymy.
0: SK Ostrzeszów.
1: Od Kazika i Grabarza po muzyków znanych na całym świecie. Od kilkunastu lat Szymon Chwalisz z Ostrzeszowa przygotowuje gitary na Poland Rock Festival. Maluje na nich portrety znanych osób, a podczas festiwalu zbiera ich autografy. Później instrumenty trafiają na aukcję WOŚP. Jak powstała pierwsza Poland Rockowa gitara i jak przez lata ten projekt się zmieniał? Posłuchajcie, mówi Szymon Chwalisz.
4: Myślę, że nikt, kto robi tego typu projekty cykliczne, no nie spodziewa się, jeśli ten projekt odnosi jakiś tam sukces. Ale to, wiesz, jak ja tą pierwszą gitarę robiłem, to ja pamiętam, że jeszcze pojechałem do studia TVP. Stałem w tym tłumie ludzi gdzieś tam na finale orkiestry. I tak naprawdę Jurek pierwszy raz zobaczył gitarę na żywo właśnie podczas finału. I później już po nagraniu podszedł do mnie i powiedział, żebym przyjechał do fundacji po finale i żebyśmy zrobili to, żebyśmy to pociągnęli dalej. No to było takie wyjątkowe wydarzenie, że jeszcze pamiętam takie stare kamery, na których na wózku siedział jakiś pan i tą kamerą sterował w tym TVP. Pamiętam jeszcze, że siedziałem koło pana Pieczki trochę w poczekalni na to wejście, więc to też było takie wyjątkowe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, hałas w ogóle, wszyscy biegali, coś nieprawdopodobnego, a ja w tym wszystkim w ogóle byłem tak zakręcony, że nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, wiedziałem, co mam zrobić, ale w życiu bym nie podejrzewał, że to się rozrośnie do takiej skali i że te następstwa jakby tych wszystkich działań związanych z gitarą będą takie, że tak wpłyną mocno na moje życie i tak prywatnie i artystycznie.
2: A kto pojawił się na pierwszej, wtedy jeszcze woodstockowej gitarze?
4: Tam była Renata Przemek, z którą mam kontakt cały czas, to też jest w ogóle super. Był Grabarz z Pijamy Porno, był Titus, AC Drinkers, był Kazik, ale Kazik może nie pamiętać, że się widzieliśmy. Był Jurek Styczyński z Dżemu i Siczka z KSU. I to był taki skład, który ja sobie wymyśliłem po prostu, których artystów chciałbym namalować, tylko że wtedy patent był taki, że nie było festiwalu, więc żeby zebrać te autografy przed finałem w Ośku, to musieliśmy z kumplem jeździć po całej Polsce i te autografy zbierać, więc byliśmy w Poznaniu u Grabarza, byliśmy w Wieliczce u Renaty, pojechaliśmy do Ustrzyk Dolnych, do Siczki, więc 600 km jechaliśmy pod autograf, jak Siczka nas zobaczył w tych Ustrzykach, to powiedział, że jesteśmy pieprznięci w ogóle, że przyjechaliśmy tak daleko. Z Titusem się w ogóle chyba w Sylwestra widzieliśmy gdzieś po drodze, oni jechali na jakiś koncert i w ogóle na stacji benzynowej nam podpisywał tą gitarę, więc no dziwne historie, w ogóle śmieszne. No fajne, to jest super w ogóle, jak przez te lata Renata Przemek chyba grała dwa razy na Woodstocku, więc za każdym razem jak grała, to zawsze gadaliśmy też o tym, że ona była na tej gitarze pierwsza i co tam się zmieniło, ile ludzi było, jak to w ogóle, że ona wtedy odebrała, rozpłakała się pod tym Lidlem, jak podpisywała na tych koszykach tą gitarę. I no super to było w ogóle. Także no mnóstwo fajnych historii.
2: A czy któraś z gitar na przestrzeni tych lat ma w twoim sercu szczególne miejsce, czy któraś jest jakąś twoją ulubioną, bądź wiąże się z nią po prostu taka historia, że jakoś mocno, totalnie zapadła ci w pamięć?
4: Tak sobie teraz myślę, że chyba ta gitara z Zakiem Wildem, z gitarzystą, z jego Osborna. Zawsze Ozzy był dla mnie takim, no, taką kontrowersyjną, fajną postacią i zawsze lubiłem i może nie Black Sabbath, ale to późniejsze projekty Ozzy'ego i zresztą Zaka Wilda tak samo. I to chyba Zak był pierwszą taką osobą na gitarze, taką hipergwiazdą z zagranicy, którą miałem możliwość spotkać i w ogóle też ta otoczka spotkania z Zakiem, że nawet Jurek się nie mógł z nim spotkać i pierwszy raz miałem taką panikę, że nie będziemy mieli autografu osoby sportretowanej na gitarze. Na szczęście wcześniej gdzieś tam na jakąś kole zgadaliśmy się z basistą Black Label Society i tak sobie fajnie pogadaliśmy i podszedł do nas po koncercie i się zapytał, czy wszystko jest okej, że dziękuję w ogóle bardzo za gościnę, za koncert i czy jak tam gitara w ogóle i tak dalej. Że no kurde, no gitara super, tylko nie mamy autografu Zaka. On tak spojrzał na mnie, mówi, no to chodź, przecież pójdziemy do Zaka do autobusu. Więc jak on powiedział chodź, to nagle zobaczyłem, że za mną stoi trzech fotografów, dwóch kamerzystów i ktoś biegnie i szuka Jurka w ogóle. No i weszliśmy do Zaka, do jego prywatnego autobusu i to było takie wyjątkowe spotkanie. Pierwszy raz widziałem, że ktoś ma siłownię w autobusie. To już była zupełnie inna gadka. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, Zak podpisał gitarę i to było takie... Wyszedłem z tego autobusu z Jurkiem, tak spojrzeliśmy na siebie i mieliśmy takie, o kurde, to się wydarzyło, nie? I to było takie, no to takie momenty zostają w pamięci. No i to jest taka wartość dodana tych gitar, nie? Gdzieś tam robi się wokół tego jakaś legenda, jakaś historia.
2: Właśnie dla ciebie jako artysty to nie tylko jest kwestia tworzenia, malowania tych portretów, ale też często później, często zawsze spotkania z osobami sportretowanymi. Wspominasz o tym pierwszym, o tym jednym ze spotkań. Czy któryś jeszcze jakoś tak mocno zapadło ci w pamięć, w serducho? Miałeś okazję może spotkać się ze swoim idolem?
4: To wiesz, Tom Morello, Rage Against the Machine, no to wow, po prostu. Ja słuchałem Rage'u, jak jeździłem na deskorolce, miałem, wiesz, tam 12 lat. Więc spotkanie z nim, w ogóle uśmiechnięty, zadowolony, że tak portret fajnie wyszedł, to było też super. Viril z Cypress Hill, też tak samo Cypressów słuchałem. Cypress Hill to była moja pierwsza kaseta w ogóle, jaką miałem, dostałem od taty, jak byłem dzieciakiem, więc spotkanie Virila i pogadanie z nim, to w ogóle, wiesz, no kosmos. Nie wiem, Kaymani Marley, syn Boba Marleya, który sobie zdjęcia robił, jestem na jego filmie w ogóle, gdzieś na jego socialach, tam gadamy o gitarze, to tak mi się spodobała. Potem w jakiejś niemieckiej telewizji mówił o tym, to jest jakieś nagranie, było w kręciole. Tarja Turunen z Nightwisha, w ogóle z jej córką graliśmy w piłkę, a Tarja gitarę podpisywała. No w ogóle to jakieś wiesz, kosmiczne historie. Czy Debora ze Skanka Nazy, czy właśnie, która miała urodziny akurat w tym dniu, chyba 50, kiedy grała koncert i podpisywała też gitarę, więc w ogóle super się złożyło. Czy Sandra z Guano Apes. Także no to abstrakcyjne spotkania. Totalna abstrakcja, a już nie zapomnę, jak poszedłem na pierogi, w Kostrzynie chyba jeszcze, i siedziałem na takim plastikowym jakimś krzesełku, czy takim zmęczonym stoliku, i przyleciał jakiś gość, że Damian Marley mnie szuka, bo chciał sobie zdjęcie zrobić z gitarą. Ja mówię, w ogóle... No, takie historie, także no sporo fajne. Ale to nie tylko te gwiazdy zagraniczne, bo te z ludźmi z Polski to zawsze było super i w ogóle nie mam takich jakichś negatywnych wspomnień, żeby coś tam poszło nie tak.
2: Często to nie jest tylko zebranie autografii, koniec znajomości, nie? Bo sam o tym wspominasz, że to są historie, które zostają z tobą na dłużej.
4: No tak, czasami to się przeradza w jakieś znajomości, przyjaźnie nawet, mogę tak powiedzieć. No z Romkiem Lechowiczem z Bityca poznaliśmy się też właśnie przy gitarze i mamy kontakt z Romanem do dziś i też już parę lat minęło. No Piotrek Hantewicz, dziki, który też był na drugiej gitarze, no to myślę, że jeden z takich moich najważniejszych ludzi w życiu, przyjaciół, taki starszy brat. I też poznaliśmy się przy gitarze i to trwa przez lata. I w sumie też jest ciekawą historią, to w ogóle dla mnie była niesamowita, chyba najważniejsza taka przygoda, tak sobie teraz myślę, związana z festiwalem, to że Michał zagrał koncert z X-Troje. Ja poznałem Michała, zanim zacząłem robić gitary woodstockowe, bo to była jeszcze wtedy sytuacja, że Michał jeździł w rajdach i malowałem mu kaski. Później, jakby chyba rok później, wpadłem na pomysł zrobienia tych gitar, więc za każdym razem przyjeżdżałem do Michała podczas finału, zresztą spałem u niego nieraz podczas tych finałów i pokazywałem mu gitarę i zawsze gadaliśmy o tym, kurde, ale był czar, jakby kiedyś ich troje zagrało na Woodstocku, nie? Ale Wiśnia mówił, nie, no przecież to gdzie tam ich troje, ten Kajne Gręcen w ogóle w tym metalowym świecie. No i się, i wykrakaliśmy. Także... Ja w ogóle, jak był ten koncert na dużej scenie ich troje, ja miałem jakieś takie poczucie ogromnej dumy z Michała, że i on widziałem, że też tak się szczerze cieszył, że po tylu latach, tyle lat, o których gadaliśmy na temat festiwalu, że nagle się spełniło to jego marzenie i też moje, bo cieszyłem się tak samo jak on, że tam jest. No, nieprawdopodobne emocje, to w ogóle Michał, jeszcze pamiętam, że dzień przed przyjazdem na Poland Rock wysyłał mi fotki, że leży u tatuatora i wydzierał sobie Poland Rock Festival logo na szyi, a Jurkowi pokazywałem, mówi, co ty, w ogóle, co to jest, nie? Ja mówię, zobacz, jak się Wiśniewski przygotowuje do festiwalu, więc kosmiczna sytuacja, gdzie, wiesz, milion ludzi przyjechało na koncert w ich troje, nie? To było, no nie, nieprawdopodobne. Ja się czułem po prostu, że wiesz, że starszego brata targałem po 15 latach na scenę i mogę trochę z nim świętować, nie? To było niesamowite.
2: Wspominałeś przy pierwszej gitarze, że wtedy sam wybierałeś artystów, których chciałbyś namalować. A jak wygląda to teraz? Dalej sam wybierasz, kto się na tej gitarze pojawi, czy może ktoś sam się czasami doprasza, żeby na tej gitarze się znaleźć?
4: Ja troszkę szybciej wiem, kto będzie, bo gdzieś tam, zanim są ogłoszone te postaci, które się tam pojawiają na festiwalu, no to mam kontakt z ludźmi z fundacji i tam mi podrzucają różne różne propozycje. No raz była taka sytuacja, też wspominałem o pani Elżbiecie Dzikowskiej, która poprosiła wręcz, czy zapytała się, czy pan Szymon by mógł na gitarze namalować, bo ona śledzi, widziała i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja niestety nie mogłem już spełnić tej prośby, bo to już było trochę po zawodach, bo gitara już była gotowa i to było tak przed dzień festiwalu. Natomiast sama ta propozycja, że coś takiego wyszło, to było dla mnie takie w ogóle, ale jak? No ale to ja wybieram, to gdzieś tam. Nie no, Jurek mi już tak ufa, że pan w ogóle się nie wcina w te moje pomysły. Natomiast często się też inspirowałem jakimiś jego rysunkami, na przykład, które były na koszulkach projektowane, czy w ogóle na tej oprawie graficznej po Landroku. Już różne motywy były, jakieś słoneczniki, niesłoneczniki, tak. Starałem się co roku jednak, żeby ta gitara była inna. Raz wychodzi śmiesznie, raz wychodzi wesoło, jakoś tam, raz wychodzi nostalgicznie, raz jakoś bardziej kreatywnie, artystycznie, tak później. Ja przez wiele lat współpracowałem z różnymi producentami, sklepami muzycznymi, ale to też się znak czasu trochę się zmienia, ponieważ okazuje się, że takie sklepy stacjonarne się zamykają, wszystko przechodzi do internetu i ci producenci i właściciele tych sklepów też mają różne tam koncepcje marketingowe. Przez ostatnie lata współpracowałem z salonami muzycznymi Riff, wcześniej z Rock'n'Rollem, miałem kiedyś gitarę od Gibsona, gdzieś tam od Fendera. Budowaliśmy też gitary przez jakiś czas, bo była dwugryfowa, trójgryfowa. To jest taka, tacy super lutnicy Silent Scream z Warszawy budowali te gitary, ale już na tych trójgryfowych nie szło grać w ogóle. To był ewenement, Grzesiu Skarwiński sobie powiesił to na szyi i stwierdził, że do dwóch pierwszych gryfów dosięgnie ręką, a już do trzeciego nie dosięgnie, bo ma za krótką rękę.
2: Gitara najpierw trafia na Poland Rock Festival, a później zostaje przekazywana na styczniową licytację w Ośp. Nie jest to zazwyczaj jedyna rzecz, którą przekazujesz, ale koncentrując się na samych gitarach, ile mniej więcej one przez te wszystkie lata zebrały?
4: Jurek policzył, jak byliśmy na finale i gdzieś mi tam się zakodowała suma 520 tysięcy. Także sporo. Nawet nie myślałem, że tyle. Tylko zaraz nie pamiętam, czy to jest z uwzględnieniem tej ceny, która była w styczniu, czy nie. Ale już tam nieważne.
2: Ponad pół miliona.
4: Ponad pół miliona złotych. No, sporo kasy. Myślę, że jakbym tak miał z kieszeni wyjąć i wrzucić do puszki, to bym musiał trochę pozbierać. A tutaj fajnie, że swoją pracą i zaangażowaniem mogłem jakby to zmonetyzować wszystko i tak się tutaj dołożyć do orkiestrowej puszki. Ja się też trochę przestałem ścigać z tymi kwotami, wiesz, no już padały te rekordy tam po 90 tysięcy ponad. No ale były gitary za 17, 20, 15, nie pamiętam już, 50. To się od wiele czynników ma na to wpływ, bo czasami jest rok, że aukt jest bardzo dużo, czasami jest rok, że się coś tam dzieje politycznie, gospodarczo w kraju, że nie wiem, no na przykład wyskakuje taka akcja jak Łatwo Gangu i też nie wiem, czy w portfelach Polaków będzie jakaś tam przestrzeń na przyszły rok, żeby jakąś tam kwotę za gitarę położyć, bo tych aukcji jest kilka tysięcy, jak nie kilkanaście, już nie pamiętam. Więc ja i tak się cieszę, że ta gitara jest co roku w czołówce tych aukcji zainteresowania i medialnie i tak sprzedażowo, więc nie liczę na rekordy. Natomiast uważam, że nawet jeśli ktoś wykłada w dzisiejszych czasach 10 tysięcy złotych czy 20, to jest mnóstwo kasy, żeby kupić sobie gadżet tak naprawdę, który wisi gdzieś tam w domu przeważnie, bo rzadko kto na tym gra, wydaje mi się, że chyba nikt. Więc wydać tyle pieniędzy na gadżet i wesprzeć charytatywnie takie działania orkiestry, to wydaje mi się, że już tak jest ogromny sukces. Więc zawsze fajnie, jak te cyfry są wysokie, ale jakie by nie były, tak ja tutaj się cieszę, że to dalej trwa i że myślę, że jeszcze trochę tych gitar zrobię.
2: Właśnie o to chciałam na sam koniec tak naprawdę zapytać, bo wspominasz już o przyszłorocznej, czyli oficjalnie potwierdzasz, że na razie projektu stokowo-polendrokowych gitar nie porzucasz i kolejne będą się pojawiać.
4: Nie, natomiast miałem przemyślenia przez chwilę, czy już trochę się nie przejadł ten pomysł. Nawet myślałem o czymś innym, mówię, może kurde, troszkę przerobię ten pomysł, ale z drugiej strony to często jest tak, że ta cykliczność buduje w cudzysłowie markę, buduje po prostu tą historię. I kombinowanie czasami nie wychodzi na dobre, nie? Więc może trzeba zostawić tak, jak jest. Artur bardziej maluje co roku anioły. I my chyba jakoś tak w miarę równo zaczęliśmy, w sensie te 15 lat temu, może Artur nawet trochę później. I on co roku maluje te anioły i to tak cyklicznie to się też dzieje i też te pieniądze za te obrazy są całkiem niezłe, więc może po prostu tak trzeba, tak spokojnie, konsekwentnie.
2: Do końca świata i jeden dzień dłużej.
4: Tak, myślę, że to będzie najlepsza opcja. A ja tam robię swoje w moich działaniach artystycznych, a te gitary są takim fajnym, najlepszym przecinkiem w roku, jaki mi się zdarza tak artystycznie, kreatywnie.
0: SK Ostrzeszów radzi.
1: Przemoc rówieśnicza to problem, który niestety dotyka wielu młodych osób. Czym właściwie jest i jakie mogą być jej rodzaje? Jak pomóc dziecku, które doświadcza takiej przemocy? O tym rozmawiamy dziś z Mateuszem Kęszyckim, psychologiem z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
5: Przemoc rówieśnicza, bo to jest temat, o którym też ostatnio jest głośno. Co to w ogóle jest ta przemoc rówieśnicza? Jak ona się może objawiać?
6: Ja bym zaczął może od tego, żeby podzielić sytuacje, które mają miejsce w szkole, na przemoc w szkole, tak zwany bullying, i na agresję w szkole, bo czasem się zamiennie używa tych dwóch określeń, a to nie zawsze jest to samo. Agresja to sytuacja, która nie dzieje się cały czas, gdzie jest równowaga sił, czyli na przykład, nie wiem, no, dwóch kolegów jakoś się szturcha wzajemnie. I czasem jeden jest jakoś inicjatorem takiej sytuacji, a czasem drugi. I te role tego aktywnego agresora się jakoś wymieniają. I nie dzieje się to ciągle. To są jakieś sytuacje, które mają miejsce, bo ktoś komuś coś powiedział, ktoś nie wytrzymał, zareagował w taki, a nie inny sposób. Więc to są jakoś sytuacje agresji w szkole, czy w ogóle na zewnątrz. A przemoc w szkole to jest sytuacja, po pierwsze, nierównowagi sił, gdzie ja jako doświadczający tej przemocy nie mam narzędzi w sobie, w środowisku, żeby jakoś sobie z tym radzić. Osoba, która stosuje przemoc wobec mnie, jest silniejsza, ma więcej możliwości, ma nade mną przewagę. To powiedziałbym tak. Druga rzecz jest taka, że to się dzieje w czasie, to się powtarza. To nie jest jednostkowa sytuacja, to ma miejsce cały czas. Intencja. Czyli osoba, która stosuje przemoc wobec mnie, robi to celowo. Ona chce mnie w jakiś sposób zranić bądź skrzywdzić. I taką ostatnią rzeczą jest to, że są świadkowie, że jest klasa albo grupa, która w jakiś sposób mnie wspiera. No to tym tak naprawdę jest przemoc w szkole.
5: Jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest ofiarą przemocy i nie radzi sobie z tym, i jakie może wykazywać objawy?
6: Może być ich naprawdę wiele. To trochę tak jak ze stresem, gdzie tych objawów jest cały wachlarz, to tak samo tutaj. Dziecko może nie chcieć chodzić do szkoły, może wykazywać objawy somatyczne, bóle brzucha, bóle głowy, wymioty. Może mieć trudności ze snem, może stać się w ogóle wycofane, nie chcieć mówić, wraca, zamyka drzwi i nie ma z nim żadnego kontaktu. Może wtedy na przykład zatapiać się jakoś w telefon i zamiast żyć w tym świecie rzeczywistym, ono żyje w tym świecie wirtualnym i może być w ogóle z nim jakoś kontakt utrudniony. Może to być na przykład sytuacja, gdzie córka miała albo syn miał przyjaciółkę, przyjaciela, no i nagle z dnia na dzień ja się z nim już nie koleguję i nie wiemy, co się stało, ja nie chcę o tym rozmawiać, nie? Może to być sytuacja, gdy dziecko na przykład, mówiąc o tym, jak mu minął dzień, mówi coś takiego: byłam przy tablicy i się ze mnie śmiali. Albo po prostu trzaska drzwiami, zamyka się i nie chce z nami w ogóle rozmawiać. To jest jakiś tylko wycinek tego, jak to dziecko może się zachowywać w takiej sytuacji, w której tej przemocy doświadcza.
5: I jak zareagować w takiej sytuacji? I jak pomóc temu dziecku?
6: Po pierwsze, reagować. Sytuacja przemocy jest bardzo trudną i bardzo ciężką sytuacją dla takiego dziecka, bo ono jest bezradne. Jakby trudno jest wtedy poradzić sobie samemu, bo ja nie mam narzędzi. Nie mam narzędzi, bo ktoś ma przewagę. Nie mam narzędzi, bo ja charakterologicznie na przykład nie jestem mocny w rozmowie, jakoś w bronieniu się. To wtedy przede wszystkim rodzic musi zareagować i powinien. Ale zacząłbym chyba od tego, że dziecko najpierw musi powiedzieć o tym. Może być tak, że dziecko powie o tym wprost, że doświadcza czegoś takiego. Może być sytuacja, gdzie powie między wierszami. No właśnie, na przykład przyjdzie i powie: byłam dzisiaj przy tablicy i się ze mnie śmiali, nie chcę już więcej tam pójść. Nie? I to jest dla nas jakiś sygnał, żeby jakoś pociągnąć ten temat dalej, zaciekawić się tym, bo to jest jakby podstawa i punkt wyjścia. Jeżeli właśnie dziecko przyjdzie i powie o takiej sytuacji: okej, powiedz mi, co się stało, opowiedz mi całą tę sytuację. To właśnie my pytaniami, takim byciem zaciekawionym tym, o czym dziecko chce nam opowiedzieć i o czym opowiada, to jest tak naprawdę pierwszy krok. My często jako rodzice, jeżeli przyjmiemy sytuację, że ono już powiedziało wprost, że doświadcza czegoś takiego, no to czasem mówimy coś takiego na przykład jak: przesadzasz. Ja w twoim wieku, w mojej szkole doświadczałem czegoś takiego, jakoś nikt nie reagował, jakoś żyje i jest super. Albo chcemy dawać 1500 złotych rat. No dobra, to zrób to. To nie możesz mu oddać? No nie mogę mu oddać, bo nie mam zasobów w sobie, żeby właśnie sobie poradzić z taką sytuacją. Albo mówimy, co jest bardzo jakoś może być trudne dla dziecka, to mówimy: a może ty coś zrobiłaś, że oni się tak wobec ciebie zachowują. To jest zdanie, które w ogóle nie powinno paść, bo ono wpędza w dziecko w poczucie winy, że to ze mną jest coś nie tak, że to ja robiłam coś takiego, czy ja robiłem, że oni się tak zachowują wobec mnie. A przemoc, no nie jest winna osoba, która tej przemocy doświadcza. Nie? Więc przede wszystkim rozmowa, jakieś zaciekawienie się, właśnie nieocenianie, jakieś dopytywanie, nazywanie stanu, w którym się dziecko znalazło. No i jeżeli rodzic uzna, że jest taka potrzeba, to reaguje, czyli rozmawia z nauczycielem, z wychowawcą, jak potrzeba, to z psychologiem i z pedagogiem w szkole, bo od tego my jesteśmy, żeby właśnie jakoś pomóc zareagować, zdiagnozować w ogóle sytuację, bo to nie jest tak, że są tylko tam dwie osoby, czyli sprawca i ofiara. To nie. Jest tak, że jest sprawca, jest jakaś grupa, która może mu pomaga, nie wiem, grupa kolegów, koleżanek, która chce być taka jak ta osoba, albo na przykład boi się, że na nią może spaść właśnie takie przemocowe zachowanie, więc się zachowuje tak jak ta osoba, która tej przemocy, tą przemoc jakoś stosuje. No i jest jeszcze klasa, która w jakiś sposób nie reaguje, bo się boi, bo nie wie, jak zareaguje nauczyciel, jak inni zareagują, czy to na mnie się właśnie skupi. No to dlatego, jeżeli przychodzę do szkoły jako rodzic, no to jakoś staram się z tą szkołą współpracować, a zadaniem nas, psychologów i pedagogów w szkole, jest odpowiednie jakoś zdiagnozowanie tej sytuacji. Najlepszym byłoby jakby stosowanie profilaktyki, czyli jakoś uczyć tych młodych jakby czym to jest, jak to się nazywa, czym to jest spowodowane, jak sobie pomagać w takiej sytuacji, bo problem nie tyczy się tylko tych dwóch osób, ale całej klasy, bo to jednak dzieje się w klasie, nie? A my jakoś nie reagujemy.
5: I często też przenosi się do internetu.
6: Tak, często się też przenosi do internetu. To jest temat rzeka, pewnie na inną rozmowę, bo jest tak zwana cyberprzemoc. Tak, ja w szkole spotykam tego dosyć dużo i rodzice przychodzą, no i jakoś informują, że dzieje się coś takiego, że na grupach, na WhatsAppie jakoś ktoś kogoś ocenia, na przykład wygląd mamy albo wygląd taty, że sobie zrobili jakieś zdjęcie z jakąś głupią miną, jakby wszyscy się z tego śmieją. Jeden to linkuje, reszta to na przykład tych, którzy go jakoś, popleczników na przykład takiego aktywatora, jakoś to podłapuje i potem to leci na przykład, nie? A my rodzice często nie wiemy o tym. Niestety spotykam się z czymś takim, że rodzice często nie wiedzą, co się dzieje w internecie. I dziecko dostaje telefon i tak naprawdę bardzo często kończy się jakakolwiek kontrola i wiedza rodzica na temat tego, co dziecko w tym internecie robi. Więc tak, to nie dość, że jest w szkole, to przenosi się jeszcze do internetu.
0: SK Ostrzeszów radzi.
1: Teraz porozmawiajmy o strażakach, zawodowcach, ale i ochotnikach. Czym różni się ich służba? A co łączy jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej? Zapytaliśmy Marcina Ambroziaka, naczelnika OSP Myje.
7: Może na początek powiem o tym, co łączy te dwie formacje, bo zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna ma w zadaniu ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Natomiast Państwowa Straż Pożarna jest dotowana przez, samo z nazwy wychodzi, przez państwo i jest jednostką budżetową państwa. Natomiast jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, pomimo tego, że również jest dotowana przez państwo, bo ponieważ podlega pod Urząd Miasta i Gminy, w Ostrzeszowie na przykład, to jest po prostu taką jednostką, która działa na zasadach wolontariatu. Co prawda strażacy, ochotnicy mają podczas akcji wyjazdowych ratowniczo-gaśniczych wypłacany ekwiwalent. On jest ustalany w zależności od Rady Miasta, Rady Gminy na różnych poziomach. To ustalałem radni. Natomiast bardzo często jest tak, że ci wolontariusze, mimo tego, że pokwitują odbiór tego ekwiwalentu, znaczną część przeznaczają na działalność taką statutową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Sam osobiście znam kilka jednostek, w których to bardzo dobrze funkcjonuje, że strażacy zrzekają się 50% swojego ekwiwalentu na rzecz działalności, ponieważ chcą dalej rozwijać, wprowadzać nowinki techniczne do swoich jednostek OSP, a zapotrzebowanie na sprzęt w takich jednostkach jest oczywiście ogromny. To również zależy od tego, na co taka jednostka jest ukierunkowana. Są jednostki, które są bardzo prężnie działające pod względem ratowniczo-gaśniczym i są to jednostki posiadające wiele pojazdów ratowniczo-gaśniczych, co za sobą niesie koszty utrzymania również tych pojazdów oraz umundurowania tych wszystkich strażaków. Są to dosyć duże koszty, bo koszt jednego ubrania takiego dla strażaka, który jedzie na akcję ratowniczą, tak populistycznie nazwanego numeksem, to jest koszt do około 4000 zł dla jednej osoby. Do tego dochodzi jeszcze obuwie, bielizna, typu kominiarka, hełm, rękawice. Myślę, że w około 7000 zł się zmieści na jedną osobę. I to w głównej mierze jest zadaniem samorządu, jako to, że podlega pod to jednostka OSP, ale bardzo często strażacy właśnie robią zbiórki pieniężne, czy to przy okazji Świętego Floriana, 4 maja, czy chociażby zbiórki złomu, jak się teraz coraz częściej słyszy, czy elektrośmieci, żeby można było zasilić konto jednostki OSP, żeby dokupić kolejne ubrania, czy kolejne buty, czy kolejne rękawice lub sprzęt. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o Państwowej Straży Pożarnej, ta jednostka podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taką głową tutaj jednostki jest komendant, który też podlega pod Starostwo Powiatowe w danym powiecie. No i z reguły, jeśli chodzi o finansowanie, to wszystko załatwia się na etapie rządowym lub na tym szczeblu państwowym najwyższym, żeby można było złożyć wniosek. To jest bardzo krótka droga, jeśli chodzi o pozyskanie środków, jeżeli te środki są, bo też nie zawsze są do jednostek państwowych odpowiednie ilości środków, gdzie z reguły stara się zadbać o to, żeby wszystkie wymagania były spełnione.
2: Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie, bo wspomina Pan, wrócę na chwilę do OSP, wspomina Pan o tych prężniej działających i tych mniej prężniej działających. Czyli jak dobrze rozumiem, im bogatszy samorząd lokalny, tym prężniej działająca jednostka OSP, czy to nie do końca jest tak?
7: To nie do końca działa w ten sposób, ponieważ może być gmina czy miasto mające bardzo duży budżet na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej, natomiast nie zawsze znajdują się chętni, żeby w takie stowarzyszenie utworzyć. Ciężko mi tutaj teraz podawać przykłady, bo też nie chcę niektórych wyróżnić, a niektórych obrazić. Natomiast znam gminy, w których jest 3 albo 4 razy większy nakład tych środków do budżetu ochrony przeciwpożarowej niż w jednostkach, gdzie ci ludzie chcą działać, ale nie mają z czego. To jest taka składowa dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli są osoby, to muszą być te środki, żeby ich przeszkolić, doposażyć w sprzęt i w momencie, jeśli jest taka wola wójta, burmistrza, żeby ich wyposażyć również w pojazd, który gdzieś będzie nieść pomoc podczas klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Natomiast specjalnie powiedziałem o tym, że jednostki są różne, ponieważ niektórym jednostkom wygodniej jest po prostu prowadzić działalność kulturalno-oświatową. Ta działalność kulturalno-oświatowa polega na uświadamianiu społeczeństwa, w jaki sposób mogą swoim zachowaniem wpłynąć na polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Ja nie ukrywam, że reprezentując jednostkę OSP Myje, taką właśnie jednostką jesteśmy, taką kulturalno-oświatową, ponieważ jesteśmy w takim tej sytuacji, że mając Komendę Państwowej Straży Pożarnej od siebie oddaloną o jakieś 3-4 km, gdzie jest bardzo dobrze doposażona, obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się OSP w Ostrzeszowie, które jest równie dobrze wyposażone i przeszkolone pod każdym względem. To są jednostki działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I patrząc z drugiej strony naszej sytuacji, naszej miejscowości, są takie miejscowości jak OSP Niedźwiedź czy OSP Siedlików, gdzie też mają przeszkolonych ludzi, mają niezbędne wyposażenie, żeby móc udzielać pomocy czy podczas wypadków, czy podczas pożarów. Mają pojazdy ratowniczo-gaśnicze i również są wyposażeni w te niezbędne szkolenia, więc tam też te jednostki są. Rok temu ustalaliśmy przed otrzymaniem pojazdu dla OSP Myje takie naszą strategię działania, w którą stronę chcemy się zwrócić. I były rozmowy również z burmistrzem, były rozmowy z radnymi, były rozmowy z naszym zarządem i wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że nie ma sensu tworzyć kolejnej jednostki, która będzie miała ten wóz z wodą, bo on być może nawet, nie wiem czy w ogóle raz w roku by w ogóle wyjechał. Skupmy się na działalności właśnie z młodzieżą. Skupmy się na uświadamianiu społeczeństwa, jak ważne jest to, żeby ta pierwsza pomoc była na porządku dziennym. Oczywiście jako jednostka również chcemy uczestniczyć w życiu strażackim, typu dni strażaka, czy przejazdy kolumn strażackich podczas naszego święta, ale wszyscy się z tym liczymy, że jesteśmy troszkę inną kategorią jednostki. W świecie strażackim to się dzieli na takie dwie kategorie, na S i na M. S to ma tym, co ma samochód, a M to co ma motopompę. Co prawda, nie wiem jaki jest nasz statut, ponieważ my od roku posiadamy ten samochód, ale on nie jest wprowadzany do podziału bojowego. Nasz samochód jest w tej chwili jako auto gospodarcze. Mamy samochód, ale nie wyjeżdżamy do akcji. Wiemy i liczymy się z tym, że to są ogromne koszty przygotowania sprzętu, żeby każdy członek straży, który będzie brał udział w tych akcjach ratowniczo-gaśniczych, musi być odpowiednio ubrany i

0: początku podkreślam, że sama nazwa mówi o nas, że my jesteśmy ochotnikami, robimy coś, co sami z siebie chcemy zrobić i nie ukrywam, że niejednokrotnie jest tak, że nie pobieramy za to żadnych ekwiwalentów, żadnych pieniędzy.
1: A jeżeli chodzi o ochotniczą straż pożarną, to czy służą tam tylko i wyłącznie wolontariusze, czy także też zawodowcy?
0: Bardzo często się zdarza, że ci, którzy są w Państwowej Straży Pożarnej, są również w ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ gdzieś tym się musieli zaszczepić, gdzieś tym musieli się nauczyć. Ja znam wielu zawodowych strażaków, którzy wywodzą się właśnie z ochotniczych straży pożarnych i cieszę się, że to właśnie w ten sposób działa, że dalej zostają w tych ochotniczych strażach pożarnych, pomimo tego, że zawód już jako tako mają do wykonywania i oprócz tego, że zostają na swoich funkcjach, no to ciągną też młodzież, żeby w tym dalej uczestniczyła. A niejednokrotnie zdarza się tak, że mając strażaka państwowego w swoich szeregach OSP, znacznie łatwiej jest chociażby załatwić pokaz strażacki, który będzie gdzieś na festynie, na jakimś sołectwie czy na gminie.
1: Wspomina pan o przeszkoleniu strażaków, ochotników. Jak w takim razie to wygląda? Jak wygląda w ogóle ten proces, kiedy my podejmujemy decyzję o tym, że chcielibyśmy zostać strażakami, ochotnikami?
0: Na pierwszym wstępie trzeba spełnić wszystkie warunki formalne. Tak jak podejrzewam w każdej instytucji, należy zgłosić, wypisać deklarację. W perspektywie osoby dorosłej należy ją zdać do zarządu. Zarząd przy poparciu dwóch członków już tego stowarzyszenia akceptuje lub nie akceptuje taką deklarację. No i w dalszym kroku, jak już zostaje przyjęta osoba formalnie, jeżeli są środki i są możliwości, żeby w danym roku kalendarzowym wysłać na szkolenie, znaczy oprócz szkolenia podstawowego oczywiście jeszcze są wymagane badania lekarskie. To jest też bardzo istotne, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jest bardzo dużo chorób takich niewykazujących się. Są to choroby serca, różnego rodzaju choroby przewlekłe. I na takim badaniu podstawowym, to jest taka podstawowa medycyna pracy, jest już jakaś karta tego strażaka założona. Wiadomo, co może mu dolegać, czego co nie może mu dolegać. I lekarz opiniujący wydaje decyzję. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od lekarza prowadzącego badanie, taka osoba w miarę możliwości kierowana jest na szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe, które odbywa się w komendach państwowych lub miejskich straży pożarnej. Tak, w komendach powiatowych lub miejskich państwowej straży pożarnej. W naszym przypadku jest tutaj komenda w Ostrowie Wielkopolskim, która ma na swoim wyposażeniu taki tor przeszkód, który jest nazwany komorą dymową. Podczas tego ćwiczenia strażacy, którzy zdają ten egzamin, wchodzą w parach, tak zwanej rocie, i mają za zadanie w tym pełnym umundurowaniu z butlami powietrznymi na plecach, założonymi maskami, z hełmami, przejść labirynt złożony z klatek w tym zadymieniu, żeby można było stwierdzić, czy są osobami, które panują w sytuacjach stresowych nad swoim zachowaniem i czy nie ma jakichś innych przeciwwskazań do tego, żeby wykonywały pracę strażaka.
1: Co w momencie, w którym ktoś takiego szkolenia nie przejdzie?
0: No, jeżeli ocena jest negatywna, oczywiście ma prawo podejść w następnym terminie takiego egzaminu. No i nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś po drugim, ewentualnie trzecim razie podejściu nie przeszedł takiego egzaminu. Była sytuacja, że mógł zrezygnował, albo że był taki wytrwały, do tego trzeciego razu był i przeszedł ten egzamin. Po prostu albo jest ktoś w danym momencie do tego przygotowany, albo musi sobie to odłożyć na dalsze lata, żeby poczekać, że będzie mógł to wykonać.
1: Czyli co, zdajemy egzamin i już jesteśmy strażakami, ochotnikami, tak?
0: Zdajemy egzamin, mamy badania lekarskie, podpisane wszystkie dokumenty, jak było na początku, i jesteśmy strażakami, ochotnikami, wedle statutu pełnoprawnymi.
1: Czy jeżeli w międzyczasie, nie wiem, jesteśmy rok, pół roku, nie wiem, podejmiemy decyzję, że już nie chcemy nimi być, czy my się musimy tego członkostwa, nie wiem, czy tak można to nazwać, jakoś zrzec, jak to wygląda?
0: Statut każdej jednostki ochotniczej straży pożarnej zakłada regulamin, w którym taka osoba może zrezygnować sama, ale też jednostka może ją wykluczyć. Na podstawie tego, że przez ten rok nie opłaca na przykład składek członkowskich, nie bierze czynnego udziału w życiu jednostki lub po prostu nie spełnia warunków formalnych, czyli na przykład jej prawa zostały ograniczone, na przykład poprzez wydanie przez prokuratora jakiejś decyzji skazującej przez jakieś przestępstwo. Taka osoba karana również nie może zostać członkiem OSP, więc automatu zostaje po prostu usunięta z listy członków, zostaje o tym poinformowana, no i tak to się odbywa.
1: Zatem jak wygląda działalność, służba w OSP? Zakładamy, że jest jakaś sytuacja kryzysowa i co? Jak to wygląda?
0: W sytuacji kryzysowej

0: czyli wtedy, kiedy OSP jest potrzebne, stanowisko komendanta powiatowego lub miejskiego, na którym jest dyżurny, decyduje o tym, czy taką jednostkę wezwać, czy nie. To jest też określone w procedurach, ponieważ jeżeli przy zgłoszeniu, czy to pożaru, wypadku, czy jakiejkolwiek innej klęski, którą zgłaszający ją przedstawia, to dyżurny na podstawie procedur określa, ile jednostek ochrony przeciwpożarowej powinien do tego zdarzenia zadysponować. Jeżeli słyszy, że jest to pożar śmietnika, to wystarczy mu, że pojedzie przykładowo jedno auto, które czy tam dwa auta z Państwowej Straży Pożarnej, które sobie z tym śmiało poradzą. Ale jeśli słyszy, że to na przykład już jest pożar budynku jednorodzinnego, to z automatu wysyła trzy auta ze swojej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czyli jest to auto pierwszego reagowania, jest to auto z wodą, czyli tak zwane ciężkie auto, które ma więcej wody na sobie i drabina mechaniczna, bo też w tym przypadku nie wiadomo, czy to będzie trzeba kogoś ewakuować, czy nie, trzeba będzie też podać wody z wysokości. I od zgłoszenia, jakie to jest duże, rozległe, czy są osoby poszkodowane, czy jakiejkolwiek inne okoliczności, dyżurny podejmuje decyzję, czy nawet jeżeli chodzi o odległość komendy od miejsca zdarzenia, to dyżurny podejmuje decyzję, jaką jednostkę ochotniczej straży pożarnej ma zadysponować. Bo też często jest w ten sposób, że mimo tego, że cały pluton gaśniczy, czyli ten auto pierwszego reagowania, auto ciężkie z wodą i drabina, ruszają z komendy z automatu, bo dyżurny ich zaalarmował w tym samym momencie, kiedy dostał zgłoszenie i otrzymał potwierdzenie, i to się dzieje 30 km dalej od komendy, to łatwiej jest wezwać dwie jednostki ochotniczej straży pożarnej, które mają po 5 km od tego zdarzenia. Wtedy one są szybciej na miejscu, jeszcze szybciej ten dyżurny dostaje informacje z miejsca zdarzenia i może bardziej sprecyzować, czy potrzeba tych jednostek więcej, czy może wezwać karetkę, czy jeszcze inną służbę.
1: Dobrze, ale jak to się dzieje, że chodzi mi o to, że jak to się dzieje, że pojawiają się ludzie, przecież jest to zgłoszenie, nikt na miejscu w remizie cały czas nie przebywa. Jak to się dzieje, że finalnie zbiera się potrzebna ekipa i jedzie po prostu do akcji?
0: Tutaj może wytłumaczę, bo często zdarza się tak, że w jednostkach ochrony przeciwpożarowej należących pod Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Urząd Miasta lub Urząd Gminy zatrudnia na etat, to jest co najmniej pół etatu, 1/4 etatu, cały etat, jedną osobę jako kierowcę konserwatora. I ta jedna osoba jest zawsze na miejscu, żeby tą remizę otworzyć, żeby te auta były przygotowane, żeby wszystko, cały sprzęt, który jest możliwy do użycia, żeby był cały czas sprawny. I to jest jedna osoba, przeważnie tak jest, że to jest jedna osoba, która jest zawsze na miejscu. Ta osoba oczywiście może mieć urlop i tej osoby może nie być w danym dniu, więc pozostałe osoby, które reagują na dźwięk syreny, na powiadamianie telefonii komórkowej, czy na sygnał GSM z pagerów, po prostu zbiegają się z chęcią niesienia pomocy. I niejednokrotnie było w ten sposób, że jednostka posiadająca dwa auta, czyli wyjazdowo około 12 osób, bo w każdym takim aucie się 6 osób mieści, po prostu wyjeżdża z pełną obsadą, a jeszcze przybiega kolejnych 10 strażaków. Czyli jest ich w pewnym momencie aż za dużo. Ale zdarzają się też takie sytuacje, w którym przybiegają na alarm dwie osoby, no i wtedy jest ciężko wyjechać, ponieważ minimalna obsada takich wozów gaśniczych to jest 4 osoby. Dowódca, kierowca i jedna rota, czyli dwie osoby z tyłu. To jest taka minimalna liczba osób, które mogą wedle prawideł wyjechać do akcji gaśniczej lub pomocowej.
1: Czyli co w sytuacji, kiedy to niezbędne minimum się nie uzbiera?
0: Czekamy.
1: I to może długo trwać, nie?
0: To może trwać bardzo długo, to może trwać na tyle długo, że w pewnym momencie stanowisko kierowania powie, że to w takim razie jak się zbiegną, to dajcie znać, zdecydujemy, co będziemy robić dalej, że być może nawet nie wyjadą do akcji.
1: Czyli tak naprawdę w dużej mierze po prostu sprawne funkcjonowanie zależy od odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu. Jeżeli ktoś się decyduje, jak ja to teraz rozumiem, jeżeli ktoś się decyduje, musi też ponosić pełną odpowiedzialność, tak naprawdę podjęcie swojej decyzji, że to nie jest decyzja na zasadzie a może będę, może nie, tylko do czegoś się obliguje, tak? Dobrze to rozumiem?
0: Tak, no to poniekąd wynika z tego, że sama inwestycja w taką osobę, każdą jedną, tak jak miałem wcześniej, około 7-8 tysięcy złotych pod względem samego umundurowania, a gdzie reszta w postaci wyszkolenia, czy szkoleń okresowych, czy chociażby badań, które też swoje kosztują. Na tą chwilę uważam, że to nie jest tylko moja opinia, Uważam, że o ile można byłoby powiedzieć, że jest mniejszy problem z pozyskaniem pieniędzy, o tyle większy problem jest z tym, żeby ci ludzie faktycznie byli pod ręką do wykorzystania ich podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Zauważalny jest spadek nawet nie tyle co członkostwa w OSP, tylko osób tej kategorii jednostki operacyjno-technicznej, czyli to są te, które wyjeżdżają bezpośrednio do zdarzeń. Jest zauważalny spadek, nie wszędzie, ale jest zauważalny spadek i już tak prywatnie, pytając się w różnych kategoriach życia, czy to sportowej, czy to w strażackiej, czy jeszcze w innych dziedzinach, widać wszędzie tą zapaść. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy to po prostu jest teraz taką... Można gdybać. Wydaje mi się, że to jest trochę spowodowane tym, że ludzie zrobili się strasznie wygodni, że ktoś za mnie to przecież zrobi. Że ktoś przecież przyleci, pobiegnie za mnie, zrobi to i wszyscy są zadowoleni. Troszkę gubimy, to jest takie mylne myślenie, bo na 100 osób, jak tak 80 pomyśli, z tych 80 zostaje 20, z tej 20 10 pracodawca nie puści na akcję, zostaje na 10. O ile tych 10 będzie miało czas, jak nie będą mieli urlopu, nie będą chorzy, nie będą nie musieli zostać z dziećmi, sytuacji losowych jest sporo.
1: Czyli kwestia decyzji po prostu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i dobrze by było, żeby wiązała się też z dyscypliną.
0: Tak, no z reguły to naczelnik każdej jednostki odpowiada nad ćwiczeniami, nad dyscypliną każdej ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że to właśnie dobór odpowiednich osób na stanowiskach zarządzających daną jednostką jest taki kluczowy, bo jeżeli widać, że ta osoba, która jest naczelnikiem czy prezesem, ona od początku do końca jest zaangażowana w życie tej jednostki i wie, że jeżeli nie postawi do pionu tej trójki, czwórki, piątki osób, to wie, że ten siódmy, czy dziesiąty, czy piętnasty tego nie zrobi.
1: Bardzo często ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, w sensie chodzi mi o komendy powiatowe, rzucają w social mediach informacje o tym, że coś się wydarzyło. Niejednokrotnie widać też na tych zdjęciach sprzęt. Tak samo jak OSP, tak samo PSP, no mają ten sprzęt. Zmierzam do tego, czy on się czymś różni?
0: Nie, sprzęt się nie różni, bo w rzeczywistości działamy na tym samym sprzęcie, działają na tym samym sprzęcie ochotnicy oraz państwowi strażacy. Niejednokrotnie jest tak, że w danym rejonie komenda powiatowa albo miejska Państwowej Straży Pożarnej jest gorzej doposażona niż jednostka ochotniczej Straży Pożarnej. To już by podjął taki ewenement, że wójt czy burmistrz jest w stanie bardzo duży nacisk położyć na właśnie tą ochronę przeciwpożarową i kłaść bardzo duże pieniądze. A już na przykład komendant powiatowy czy miejski, pisząc nawet i wnioski, pisma do ministerstwa, no nie zawsze spotyka się z aprobatą tego, że może nie teraz, może za rok. Coraz mniej na szczęście jest takich przypadków, że komendy Państwowej Straży Pożarnej są gorzej wyposażone, ponieważ są to osoby, które służą w systemie 24-godzinnym, czyli 24 godziny służby, 40 godzin, 48 godzin odpoczynku. Oni z reguły są przygotowani na 100% swoich możliwości w danym momencie, kiedy są na służbie. To też powinni mieć według mnie maksymalnie najlepsze warunki do tego, żeby udzielić pomocy. Ochotnicza Straż Pożarna jest takim uzupełnieniem tego systemu, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale jak się okazuje, bardzo często w historii, czy to niedalekiej, tutaj nawet i ostrowskiej, pokazuje nam życie takie przypadki, że sama Państwowa Straż nie zawsze byłaby w stanie zabezpieczyć ten teren działania, jakim ma swoimi środkami. Chociażby kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, już teraz dokładnie nie pamiętam, wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim. Tam oczywiście oprócz sporej liczby służb było dużo osób, które chciały przyjechać z ciekawości. Dlatego też taki tłum na początku gdzieś tam się sztucznie zrobił. Analizując te filmy, wszystkie filmy, zdjęcia, reportaże, to nie wiem, czy w powiecie ostrowskim była jednostka, która do tego zdarzenia nie wyjechała. Jednostka OSP. Wydaje mi się, że oprócz komendy powiatowej, każda jednostka, która była zdolna do wyjazdu, każda jednostka przynajmniej jeden zastęp, czyli jedno auto przynajmniej tutaj przysłała. I to była decyzja dyżurnego na stanowisku kierowania. Oprócz tego wiem, że przyjeżdżały jednostki z innych powiatów, z Ostrzeszowskiego, z Kępińskiego, z Potoszyńskiego, nie wiem, czy z Jarocińskiego również, z Kaliskiego wiem, że też. Natomiast to pokazuje, jakim świetnym uzupełnieniem jest Ochotnicza Straż Pożarna do służby państwowej strażaków.
1: Konkludując trochę temat OSP, jakie korzyści płyną z tego, żeby takim strażakiem, ochotnikiem być? Pytam osobę, która tym tematem na pewno żyje.
0: To znaczy, korzyści.
1: Nie mówię tu o korzyściach finansowych.
0: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że taka korzyść w postaci ekwiwalentu to jest taka kropla w morzu, bo to każdy oddaje serce, jeśli chodzi o taką służbę dla ojczyzny, bo to mamy wpisane na sztandarach, ale to jest też prestiż. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie statystyki, które na przełomie ostatnich lat były pod względem zaufania społeczeństwa do służb, to Państwowa Straż Pożarna nie było rozdziału na Państwową Ochotniczą. Widziałem, że Straż Pożarna cieszy się największym zaufaniem wśród społeczeństwa polskiego od bardzo wielu lat. To może wynikać z tego, że mamy coraz większy zakres działania, że jesteśmy nie tylko kierowani do pożarów i do wypadków, ale coraz częściej dochodzą również zagrożenia ekologiczne. Coraz częściej zdarza się tak, że jednostki OSP są wzywane do izolowanych zdarzeń medycznych zamiast karetki, bo jest po prostu bliżej albo karetka nie jest dostępna. Wydaje mi się właśnie, że zakres, w momencie kiedy zakres obowiązków rośnie, ta straż pożarna, ochotnicza i państwowa wywiązuje się z tego, bo wójtowie, burmistrzowie i starości biorą sobie za punkt taki, bym powiedział, też bardzo ważny, żeby ta ochrona przeciwpożarowa w szczególności, ta świadomość, taka bezpieczeństwa była w szczególności. Wydaje mi się, że to buduje właśnie ten taki stopień zaufania, prestiż u każdego strażaka. No oczywiście występują wyjątki, jak w każdej regule. Są takie czarne owce. Ja się czasami słyszę w mediach, że są to podpalacze, którzy są też członkami Ochotniczej Straży Pożarnych, którzy po prostu są nastawieni na to, że albo wyjadę, zarobię jakiś pieniądz, znowu coś będzie i tak dalej. My absolutnie jako zarządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe odcinamy się od tego typu akcji, nie chcemy ich propagować, wręcz w drugą stronę rekomendujemy od razu wykreślenie z listy członków takich osób. Ciężko jest to wyplewić, ponieważ żyjemy jeszcze troszkę takim przedziałem wiekowym, że w strażach pożarnych są osoby, które są miłośnikami pożarnictwa i mają około 40, 50, 60 lat. Do 65 roku życia taka osoba może przechodzić pozytywnie badania i może uczestniczyć w wyjazdach. Później zostaje takie rzeczy kulturalno-oświatowe. I zdaję sobie z tego sprawę, jak to wyglądało wcześniej, bo 60, jakbyśmy się mieli cofnąć o 60 lat, to są lata 1940, 50, 60. To jest jeszcze taki troszkę PRL. Nacisk na tą właśnie ochotniczą straż, na tą służbę, gdzie w 80-tych latach jeszcze nie było Państwowej Straży. Dopiero powstała w 92 roku. No było takie, że jestem strażakiem i w sumie mi wolno więcej. Teraz bardzo często jeszcze spotykam się z taką opinią, że jak ktoś gdzieś w mediach słyszy, jedzie zastęp strażaków, za 2-3 dni słyszy się o tym, że ktoś na tej akcji był pod wpływem alkoholu albo innych używek i z reguły też sprawdzając, bo to ciężko czasami jest dojść, jeżeli chodzi o personalne takie osoby, ale przeważnie podany jest wiek. To nie spotkałem się, żeby ktoś był młodszy poniżej 40 roku życia. Taki przeskok, troszkę odpowiedzialność, to też tego nie mówmy, że tak nie ma tych osób poniżej 40 roku życia. Znaczna większość jest tych starszych osób. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego po prostu, że kiedyś były przyzwyczajone do innych warunków, do tego, że kiedyś przymykano na to oko, czy po prostu nie, bo nie, bo mi wolno i tyle. Nie wiem, to jest temat też taki na dłuższą rozmowę, ale wydaje mi się, że w oparciu o te statystyki, które ja doszedłem do nich, no to widać ten zauważalny taki margines.
2: W powiecie ostrzeszowskim jest 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do krajowego... W powiecie ostrzeszowskim jest 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
3: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Dlaczego Ostrzeszów zajmuje ważne miejsce w historii wielu norweskich rodzin? Odpowiedź prowadzi do działającego tu podczas wojny o flagu 21C, o obozie, jego jeńcach i wizycie premiera Norwegii. Teraz w naszym magazynie opowie kierownik muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka.
4: Z samego początku okupacji Ostrzeszów powoli stawał się miastem za drutami. Na początku jesienią 1939 roku do obozu zaczęto przywozić, gdzie był to Stalag 21A, wcześniej jeszcze taki obóz przejściowy, gdzie i cywile, i żołnierze byli więzieni. Najpierw był właśnie obóz przejściowy, potem Stalag 21A, później, kiedy już byli Norwegowie, to był Oflag 21C i wtedy zdecydowaną większość więzionych tu tutaj ludzi stanowili norwescy oficerowie. A od początku to było tak, że na cele obozowe przeznaczano budynki szkolne, fabryczne, place. Miasto nie było przygotowane na wielką ilość ludzi, a w czasie całej okupacji przez ostrzeszowskie obozy przewinęło się ponad 120 tysięcy jeńców, więźniów różnych narodowości. Oprócz Polaków na początku wojny więzieni tutaj byli żołnierze całej prawie okupowanej Europy. Byli jeńcy francuscy, brytyjscy, holenderscy, belgowie, no można by wymieniać bez końca, nie było praktycznie narodowości, której żołnierze walczący w różnych armiach nie byliby tutaj więzieni w strasznych warunkach, bo na początku właśnie były to i obozy pod namiotami na placu Borek na przykład, gdzie ani infrastruktury sanitarnej, ani niczego nie było oprócz namiotów i jakiejś tam cienkiej warstwy słomy do spania. Później przystosowywano budynki szkolne, budynki fabryczne do zakwaterowania jeńców i były mniejsze, większe transporty. Piękna była też postawa mieszkańców miasta, którzy pomagali od samego dworca, podając, rzucając chleb, coś do picia, coś, co pomagało przetrwać te pierwsze chwile. I to działo się przez całą wojnę, gdzie praktycznie maleńkie miasto, bo Ostrzeszów liczył wtedy około 5 tysięcy mieszkańców, było w stanie zmobilizować się, pomagać, wyżywić przede wszystkim taką rzeszę ludzi. Kiedy przybyły tu pierwsze transporty Norwegów w sierpniu 1943 roku, była już zupełnie inna sytuacja. Było ich nieco mniej niż w początkowej fazie. Oflag już musiał być podporządkowany postanowieniom konwencji genewskiej, która między innymi mówi o tym, że oficerowi należy zabezpieczyć miejsce do spania, wyżywienie, pranie, możliwość nauki, wypoczynku. I to wszystko już w norweskich czasach, tak w cudzysłowie mówiąc, było realizowane, bo oficerowie norwescy zakwaterowani byli przede wszystkim w budynku dzisiejszego zespołu szkół numer 1 i pierwszego liceum. I tam w każdym z tych obiektów był wieniecki samorząd. Działała biblioteka. Jeńcy mieli swoją kaplicę, swoją służbę i duszpasterską, i medyczną, bo było to niezbędne przy rzeszy nie najmłodszych już ludzi. I wśród jeńców norweskich odnotowane były przypadki dobrowolnego zdecydowania się na uwięzienie. Byli jeńcy dobrowolni, wiemy o lekarzu i sanitariuszu, który był i sanitariuszem, i pastorem. Lekarz to Karl Otto Bergwitz Larsen. Pomógł bardzo wielu ludziom, o czym świadczy takie podziękowanie, laurka, która po pomniejszeniu mieści się na planszy 100 na 70 cm, gdzie jest niesamowicie dużo podpisów ludzi, którym lekarz pomógł. Drugi z kolei, pastor i sanitariusz w jednej osobie, Asle Enger. Historia zatacza koło. Po latach, w 2010 roku, kiedy mieliśmy jubileusz miasta, przyjechała do Ostrzeszowa córka pastora Asle Engera i przywiozła nam eksponaty, które są prezentowane na norweskiej wystawie. Zabawkę dziecięcą, dziewczęcą, kuchenkę, w której są dwie blaszki, jest garnuszek, kuchenkę, którą zrobił inny jeniec, a tata posłał swojemu dziecku, swojej córce na urodziny. Po ponad 70 latach zabawka trafiła do Ostrzeszowa. Do tego jeszcze pani przywiozła zestaw kieliszków liturgicznych, którymi posługiwał się jej ojciec właśnie tutaj w Oflagu. Takich norweskich kontaktów mieliśmy bardzo dużo, a zaczęło się to wszystko od pana Eivinda Grunta, którego ojciec był więźniem Oflagu 21C i wiosną 1982 roku Eivind pierwszy raz odwiedził Ostrzeszów. Przywiózł nam dwie fotografie, spinki od koszuli swojego taty i kopię pamiętnika. Niefortunny był ten pierwszy kontakt pana Eivinda z naszym miastem, bo była to końcówka stanu wojennego, w czasie którego obowiązywało wiele zakazów i rygorów, między innymi posiadanie aparatu fotograficznego, takiego reporterskiego, też musiało być w odpowiednich miejscach zarejestrowane, zgłoszone i nieświadomy tego Eivind z zawodu dziennikarz, pracownik norweskiego Czerwonego Krzyża, nauczyciel w międzyczasie, taki człowiek renesansu, wielu zawodów, wielu talentów, który jako pierwszy został uhonorowany medalem za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, ale to jest oddzielna historia. W każdym razie, kiedy Eivind wędrował ulicą Zamkową, został zatrzymany przez patrol uzbrojonych funkcjonariuszy pod zarzutem szpiegostwa, bo pierwszym wielkim przestępstwem było to, że posiadał aparat z teleobiektywem, a drugim że wędrował z planem miasta zrobionym po wojnie już przez Norwegów na podstawie pomiarów długości ulic krokami. Podejrzewam, że był to duży stres dla Eyvinda, bo pisząc wspomnienia na któreś tam już lecie, 25-lecie naszych kontaktów, napisał, że właśnie w momencie, kiedy był zatrzymywany, to już widział siebie na dalekiej Syberii przerzucającego kamienie z jednej kubki na drugą. Tak bardzo humorystycznie podszedł do tematu. No ale kiedy doprowadzono go na komisariat, kiedy przy pomocy germanisty z sąsiadującego z komisariatem liceum wytłumaczył się, że nie ma wrogich zamiarów, bo tu zatrzymując go, no stwierdzono, że mówi, że jest Norwegiem, rozmawia po niemiecku i w ręku trzyma plan, według którego zatrzymano go na Adolf Hitler Strasse, no to musi szpieg. Okazało się, że nie posiada wrogich zamiarów. Po już rozmowie z pomocą tłumacza, ówczesny komendant milicji zezwolił mu na fotografowanie wszystkiego, bo ten szukał wojennych śladów swojego ojca. No i komendant wyraził zgodę na robienie zdjęć wszystkim obiektom, ale nie wolno mu było umundurowanych, uzbrojonych funkcjonariuszy fotografować. Gościa zaprowadzono później do Urzędu Miasta i Gminy, do pana naczelnika i dla mnie jako początkującej muzealniczki, bo było to moje pierwsze półrocze pracy tutaj i akurat no, zostałam sama zostawiona na gospodarstwie, bo pan kierownik, pan Józef Janas, oprócz pracy w muzeum był jeszcze nauczycielem, no i były takie dni, że był tylko w szkole, tutaj dzieliliśmy się tą pracą. Państwo gruntowie, bo pierwszy raz był sam Eyvind, drugi raz chyba też, później zaczął przywozić swoją rodzinę, żonę, wnuki i jego dzieci, których miał dwójkę, nie mogły zrozumieć, co ojca tak przyciąga do takiego jakiegoś małego miasta, nie wiadomo gdzie. I w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do jubileuszu takich 25-letnich kontaktów z Eyvindem, z norweskim środowiskiem kombatanckim, bo ten człowiek rozkręcił taką akcję pozyskiwania archiwaliów, pamiątek, gdzieś tam były albo w domowych szufladach, albo przekazane do norweskich muzeów, ale tam no nie było to zbytnio eksponowane i raczej było w szufladach, w magazynach muzealnych i mamy takie eksponaty, które przywędrowały do nas z Norwegii, odebrane z norweskich muzeów, gdzie były gdzieś tam archiwizowane, a u nas są na wystawie i właśnie na pytanie, dlaczego stamtąd przywieźli, no bo tam się o tym nie mówi, a wy to pokazujecie. W ten sposób po założeniu przez Eyvinda w Norwegii takiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie, w Norwegii zaczęły się odbywać takie no regularne akcje, bo Eyvind dziennikarz w prasie norweskiej zamieszczał notatki, że jest pomysł na to, żeby w Ostrzeszowie stworzyć norweską wystawę, że mamy mało eksponatów, że każda następna rzecz, która wzbogaci wystawę, no to będzie coś pięknego, że po kilku latach takiego reklamowania, promowania tego, co chcemy zrobić, zaczęły do nas przyjeżdżać najpierw rodzinne grupy, potem takie zorganizowane autokarowe wycieczki norweskie i kiedy w 96 roku otworzyliśmy stałą wystawę, bo wcześniej tak kompletując te muzealia, robiliśmy wystawy czasowe, żeby pokazać, że coś się dzieje, ale jeszcze nam brakuje, żeby pokazać to jako stałą ekspozycję. I właśnie kiedy w 96 roku otworzyliśmy stałą wystawę, to no troszeczkę nie dopisały władze norweskie, czy nasze tutaj konsularne. Eyvind był zawiedziony, że w Norwegii się dużo dzieje. Przyjeżdżają jeszcze wtedy bardzo już wiekowi więźniowie. Przyjeżdżają ich dzieci, wnuki, rodziny norweskie, a mało takie to upublicznione tam, pomimo, że starał się bardzo. I dopiero w 2007 roku, kiedy też przy pomocy Eyvinda znaleźliśmy nazwisko Stoltenberg w wykazie jeńców i okazało się, że jest to dziadek premiera, wtedy w Norwegii działającego, no to tak prawie 2 lata trwały takie podchody, gdzie nie od razu pan premier zdecydował, że chce przyjechać gdzieś tam do małego Ostrzeszowa, ale kiedy już sprawa nabrała rozpędu, kiedy premier powiedział tak, to wiele rzeczy nas tu zaskakiwało, bo nie mieliśmy wcześniej ani z protokołem dyplomatycznym, ani z procedurami takimi, tymi już na międzynarodowym szczeblu zbyt wiele do czynienia, ale kiedy zapadła decyzja, że premier przyjedzie, a my tutaj przygotowaliśmy taki cykl imprez, norwesko-ostrzeszowskie jubileusze, gdzie było zaplanowane i otwarcie wystawy i koncert Ostrzeszowskiej Orkiestry, która pierwszy raz w naszym mieście jako Ostrzeszowska Orkiestra zagrała marsz skomponowany w czasie II wojny i grany przez norweską orkiestrę obozową. Atrakcji takich ostrzeszowsko-norweskich było wiele. W każdym razie, kiedy już zapadła decyzja, że premier odwiedzi Ostrzeszów, przyjechały do nas panie z ambasady norweskiej, gdzie już trzeba było tak bardzo szczegółowy program z minutowym rozliczeniem, ile spacerujemy z obiektu do obiektu, ile ma trwać konferencja i wszystkie rzeczy wchodzące w skład tych uroczystości. Stwierdziliśmy, że dobrze się dzieje, a to akurat był taki jubileuszowy rok 25-lecia. Rok wcześniej Eivind właśnie jako pierwszy dostał medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, bo wiele rzeczy zrobił i to, że ta wystawa tak wygląda, to jest naprawdę jego wielka zasługa, ale w czasie tych przygotowań do spotkania z premierem, który przywiózł ze sobą prawie połowę norweskiego rządu, dużą grupę rodzin jeńców jako taką zorganizowaną grupę z premierem przylatującą i mieliśmy osoby, które nas wcześniej raz, dwa odwiedziły. W każdym razie tych gości norweskich było blisko setka i do tego nasi ostrzeszowscy tutaj, regionaliści, historycy, przedstawiciele władz, to w czasie przygotowań mnie najbardziej, nie powiem, że zaskoczyło, ale tak mile połechtało po serduszku, bo trzeba było wiele rzeczy takich drobiazgów uzgodnić. Na przykład, czy pan premier życzy sobie jeść obiad w restauracji z przedstawicielami władz miejskich, czy w szkolnej stołówce, gdzie był przewidziany podczas studek dla wszystkich uczestników tej konferencji. Z drugiej strony słuchawki nie było chwili wahania. Szkoła. W każdym razie i nasza policja, i wrocławska, która premiera do granic powiatu ostrzeszowskiego eskortowała, też dużej ilości i w takich tak eleganckich policjantów rzadko kiedy się widuje. A tu nawet mamy udokumentowane fotograficznie takie przyjaźnie, początki jakichś fajnych znajomości naszych policjantów, policjantek z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu. No i cała ta wizyta premiera to praktycznie powojennym okresie pierwsze takie wydarzenie w Ostrzeszowie i taki nasz powód do dumy, że garstka, bo nas to było 3 pracownice muzeum, do czegoś takiego przy pomocy Eivinda doprowadziła. I językowo pomagał i znaleźć się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Tu zaczęłam wątek jeszcze rodziny pana Eivinda, bo Eivind zanim dostał to odznaczenie, ten medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, miał poważne problemy kardiologiczne i pierwsze, o co zapytał lekarza, budząc się po zabiegu, czy za 2 tygodnie mogę jechać do Ostrzeszowa. I dzieci, które były świadkami tej rozmowy taty z lekarzem, stwierdziły, że jeśli on ten zabieg przeżyje i będzie wszystko dobrze, to oni przyjadą z nim do tego Ostrzeszowa, bo muszą zobaczyć, co jego tutaj tak zauroczyło. Po pierwszej wizycie powtarzali odwiedziny Ostrzeszowa i Torgius, i Elizabeth kilkakrotnie. Nie wiem, czy to sama osoba ojca i jego takie zakochanie w Ostrzeszowie, bo on z wiekiem miał coraz większe problemy z chodzeniem. Poruszał się takim pojazdem akumulatorowym, takim skuterem, gdzie wyjeżdżając z hotelu, gdzie mieszkał bardzo wczesnym rankiem i był na targowisku i gdzieś tam nie tylko sam Ostrzeszów, ale i okolice objeżdżał i twierdził, że to jest jego Ostrzeszów. Jego wielu ludzi tutaj znało, sporo ludzi mówi w Ostrzeszowie po niemiecku, także on nie miał żadnych jakichś takich barier w kontaktowaniu się z kimś, kogo spotkał na ulicy. Także z Eivindem wiele nas łączyło, a wiele mówi o rodzinie i o tym, jak oni postrzegali Ostrzeszów, to, że w momencie, kiedy pan Eivind rozstał się z doczesnością, kiedy zawiadomiono nas o terminie pogrzebu, pojechaliśmy czteroosobową delegacją, cztero albo pięcio. W każdym razie pan burmistrz, zastępca, ja i to pięcioosobową taką delegacją byliśmy na pogrzebie i zaskoczyło nas pierwsze, jak dostaliśmy zawiadomienie, że rodzina prosi, żeby nie kupować kwiatów, że jeśli ktoś chce przeznaczyć jakieś pieniążki na kwiaty, to jest podany numer Stowarzyszenia Koła Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie, Norweskiego Koła Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie. Mało tego, w kaplicy cmentarnej była skarbona, gdzie my z pogrzebu przywieźliśmy jeszcze naprawdę duży prezent finansowy na działalność muzeum. A my, żeby uhonorować Eivinda w rocznicę jego śmierci, otworzyliśmy na dojściu do norweskiej wystawy taką ekspozycję Eivind Grund w Ostrzeszowie, gdzie pokazujemy i pierwsze kontakty, i takie zdjęcia z otwarcia tej norweskiej ekspozycji, z otwarcia wystaw czasowych, w których Eivind uczestniczył, z przekazywania eksponatów i takie zwykłe, codzienne, takie, kiedy wita się z nami przed ratuszem, kiedy z żoną w czasie ostatniego pobytu pobytu ufundowali tablicę, która jest zawieszona na ratuszu, taką upamiętniającą o flag 21C i więzionych tu oficerów.
3: SKO Ostrzeszów radzi.
2: Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, które co miesiąc przypomina o tym, że dzieci szukających drugiego domu cały czas jest zbyt wiele. Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonują też sami rodzice. Dziś rozmawiamy z trzema rodzinami, które opowiadają nam swoje historie i zdradzają, dlaczego zdecydowali się podążać tą z pewnością niełatwą drogą.
1: Pierwsze pytanie, takie chyba najbardziej klasyczne. Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o tym, by zostać rodzicem na zastępstwo, by zostać rodziną zastępczą? I czy była to taka decyzja bardzo spontaniczna, czy może raczej taki długofalowy proces? Jak to u Państwa wyglądało?
5: Jak to wyglądało u nas? No, jeszcze w czasach narzeczeńskich, gdzie z żoną wędrowaliśmy po górkach, bo jesteśmy za pełnymi górami, od najmłodszych, naszych najmłodszych małżeńsko-narzeczeńskich, koleżeńskich czasów, to takie myśmy, jak już tam zaczęło się to krystalizować, że będziemy parą i tak dalej, żeby było tak, że mieć dziecko własne, żeby się sprawdzić jako rodzice i tak dalej, ale też żeby drugiemu dziecku dać szczęście. Wtedy tam była myśl o adopcji, o takich rzeczach, a tak jak nam się urodził syn, no warunki były jakie były, zaczęliśmy budowę domu, zakup działki, małżonka wyjeżdżała na prace sezonowe do Niemiec, ja pracowałem w służbie, też tak było różnie, no i któregoś dnia przyjechała do nas nasza przyjaciółka, jej bratankowie trafili do domu dziecka, nie? Bo to nie było do domu dziecka. No i właśnie też, że chcieli dla nich z rodziną zastępczą, no i tak, ale żeby nie iść sami, to zaczęli nas namawiać i tam. Nie trzeba było długo tam. No my tak w ogóle jesteśmy tacy dziwni, spojrzenie w oczy, idziemy. Poszliśmy na ten kurs, no niestety akurat nasi przyjaciele, no niestety nie skończyli kursu, dlatego że mąż tej przyjaciółki pracował za granicą, a było wymagane, że oboje rodziców muszą być na kursie i ten kurs skończyć, no to niestety, no, że tak powiem, no, z urzędu i przepisu została odrzucona. No, myśmy zostali na kursie, skończyliśmy ten kurs. To był taki początek tego kursu. Po kursie chodziliśmy do domu dziecka właśnie odwiedzać tych betanków tej przyjaciółki i mieliśmy biologicznego syna, no to wiadomo, że do dopełnienia przydała się córka. Małżonce spodobała się Kasia, taka fajna dziewczynka, bardzo, bardzo, że tak, no, żeby to źle nie zabrzmiało, bardzo słodka, taka przymilna i tak dalej. A ja jak zaszedłem, to przyszedł taki mały rozczochaniec, też dziewczynka, szczerbata z przodu, bo miała zębów, ale przyszła, chwyciła mnie za nogę i spojrzała, tak patrzyła na mnie, ja się spojrzałem na nią, ona się patrzyła na mnie i te oczy mówiły: zabierz mnie stąd. No i tak małżonka z Kasią, ja z Sandrą, dogadaliśmy z panią dyrektor, że możemy zostać rodziną zaprzyjaźnioną, odbywając tam te praktyki i szkolenia. Złożyliśmy już wnioski do sądu o przyznanie tego statusu niezaprzyjaźniony, żeby dziewczynki mogły przyjeżdżać do nas na weekendy, wakacje, święta i tak dalej. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia, tak? Gdzie były obydwie u nas. No to tak jeszcze nie mieliśmy w pełni zgody sądu, ale pani dyrektor tam zadziałała. Była taka zgoda, nie na papierze jeszcze, ale już od sędziny, że ze względu na to, że żeśmy tam przychodzili często, że byliśmy, Sandra trafiła do nas. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Sandra zaczęła przyjeżdżać z Kasią. Potem to tak się różnie kulało. Ja też ze względu na służbę wyjeżdżałem na szkolenia, to małżonka. Jak była sama, no to raczej nie przywoziła ich do nas, jeździła do nich. I ten, no ale wiadomo, że ten czas trochę się wydłużał i Kasia tak jakby odpuściła, nie chciała już być u nas. Została Sandra i ten. No się Kasia w ogóle nie trafiła do rodziny, bo przestała przyjrzeć, nie chciała, a Sandra już po uzyskaniu pełnoletności wyszła z rodziny, a akurat jest ze swoim partnerem, mieszkają na Śląsku. No i przeszliśmy ten cały proces, gdzie trzeba było załatwić wszystkie papiery, żeby Sandra mogła trafić do nas, postanowienia sądu i tak dalej. No i tak prawdę powiedziawszy, ta pierwsza ścieżka to była ciężką ścieżką dla nas, bo gdy nagle złożyliśmy ten wniosek, to zjawiło się tyle firm, że tak to określę w cudzysłowie, którym zależy na dobru dziecka, że no po prostu wiedzieliśmy, gdzie się obrócić, bo tu nagle MOPS, nagle kuratorzy, nagle coś i każdy przyjeżdża i on musi przeprowadzić wywiad, tak dalej, tak dalej. No niektóre panie to były nawet no takie, że tak powiem, tak namolne, że one się nie umawiały, tylko przyjeżdżały i w tym momencie my musimy mieć czas, bo ona musi to zrobić.
1: Byli ludzie i ludzie.
5: To jak to się u nas określa, ludzie, parapety i taborety. I w pewnym momencie, gdy no takie to mi bardzo utkwiło, bo mój szef kompanii odchodził na emeryturę, mieliśmy zaproszenie na pożegnanie emeryckie. To zaproszenie nie było tylko dla mnie, było rozszerzone dla mojej małżonki i dla tej naszej Sandry, miała jechać z nami. Myśmy ją przywieźli dzień wcześniej, to jeszcze ona wtedy jeszcze była z domu dziecka. Myśmy ją przywieźli z domu dziecka, przygotowaliśmy się do tego wyjazdu, to miał być wyjazd weekendowy na 3 dni. No wieczorem Sandra rozłożyła jej litówka, problemy i tak dalej, dzwonimy do pani dyrektor. No ona stwierdziła, że raczej państwo nie zabierajcie jej, to umówiliśmy się z wychowawcą u lekarza, pojechaliśmy do lekarza, podstawiliśmy to dziecko, przyjeżdżamy z powrotem, już, że tak powiem, czas napięty jak branie kiszki, żeby już jechać, bo to było koło Szczecinka, dosyć daleko. No i wjeżdża pani z ośrodka pomocy społecznej i ona musi z nami, mówimy, że już wyjeżdżamy nią, ale ona dzisiaj to musi przeprowadzić, bo ona musi wysłać do sądu. No i małżonka mówi, dobra, dla świętego spokoju, no to żeśmy się tylko zgrzali, bo pani jak się rozłożyła z papierzyskami, to wiadomo, jak to urzędnik. No i jadąc, to wtedy usłyszałem od żony, że gdybym wiedziała, że tylu ludzi nagle tyle coś odda chce, to bym się pani zdecydowała na to, nie? Ale po prostu, no urzędnicy potrafią zniechęcić. Strasznie.
1: Czyli zdecydowanie nie była to droga usłona różami?
5: Nie, nie. Tutaj całkowicie swoją zgadzam, że nie było to droga usłona różami. Było trochę walki, było i trochę nerwów, i trochę łez, ale z drugiej strony, jak już Sandra trafiła do nas, to było warto.
1: Chciałam właśnie zapytać o emocje, które Państwu wtedy towarzyszyły na bardzo różnych etapach, kiedy trwała ta, w cudzysłowie, walka o dziecko, kiedy były pewnie i te lepsze i gorsze momenty.
5: Walka, to tak może weźmy to w cudzysłów, bo to nie była taka jakby walka, że musimy walczyć, bo po prostu no, przebijanie się przez
6: biurokrację.
5: Właśnie. Niektóre mury biurokracji nie szło wytłumaczyć urzędnikowi, czy tak dalej.
6: Ja, jeżeli mogę się wtrącić, to najmilej wspominam panią kurator. Przyjechała, pocałowała klamkę. No ale ponieważ to małe środowisko, powiedziano jej, poszła do rodziny męża, powiedzieli, kiedy najłatwiej nas zastać. Bez problemu przyjechała wieczorem. Normalnie z nami rozmawiała.
5: Usiadła przy kawie. Podyskutowaliśmy o wszystkim.
6: Ci wszyscy wcześniej, no to po prostu za przeproszeniem weszli, biuro rozłożyli.
5: Najlepiej, żebyśmy jeszcze stali na baczność przed nimi, tylko słuchali to,
6: co i po prostu, no to, co ona musi tam wypełnić. Ja mówię, ale to pani musi, nie ja. Więc po co nas jeszcze dodatkowo tym obciążać, tak? A mówię, no nie miałam pojęcia, że jest tyle instytucji, które mają podobno na względzie dobro dziecka. Jak dla mnie większość z nich była po prostu tylko, że tak powiem, papierologiczna.
5: Tak, żeby wypełnić papier, żeby się zgadzało wszystko.
1: Jezus.
5: Naprawdę, gdyby nie było tego zacięcia, że chcemy to dziecko, że chcemy, żeby nas trafiło, to jeśli nie ma takiej 100% przekonania i tego, to w połowie bym powiedział, a w nosie, dajcie mi spokój.
1: To tu w sumie dochodzimy do takiego pytania, jakimi cechami powinni się ludzie, którzy w ogóle chcieliby zostać rodzicem zastępczym, jakimi cechami charakteru powinni się, co powinni w sobie mieć, o jakimi cechami charakteru powinni się odznaczać, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby tym rodzicem zastępczym zostać?
5: Dla mnie cierpliwość.
6: Dla mnie bardzo duża doza empatii.
5: I to trzeba połączyć razem, zrobić z tego.
6: No i, że tak powiem, tutaj musi być przez cały czas, od samego początku, wspólny front.
1: A jeżeli chodzi o takie życie ludzi, do których nagle dołącza nowy zupełnie człowiek, nie chcę powiedzieć, że obcy człowiek, ale druga osoba, która ma swoje doświadczenia, która jest z całkiem innego, być może nawet środowiska, bardzo mocno wywróciło to Państwa życie do góry nogami?
6: Zawsze pojawienie się dziecka w rodzinie wywraca świat o 180 stopni, jeśli nie więcej. Nasz też to wywróciło, ale staraliśmy się, że tak powiem, w miarę możliwości. Może dlatego, że też dziewczynki przyjeżdżały wcześniej, tak? Te weekendy weekendy, święta już tak troszeczkę pozwoliły nam na zapoznanie się i na to, jakie kto ma oczekiwania.
1: Ty jak zmieniła się ta codzienność?
6: Przybyło obowiązków, bo to jest jednoznaczne, ale no też trzeba było zaspokoić w pierwszej kolejności te wszystkie takie podstawowe, elementarne potrzeby, bo ich na początku brakowało, tak? Pomimo, że ona przyszła z placówki.
5: Choćby zwykłe przemeblowanie pokoju i tak dalej. Każde tam, Sandra, że tak powiem, przetarła jakby szlak w naszej rodzinie. Nie tylko w naszej rodzinie jako naszej, czyli u mnie, u małżonki, u naszego syna, tylko w całej rodzinie.
6: No bo w sumie...
5: Gdzie byli moi bracia, no myśmy mieszkali razem, mieszkamy daleko siebie, gdzie byli moi bracia, gdzie była moja siostra i tak dalej, gdzie było rodzeństwo małżonki, wszędzie przyjęliśmy ten szlak jako nasze dziecko, nie dziecko przysposobione, nie dziecko w rodzinie, nasze dziecko. Czy ono jest przysposobione, czy ono jest w rodzinie zastępczej, czy ono za 5 lat odejdzie od nas, bo też się tak może zdarzyć, ale na ten czas jest to nasze dziecko. I tak została przyjęta w całej rodzinie. I tak żeśmy całą rodzinę, że tak powiem, edukowali. To jest nasze dziecko.
1: A tak nasuwa mi się też z rozmowy w zasadzie z Państwem, bo jedno z pytań, które sobie przygotowałam, to było pytanie dotyczące takiego przygotowania i opieki ze strony też instytucji. Czy jest to wystarczające dla kandydatów, dla osób, które w ogóle starają się o to zostać rodzicem zastępczym? I tak naprawdę z rozmowy z Państwem wnioskuję, że chyba jednak nie do końca.
5: To znaczy nie.
6: Też lata temu. Wiele się zmieniło od tego czasu.
5: Ale też na przykład nie możemy tutaj kolokwializować tego wszystkiego, bo tak jak tu małżonka mówiła, kuratorzy sądowi, nie ma żadnego problemu. Naprawdę są ludzie, którzy spotykają się z tym wszystkim na co dzień.
6: No oni też przebywają w różnych środowiskach, prawda?
5: I mają inne podejście. Pracownicy PCPR-u. Naprawdę mamy tutaj wsparcie z każdej strony. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakiś ten, dzwonimy, pytamy, koordynatorzy. No koordynatorzy są po prostu, nie wiem, jak to gdzieś na aktualnie mamy koordynatora, który przez naszych maluchów jest okrzczony wujkiem i to jest jeden z najkochańszych wujków, który przyjeżdża. Relacja jest prawie... jakby to określić, taka prorodzinna. Jesteśmy tak jakby, no wujek co jakiś czas przyjeżdża i tak, to nie jest to, że on przyjeżdża zobaczyć, czy wy się uczyć, czy się... Nie, no to on, no, wujek przyjeżdża i jest i fajnie i oni opowiadają mu wszystko, co w szkole i tak dalej. Nie ma jakiś tam ten, że... Że jest jakiś problem, że się przed czymś ukrywają. Współpraca z kierownictwem pieczy zastępczej. Nie ma żadnego problemu. Jest jakaś potrzeba, ale no, jeśli idzie o ustawienie, powiedzmy tak, jeśli to dobrze określę, ludzi, którzy są bezpośrednio przy nas, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest super. Nie mamy problemu. Chodzi o całą otoczkę jeszcze wokół.
6: W zasadzie tych ludzi, którzy, że tak powiem, nie do końca. No najczęściej jak określę, pracują przy biurku, tak?
5: Czują ten temat,
6: no.
5: Ale mają jakiś tam głos do zabrania i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale tak, czyli kolokwialnie jednak ludzie nie są pozostawieni sami sobie w momencie, w którym decydują się na zostanie rodzicem zastępczym.
5: No, w naszym przypadku nie. Mamy wsparcie w każdym tym, no nawet łącznie z tym, że jeśli potrzebujemy, dzwonimy, szukamy jakiegoś lekarza, czegoś, koordynatorzy, czy tutaj pracownicy pieczy zastępczej pomagają. Słuchajcie, tu jest taki specjalista, no ten kurczę przyjmuje prywatnie, no ale może warto by się było zdecydować i tak dalej. No tutaj trzeba czekać w kolejce, ale nie jest to, że zostajemy sami z problemem czy coś. Jest to wszystko do ogarnięcia.
1: Wspominają Państwo o swojej rodzinie, a jak w takim razie z Państwa perspektywy to rodzicielstwo zastępcze jest widziane w społeczeństwie? Czy spotkali się Państwo z jakimiś komentarzami negatywnymi, może pozytywnymi?
5: No to jest...
6: W naszej najbliższej rodzinie nie.
1: W społeczeństwie, bo mówię o rodzinie, Państwo wspominali, nie? Że Państwo i Państwa córka, mogę tak powiedzieć, przetarła szlaki a w społeczeństwie?
5: To było tak. Z jednej strony jest to, że wielki szacun, bo robicie wspaniałą rzecz i tak dalej, a z drugiej strony, no bo mają za to kasę. Ale na przykład my z małżonką gasimy to szybko. Idź na kurs, weź dzieci, weź te pieniądze.
6: Będziesz mieć to sam.
5: Bo ktoś tam mówi, bo dostajecie pieniążki. Ja mu mówię, że no to weź tą pensję i weź 31 dni razy 24 godziny i podziel tą pensję przez te godziny, zobaczysz, jaki to jest zarobek.
1: Nie robi się tego dla pieniędzy.
5: Oczywiście. My na początku, jak ta Sandra trafiła do nas, to
6: żeśmy nawet nie wiedzieli,
5: że coś takiego jest. Nasze pani koordynatorki przyjechały, że słuchajcie, a czemu nie przyjdziecie podpisać, bo wam się świadczenia, a my jakie świadczenie, co? To jest świadczenie na dziecko, które jest w rodzinie zastępczej, no to dopiero w zasadzie one nas uświadamiały, co trzeba i tak dalej. O wszelkich jakichś tam dodatkach pieniężnych, czy jakichś tam tych, to tutaj nasze...
1: Dla mnie osobiście, dla młodego człowieka, który gdzieś usłyszał o tym, który gdzieś słyszy o tym, ja absolutnie podziwiam ludzi, którzy się na to decydują, bo sama świadomość tego, że w każdym momencie to dziecko może zostać zabrane, chociażby, tak, no bo różne są sytuacje, przynajmniej tak to rozumiem, no to ja w życiu ja bym się nie potrafiła z tego później podnieść. Za szybko człowiek się przywiązuje do drugiego człowieka, więc dla mnie no każdy człowiek, który się na to decyduje, po prostu robi świetną robotę.
5: Ale z drugiej strony klniemy na to, wyzywamy podczas szkolenia, które przechodziliśmy, przechodzili szkolenie kajdowskie. I tam są takie treningi, tak zwane wyrywanie z jednych więzi do drugich więzi i powrót z więzi do więzi, nie? Nasi trenerzy byli wspaniali ludzie, ale na niektórych zajęciach to po prostu miało się ochotę wyrywać na ortę. Bo robili to tak dosadnie, że aż gdzieś w środku bolało. I wtedy człowiek sam sobie zadawał to pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić. Na spotkaniach, na treningach, no małżonka sama może, lały się łzy, bo oni dotykali, tak jakby powiedzieć, sedna w nas. I to już wtedy przechodziło, czy dana osoba, czy robimy to, bo chcemy to robić, czy usłyszeliśmy gdzieś o pieniążkach, o tym, czy ten.
1: To kwestia motywacji.
5: Dokładnie, bo dotyka te szkolenia wszelkich sfer uczuciowych, wszystkiego i mówię, no jak byli wspaniałymi przyjaciółmi, tak nagle na treningu potrafili się zrobić tacy, że człowiek wielkie oczy, ale jak? No sorry, no decydujesz się, to albo działamy, albo nie. I to, ten, mówię, ten, to szkolenie no, w systemie, no myśmy się szkolili w systemie Pride, bo jest kilka tych systemów, myśmy się szkolili w systemie Pride i naprawdę, pisanie ksiąg życia, że ona może się przyznać. Raz żeśmy siedzieli wieczorem, pisali to wymyśli, co to jest za głupota, ale...
6: To nie jest się, głupota, to bo jest to głupota. Potem może tak
5: to powiem. To jest coś, co przez całe szkolenie złożone, nam się wydawało, że to jest głupota, bo to była cząstka wyrwana, co myśmy robili, ale składając to przy całym szkoleniu do tego, to była cała nasza księga życia, zamierzeń i to, co chcemy robić.
1: Jeżeli mieliby Państwo podjąć tę decyzję jeszcze raz, zdecydowaliby się Państwo?
5: Tak.
1: Od momentu podjęcia decyzji do tak naprawdę zdobycia kwalifikacji, jak wyglądała ta droga, ten cały proces?
7: To znaczy, jak o tym się dowiedzieliśmy, to zapisaliśmy się na szkolenie dla rodzin zastępczych. Przystąpiliśmy, ukończyliśmy i jesteśmy teraz oficjalnie rodziną zastępczą.
1: A podczas tego szkolenia, czego mieli Państwo, Pan miał okazję się dowiedzieć, nauczyć, może co Pana ewentualnie zaskoczyło, albo co pomogło w późniejszym funkcjonowaniu, że tak powiem?
7: To znaczy dużo pomogło. W trakcie szkolenia do mnie dotarły, a znam dużo rodzin w Polsce, którzy mają dzieci, to według tego szkolenia to przynajmniej 1/3 dzieci nie powinna przybywać z tymi rodzicami, którym przebywa, własnymi rodzicami. Są po prostu źle traktowane. W naszym przypadku szkolenie trudne szkolenie. Może dla mnie nie było, że ona bardziej się stresowała, bardziej się przejmowała i to, a to nawet ślepływa. No pomaga nam to dużo. Nie śledzę tych papierów, co tam mieliśmy, bo mam to jeszcze w pamięci. Mówią, że nie jestem młody, ale jeszcze nie stary. I dużo nam to pomaga. Mamy kontakty tutaj z PCPL-em, więc problemów praktycznie żadnych nie mamy.
1: Jakie były pierwsze wrażenia, pierwsze emocje w takim razie, kiedy to dziecko pojawiło się w cudzysłowie na progu Państwa domu?
7: Wszyscy byli dla nas, dla mnie to było jakby normalne, bo ja się starałem o to dziecko, żona się starała i byliśmy przekonani, że to dziecko będzie z nami, ale wszyscy znajomi, absolutnie wszyscy, którzy znali temat, nikt nie dawał najmniejszych szans na to przywiezienie. I w każdym bądź razie, jak tam zajechaliśmy, dostaliśmy zgodę na spotkanie się. nie byliśmy, że tak powiem, agresywni w sensie, nie wiem jak to nazwać.
1: Natarczywi,
7: tak, że już widzimy i tak dalej. Nie, cały czas taki dystans. Zresztą tak byliśmy tu szkoleni przed wyjazdem. Nie tu PCP, że tylko mieliśmy swoich, że tak powiem, doradców. I na drugi dzień już byliśmy totalnie zaakceptowani przez dziecko. Polubiło nas. Już w drugim dniu, a w trzecim dniu już byliśmy samodzielnie, bawiliśmy się, wyszliśmy na miasto. Przypuszczam, że pod opieką dyskretną, to już na pewno tak było, już nas zaakceptowała ta dziewczynka.
1: Bardzo dużo zmieniła ta dziewczynka w Państwa życiu?
7: No, moim praktycznie nie, jeżeli coś zmieniła, to że bo ja mam dwa pieski i z tymi pieskami no to przebywałem w terenie, że tak powiem. Nie, bo jestem na emeryturze, gdzie długo, więc 11 lat, 12 i miałem dużo wolnego czasu. W sensie nie, że już tak powiem, rodziłem się, bo ja sobie dorabiam to, żeby czas zabić, że tak powiem. No. A teraz już nawet na pieski mało czasu, które uwielbiam, a pieski mam ze schroniska i z dziećmi. Gdzie tylko się da, place zabaw, to ja znam wszystkie w Oszeszowie i w okolicznych miejscowościach z dziećmi. Jak im się znudzi jeden, to już mają drugi, no w tej chwili mają super, bo tu na niedaleko otworzyli super plac zabaw, więc...
1: Jest gdzie się pobawić.
7: Jest gdzie się pobawić.
1: Z jakimi wyzwaniami musieli się Państwo zmierzyć po pojawieniu się, Pan musiał się zmierzyć, po pojawieniu się tych nowych osób w domu? Czy było coś, co Pana na przykład zaskoczyło, albo coś, co Pana bardzo usatysfakcjonowało? Sprawiło radość?
7: No, radość oczywiście. Przede wszystkim, że są z nami, że są z nami. Ja doświadczenie z wychowaniem dzieci miałem, że tak powiem, bo mam dorosłych trzech synów, za granicą są. I mam też wnuka, który ma teraz 12 lat. Więc ja nie byłem ciekawy, jak to będzie, bo z dziećmi, bo już to przeżywałem. Tylko po prostu, no już byłem w tym wieku, że w ogóle to ja planowałem czas dla siebie i dla swoich. No bo to jest emeryt, to...
1: Odpocząć w końcu.
7: Odpocząć, nie, bo ja jestem osobą, że tak powiem, takim człowiekiem aktywnym, zawodowo i udzielam się tu i po sąsiedzku pomogę, jak kto potrzebuje, więc każdemu pomogę. Widzę nawet, jak ktoś mnie poprosi o pomoc, a widzę, że potrzebuje, to sam zapytam. Więc jestem aktywny i no, typowy wyjazd na wczasy to mnie męczy, dlatego kupiłem camping, bo jestem w miejscu dzień, dwa, trzy, jak nam się tu już nudzi, nie podoba, jedziemy gdzie indziej, nie? W tym sensie, że typowy urlop czasy to jest męczarnia dla mnie, nie? Bo ja muszę być aktywny, a ja tam może już siedzieć w innym miejscu na rzaku czy nad jeziorem, to nie dla mnie. Dzieci zaczął mnie dla żony. Żona też jest aktywna cały czas, udziela się wszędzie, gdzie może.
1: No to skoro musiało się Państwa życiu zmienić, skoro był w planie już czas tylko tak naprawdę dla siebie, a tu nagle się okazało, że jest ktoś nowy, kto wymaga uwagi, czasu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, miłości i tak dalej?
7: No oczywiście, ale to nas uzupełnia. Tak jak Pani wspomniałem, gdybym ja był takim, powiedzmy, jak już mam takiego kolegę, który też na emeryturze w domu też czas spędza przed komputerem, przed telewizorem, no to dla niego to by zburzyło jego harmonogram życia. A u mnie to się uzupełniło, bo ja w tej chwili to jestem stale z dziećmi. No jak dłuższy czas nie chodzili do żłobka, przedszkola, bo nie było miejsc, ale już chodzą, więc mam też czas, tak powiem, na swoje tam potrzeby, ale ogólnie często wyjeżdżamy w Polskę do rodziny i do znajomych, no to jest radość, dzieci się cieszą i my się cieszymy, więc to jest taka obopólna, że tak powiem, korzyść z tego, no korzyść, może też źle to określiłem, ale nawet kiedyś żona tak jakieś luźne rozmowy zapytała, co byśmy robili, gdybyśmy nie mieli teraz dzieci. Nie wiem.
1: Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o tym, by rodzicem zastępczym zostać?
8: Nigdy nie brałam takiej możliwości w ogóle pod uwagę, ale życie nas do tego skłoniło. Mąż jest rodzicem zastępczym, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, bo z rodziny ma tutaj chłopca. I dostaliśmy po 2 latach telefon z PCPR-u, że jest potrzeba zapewnienia opieki kolejnym dzieciom, a ja nagle poczułam, że tak, ja chcę. I mówiłam do mojego męża, że chciałabym tutaj tym chłopakom pomóc, że zawsze chcieliśmy mieć rodzinę, ja chciałam bardzo mieć rodzinę, a nie mamy swoich biologicznych dzieci. Żebyśmy na to się zdecydowali, mamy możliwości i czasowe, i finansowe, i jeżeli chodzi o dom. I tak faktycznie przemyślał sobie tą sytuację i podjął decyzję, że zgadza się ze mną, że chcemy tym rodzicem biologicznym, rodzicem zastępczym, przepraszam, dla tych dzieci zostać.
1: To jak w takim razie od momentu podjęcia tej decyzji wyglądała ta cała procedura aż po zdobycie kwalifikacji?
8: Tutaj to w ogóle nie jestem dobrym przykładem, ponieważ mój mąż ma już kwalifikację jako rodzic zastępczy. Ja jeszcze nie mam. Narzeczony wtedy jeszcze od pierwszej rodziny zastępczej rok czasu minął, jeżeli chodzi o szkolenie, a bycie rodzicem zastępczym. On był tutaj w PCPR-ze, wiadomo, że koordynator ma nas pod swoją opieką, ale szkolenie miał po roku, po dwóch latach w sumie, prawie po dwóch latach. Najpierw dostaliśmy dziecko pod opiekę, a to szkolenie było później. Bo teraz, jeżeli ktoś się świadomie decyduje być rodzicem zastępczym, to wiadomo, że ta procedura trochę inaczej wygląda. To jest decyzja świadoma, cała procedura, szkolenie i później jeszcze raz po szkoleniu taka świadoma decyzja, chce, czy jednak nie dam rady. A tutaj była taka sytuacja z rodziny biologicznej, że no to był jeden dzień w sumie kwestia decyzyjna, czy bierzemy tutaj podopiecznego do domu, czy jak to dalej będzie wyglądało. Także no nie było czasu nawet na takie formalności za bardzo.
1: Jakie emocje towarzyszyły pani na początku tej drogi, kiedy nagle pojawił się ten nowy członek rodziny?
8: W pierwszym przypadku wszystko się zmieniło na 180 stopni, bo my para bezdzietna z psem, a nagle tutaj dziecko nastolatek i pozytywne, ale no wiadomo, że troszeczkę było stresu, jak to będzie dalej wyglądało i logistycznie też, bo to i szkoła i wszystko wiadomo, a czułem tu życie zawodowe i wszystko inne poukładane już tak dosyć było, ale nie było żadnych negatywnych sytuacji, bo można powiedzieć, czy emocji. Wszystko było dobrze.
1: Trochę strachu, jak poznawało się tą nową osobę?
8: Tutaj w pierwszym przypadku to była taka rodzina, myśmy już znali chłopca, także nie było strachu. Bardziej tutaj w tym nowym przypadku mniejszych dzieci, tych trzyletnich. Tak, tu był strach, bo wiadomo, w rodzinie mamy dzieci, jest ich sporo i są mniejsze i większe, ale 24 godziny na dobę z dziećmi w domu to też jest inna historia. Trochę

0: na plus. Każdy uśmiech, każdy postęp, słowo, nauka wszystkiego, wszystko na plus. Są wiadomo takie sytuacje bardziej kryzysowe, jakieś płacze. Dla nas jest sytuacja trudna, jesteśmy dorośli, a dziecko z bagażem doświadczeń to w ogóle przeżywa to wszystko inaczej. Jak jemu jest smutno, to nam też jest przykro i staramy się to jakoś zarazić, żeby tego smutku było jak najmniej.
1: A czy zostanie rodzicem zastępczym wpłynęło też na Państwa relacje z drugiej strony?
0: O, na pewno.
2: Ale i plus?
0: I plus i na minus czasami, bo z starszym chłopcem trochę jest inaczej, bo tu jest rozmowa i dialog i my sobie pewne tematy potrafimy przepracować i kompromisy i wszystko jest w porządku, a przy małym dziecku metody wychowawcze, co ja uważam, że dziecko małe powinno, co może, czy jemy cukierki, czy nie jemy cukierków, to jest też taki
1: sprawdzian?
0: Taki sprawdzian w związku, tak.
1: Okay. Ale są Państwo do mnie chyba na plus.
0: Tak.
1: Jeżeli ktoś w tym momencie jest, kto zastanawia się, czy rodzicielstwo zastępcze jest dla niego, czy miałaby Pani jakąś radę dla tej osoby? Jakieś takie słowo, które na przykład pomogłoby jej podjąć decyzję? Ja nie mówię na plus czy na minus. Mhm.
0: No to na pewno, jeżeli ktoś jest otwarty, ma w sobie dużo empatii, no i też miłości dla drugiego człowieka, dla dziecka, bo wiadomo, że to no, musi być, bez tego w ogóle się nie uda, nawet posiadanie własnych dzieci, no to zawsze jest na plus to, że można tej drugiej osobie pomóc, jeżeli ma się możliwości, to robi się coś dobrego. Także jeżeli ma się możliwości, to nie ma się co zastanawiać. Trzeba się naszykować na dużo pracy, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, empatii właśnie i takiej samodyscypliny też i siły, ale nie ma się co zastanawiać.
1: A jeżeli chodzi o to, jak według Pani, na Pani przykładzie, to rodzicielstwo zastępcze postrzegane jest w społeczeństwie, czy spotkała się Pani z jakąś taką, ja też nie mówię w żadną stronę, ale opinią, no bo jednak nie każdy też się na to decyduje. To jest, to budzi jednak, myślę, jakieś tam zainteresowanie. Mhm. Spotkała się Pani z czymś takim?
0: W ogóle wcześniej, przed tym, jak zostaliśmy rodziną zastępczą, w ogóle się nie spotkałam z inną rodziną zastępczą, zacznijmy od tego. A teraz ludzie różne mają opinie. Niektórzy tak, pieniądze i nie wiadomo co jeszcze. To w ogóle jest masakra, jeżeli chodzi o takie podejście. Ale nie, raczej nie ma niczego ani negatywnego, ani pozytywnego. Tylko i w gronie rodzinnym, jak i na przykład w pracy. Nie, wszyscy tak, że w porządku.
1: Czyli zaczyna to być takie naturalne? O,
0: tak, może nie jest już taki ewenement, rodzina zastępcza, tak. Bo wcześniej może by było inaczej. Nie, na obecnym etapie żadnych ani nieprzychylnych, ani przychylnych, jeżeli chodzi o komentarze, nie, neutralnie.
1: Czy otrzymała Pani odpowiednie wsparcie na każdym etapie, otrzymuje, skoro cały czas pełni te funkcje, od instytucji z drugiej strony?
0: Na pewno jest wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, jeżeli mam jakieś trudności, czy nawet porozmawiać, bo wiadomo, że ktoś, kto nie jest w tym przypadku, też nam nie pomoże za bardzo, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, pytania, także to jest na plus. No jest pomoc psychologiczna, to w zależności od przypadku, bo jeżeli jest starsze dziecko, to możemy sobie ten temat przegadać z psychologiem przy mniejszym dziecku, czy na przykład niemówiącym, no to tutaj ten temat na razie odpada. Ale dla nas, tak, myślę, że jakby były jakieś takie większe trudności, to na pewno taką pomoc byśmy uzyskali. Ale najwięcej pracy jest samodzielnej.
3: SK Ostrzeszów.
4: Mieszka niedaleko końca świata i właśnie tam chce rozkręcać kulturę przez duże K. Karina Pacyna z Kraszewic prowadzi warsztaty ceramiczne, tworzy własne prace i zachęca innych, by wyszli z domu i spróbowali czegoś nowego. A jak zaczęła się jej przygoda z gliną i dlaczego tą pasją chce zarażać innych? Posłuchajcie, mówi Karina Pacyna.
5: Zawsze byłam plastyczna. Jako mała dziewczynka mam mamę krawcową, babcia była krawcową, to szyłam ciuszki do lalki, byłam plastyczna, to czy jakieś takie zdolności miałam? I nie wiem, i taka myśl mnie naszła, no już w życiu dorosłym, przed 50, że może by spróbować ceramiki, jakichś warsztatów ceramicznych, nawet nie wiem skąd się ta myśl wzięła. Może też z tego, że zmieniłam pracę biurową na inny rodzaj działalności i szukałam nowego pomysłu na siebie i mówię, dotknę tej ceramiki, tej gliny, ukończyłam kursy we Wrocławiu. No i tak to się zaczęło. Tam też poznałam koleżankę Olę na tych kursach ceramicznych i ona taki, dodała mi takiej energii do działania, mówi, nie bój się, działaj, bo ona już po pierwszym kursie miała grupę dzieci, a ja mówię, a jeszcze nie ten.

0: Teraz jeszcze tego nie umiem. Jestem na drugim stopniu tych kursów ceramicznych. To ona mi jeszcze większego powera do działania dała, zupełnie obca osoba. No i zaczęłam te swoje warsztaty ceramiczne, zaczynając od grupy trzyosobowej w Kraszewicach. Teraz mam dwie grupy ośmioosobowe, także warto zacząć nawet od jakiejś małej grupy, nie? I bardzo mi sprawia frajdę, sprawia mi radość. Lepienie z gliny, przekazywanie wiedzy dzieciom, żeby doceniły rękodzieło, to co nasze polskie, że jak zrobią sobie różne przedmioty czy magnesiki, to one już rozpoznają, co jest ręcznie robione, a co jest z masowej produkcji, no bo niestety jesteśmy zasypywani chińszczyzną, no z kiepskiej jakości, i ci co chodzą, to dostrzegają różnice, cieszą się, nawet mówią, że to jest wartość, to co oni zrobią własnymi rękoma, i to mi bardzo cieszy, że te dzieciaki doceniają to, nie?
1: Czyli w zasadzie najpierw to pani odkryła w sobie nową pasję, później postanowiła się nią podzielić, ale myślę, że mieszkańcy nie tylko gminy Kraszewice, ale tutaj szerzej trochę powiatu strzeszowskiego, jeśli nie dalej, kojarzą też panią jako takiego społecznika. Organizowała pani też projekty, warsztaty, które były bezpłatne.
0: Tak, było tak. 4 lata temu otrzymałam prestiżowe wyróżnienie, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie edukacji i animacji artystycznej, i to naprawdę mi dodało skrzydeł, wiary w siebie, utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, bo dzięki stypendium, w ogóle mi odmłodziło to stypendium, się poczułam jak 20-latka, mogłam zrealizować roczny projekt warsztatów upamiętniających ważne miejsca, postaci i symbole związane z gminą Kraszewice. Ilość uczestników, frekwencja na zajęciach była 100%, także mnie to cieszyło, i potem kolejny projekt zrealizowałam z biblioteką i Fundacją Kulturalny Orlen, i to był projekt Patriotki z Pasją, i też całoroczne zajęcia, też frekwencja 100%. Te nasze projekty uwieńczone były wystawą prac uczestników, i taka wystawa na przykład na terenie gminy Kraszewice też cieszyła się dużą popularnością, dużym odzewem, bo przyszło na jedną wystawę około 200 osób, na drugą podobnie, na wernisaż, czyli no jest zapotrzebowanie na takie działania, ludzie się cieszą, wyjdą z domu. Nawet ostatnia była ta wystawa, to była wichura, była taka zawieja śnieżna, śniegu dużo, a mimo to ludzie przyszli, był poczęstunek, bo staram się organizować wysokiej jakości wydarzenia, żeby tak, mówię, każdy ma swoje problemy, a ludzie chociaż jak na moment gdzieś wyjdą w inne otoczenie, zobaczą, może na moment się zachwycą czymś, to zapominają o swoich problemach, troskach, no i na tym mi zależy, i tak to działa, nie? I potem jest fajna informacja zwrotna, że ludzie się cieszą, że na przykład kultura na tych wydarzeniach jest pisana przez duże K, że się cieszą, że takie są inicjatywy organizowane, no i chcą więcej.
1: Jesteśmy na etapie projektów, a w międzyczasie później pojawiła się też fundacja. Jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło, że tak naprawdę z odkrycia nowej pasji, a nagle jest pani kobietą, która tą kulturą chce zarażać jak najwięcej osób.
0: Tak, zgadza się, chciałabym zarażać jak najwięcej osób. Fundacja Kultura do Końca Świata zrodziła się i z potrzeby serca, ale też z braku, no bo w naszym tutaj, gdzie mieszkam, w gminie Kraszewice, nie mamy domu kultury, gdzie my mogły odbywać się różne wydarzenia, zajęcia dla dzieci. No i że mieszkam niedaleko końca świata i lepię magnesy z napisem koniec świata, i tak jakoś bliski mi jest ten koniec świata, stąd nie miałam problemu z nazwą fundacji. W logo jest Frida Kahlo, która jest dla mnie symbolem wolności, niezależności, szczęścia, którego należy szukać w sobie. No pomimo różnych, no bo ona też miała bardzo ciężkie życie, ale umiała w tym ciężkim życiu znaleźć swoją pasję, taką odskocznię, i na tym się koncentrowała. I tą fundację założyłam, żeby organizować właśnie wysokiej jakości wydarzenia artystyczne, kulturalne, różnego rodzaju warsztaty ceramiczne, ale i nie tylko. No i też dzięki fundacji, założeniu fundacji, mogę samodzielnie ubiegać się o jakieś dofinansowania.
1: Do eventów, imprez, wydarzeń organizowanych przez w zasadzie fundację jeszcze przejdziemy, ale wspomina pani też o magnesach ceramicznych z końca świata. Jeżeli dobrze kojarzę, współpracuje pani też z WOŚP.
0: Tak, przekazywałam właśnie swoje magnesy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację, także staram się też wspierać takie inicjatywy, no i bardzo się z tego cieszę. Ponieważ WOŚP ma w swoim haśle, że gramy do końca świata, jeden dzień dłużej, stąd sobie pomyślałam, że te magnesy z napisem koniec świata się tak fajnie wpisują w to hasło.
1: Dla Pani samej, co odnalezienie tej pasji zmieniło w Pani życiu? Czy wywróciło je o 180 stopni? Dowiedziała się Pani może czegoś nowego o sobie? Bo od tego się chyba wszystko tak naprawdę zaczęło.
0: Jak zmieniło się moje życie? No po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie, na przykład człowiek pracuje, idzie na studia, do końca nie wiadomo, czy chce to robić, czy nie, no ale jest praca, są różne obowiązki, wiadomo, jak się pracuje w firmie, to jest jakieś stałe zatrudnienie, stały dochód, jak ma się jeszcze dzieci, no to to jest też inaczej, ale przychodzi według mnie w życiu każdego człowieka taki moment, u mnie to było około 50, że jednak się wsłuchuje w siebie to, co i wraca do tego, na przykład do czasu, nie wiem, czy to oznaka starości, czy nie, że wraca się do okresu na przykład dzieciństwa i tak człowiek się zastanawia, co sprawiało mi frajdę wtedy, nie? Co lubiłam robić i warto nad tym się pochylić. Uważam, że każdy zastanowić się, no co sprawiało mi radość, bo życie nasze jest krótkie, no i warto robić to, co się kocha, co sprawia frajdę, a nie naprawdę ceramika sprawia frajdę i zajęcia z dziećmi, jeszcze jak rodzice mówią, że dzieci są zadowolone, że się dopytują, kiedy znów będą kolejne zajęcia, no to jest dla mnie takie no mega wyróżnienie i to mnie wzmacnia i wspiera, no i wiem, że to jest chyba ta droga na dzień dzisiejszy, którą chcę podążać.
1: Współpracuje Pani z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami. Czy z każdą grupą pracuje się tak samo, czy z każdą pracuje się inaczej?
0: Z każdą grupą pracuje się troszeczkę inaczej, bo dzieci są spontaniczne i robią to, ja nie narzucam tematu, proponuję jakiś temat, co robimy, czy kubek, czy figurkę, ale też jeśli dziecko ma swój pomysł na zrobienie czegoś, to może to robić i robi to, ja się cieszę z tego tytułu i robi to, co mu podpowiada zupełnie wyobraźnia, tak się wyluzowuje. Odstresowuje tu. Dorośli się skupiają z kolei na tym, że oni chcą na przykład zrobić taki kubeczek, jak ja zrobiłam i się potem troszeczkę nieraz denerwują, że to tak za pierwszym razem nie wychodzi, a ja mówię, że to tak nie jest, że za pierwszym razem wyjdzie idealnie, ale są też tacy dorośli, co się wyluzują i właśnie to traktują jako zabawę, coś nie wychodzi, jeszcze raz zagniotą tą glinę, robią, ale widzę, że na twarzach wszystkich uczestników podczas takiej pracy pojawia się uśmiech, ci, którzy dotykają gliny po raz pierwszy, mówią, że w ogóle nie myśleli, że to taka fajna odskocznia od takiego życia codziennego, taki mile spędzony czas, bo niejednokrotnie każdy myśli, że idąc na zajęcia z ceramiki on musi być plastyczny, a to niestety nie, bo ten, co nie jest zupełnie plastyczny, to sobie fajnie bardzo radzi i potem ludzie, na przykład uczestnicy, wychodzą no, zadowoleni z tych zajęć, bo każdy zrobi swój przedmiot i myślę, że jak zrobi coś tak od serca fajnie, no to się do tego przedmiotu przywiązuje, no i sprawia mu radość.
1: Chciałam dopytać, czy jest to coś, co może spróbować każdy?
0: Tak, nawet zupełnie taki laik i ja bardzo lubię takich laików albo niedowiarków, którzy przyjdą albo z kimś przyjdą i oni niby na początku mówią, że oni tak nie bardzo, a właśnie ci, którzy nigdy nie dotykali gliny, to no, fajnie sobie radzą.
1: Jak długo potrzeba, żeby na przykład właśnie taki swój kubek własnoręcznie wykonać? Czy to jest kwestia jednego spotkania, jednych zajęć? Jak to wygląda?
0: Kubek to robimy najczęściej w ciągu, no nie wiem, 2,5 godziny. Potem praca musi po ulepieniu wyschnąć, tak ponad tydzień. Idzie na pierwszy wypał, tak zwany biskwit na 950 stopni. Potem ja wyjmuję z pieca i jest kolejne spotkanie nazywane szkliwieniem, czyli glazurowaniem. Nakładamy płynne szkło, szkliwo na wcześniej wypaloną glinę, na ten biskwit. I praca musi iść drugi raz do pieca, najczęściej na ostry wypał 1240 stopni. I wtedy jest taki przejście przez całkowity proces ceramiki, odlepienia, poszkliwienia.
1: Żeby tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć ku temu swoje miejsce. Rozmawiałyśmy chwilę na temat fundacji, na temat różnego rodzaju projektów. A jak to się wydarzyło, że w Ostrzeszowie pojawiło się takie miejsce, którego widzę tutaj ulotkę, mianowicie Gliniany Świat? Pamięta Pani pierwsze zajęcia w tym miejscu, pierwsze swoje kroki, które Pani postawiła tak naprawdę w swojej pracowni?
0: Tak, założyłam pracownię, bo potrzebowałam takiego miejsca, bo dojeżdżam również do placówek, tak jak do szkoły w Kraszewicach, do Domu Kultury w Doruchowie, ale potrzebowałam takiego miejsca swojego, gdzie mogę też i przechowywać różne rzeczy związane z ceramiką, ale też mieć taką swoją przestrzeń do prowadzenia warsztatów i swoją przestrzeń do, no właśnie, do lepienia z gliny tych przedmiotów, które które ja lepię. I założyłam właśnie Gliniany Świat w Ostrzeszowie na ulicy Poprzecznej 8 obecnie. Można tu przyjść w ustalonym terminie, można zwołać swoją ekipę, minimum 5 osób, zadzwonić i ustalić termin ze mną. Można zorganizować spotkanie rodzinne, panieńskie, jakiś własny event w tym miejscu. Także będzie przestrzeń na różne inicjatywy i związane z gliną, ale jeśli ktoś ma pomysł, może podnająć salkę i zrobić swoje wydarzenie, bo chciałabym, żeby ta przestrzeń po prostu była dostępna na różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, żeby ludzie się spotykali w fajnej przestrzeni, w fajnym miejscu, a nie tylko online. No bo niestety po okresie pandemii tak zauważyłam, że więcej osób utknęło w tych telefonach, smartfonach, a fajnie jest po prostu wyjść z domu, spotkać się i przy okazji coś stworzyć.
1: Jakie to było uczucie postawić pierwszy krok w swojej własnej pracowni? Ta droga do tego na pewno była długa. Wspomina Pani, że przez długi czas szła też pewnym schematem, z którego się po prostu w pewnym momencie była mała. Jakie to było uczucie?
0: No na pewno jest... I do dzisiaj to jest, nie, że jest strach, nie, czy człowiek sobie poradzi w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, bo zawsze łatwiej być w tym otoczeniu, w którym, które znamy, a tu pojawiła się nowa przestrzeń, w której dość szybko się odnalazłam, no bo zaczęłam działać, zaczęłam prowadzić te warsztaty, też się obawiałam, czy ktoś przyjdzie, bo to jest zawsze takie gdzieś z tyłu głowy, a kto przyjdzie na to spotkanie, a czy ludzie będą przychodzić, no powiem, że przychodzą i wracają i są zadowoleni, bo można voucher kupić, można podarować komuś taką niespodziankę.
1: A jakie rzeczy sama Pani tworzy? A czy z gliny można ulepić dosłownie wszystko?
0: Zgadza się, z gliny można ulepić wszystko. Mnie od 4 lat inspiruje meksykańska malarka Frida Kahlo, tak jak wcześniej wspominałam, i lepię doniczki z wizerunkiem Fridy, broszki, talerzyki i takie talerzyki ozdobne na ścianę i sprawia mi właśnie dużą frajdę lepienie takich fridowych prac. Oprócz tego, no różne rzeczy, można ulepić kubeczki, talerzyki, tabliczki z nazwą ulicy, no co sobie kto życzy. Ostatnio lepiłam doniczkę ceramiczną dla pani nauczycielki, którą żegnały dzieci i miała, taka była lekko fridowa, ale pani była blondynka, więc loczki blond były i na każdym kwiatku było imię dziecka, w koronce było imię dziecka, które żegnało panią, także myślę, że to też taki fajny, oryginalny podarunek dla kogoś.
2: Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Na początek zabieram Was na małą wycieczkę. Teraz przeniesiemy się do jedynego w Polsce Muzeum Ziemiaństwa, które znajduje się w Dobrzycy pod Pleszewem. O jego historii opowiedział nam Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego.
4: Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. No i jesteśmy tutaj w pięknym miejscu, powstałym pod koniec XVIII wieku, jednym z najciekawszych zespołów pałacowo-parkowych. Od iluś lat to już jest Muzeum Ziemiaństwa, w związku z czym poza jakby ukazywaniem walorów tutaj zwiedzającym tego naprawdę unikatowego obiektu, no to też na drodze wystaw, publikacji i innych działań staramy się realizować tą misję, która została na nas nałożona, czyli po prostu kultywowanie, propagowanie pamięci o kulturze, o dokonaniach warstwy ziemiańskiej. To miejsce ma historię bardzo długą, bardzo ciekawą, sięgającą tak naprawdę jeszcze czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka źródłowa to jest 1327, kiedy się to pojawia jako świadek w dokumencie, czy ten dokument do dzisiaj się zresztą zachował w archiwum archidiecezjalnym, pojawia się niejaki Mikołaj Dobrzycki. No i to jest pierwszy ślad o rodzie Dobrzyckich tutaj i Dobrzycy, czyli tej ich takiej rodowej siedzibie. W XV wieku tutaj działa jakby najwybitniejszy przedstawiciel tego rodu Dobrzyckich o takim rzadkim, niespotykanym imieniu Tumlin, o którego właściwie postać bardzo tajemnicza. Tutaj historycy, którzy się nim zajmują, mówią, że to może efekt jakichś wypraw krzyżowych, może jakichś tam wyjazdów rycerskich za granicę. Trudno powiedzieć. W każdym razie prawdopodobnie z nim wiążą się porządki pierwszej siedziby, która tutaj powstała. Mianowicie takiego obronnego założenia, czegoś w stylu kasztelu. Relikty tego są zachowane u nas do dzisiaj w pałacowych piwnicach. Kołnicach. To jest po prostu murowana wieża obronna z drewnianym budynkiem mieszkalnym, wszystko otoczone fosą i częstokołem. I to jest początek tej siedziby tego rodu Dobrzyckich, którzy tutaj są panami tego miejsca aż do roku 1717. Ta ich taka skromna, pierwotnia rezydencja się stopniowo rozbudowuje, zostaje właściwie przekształcona w całkowicie murowaną, zostają dołożone kolejne trakty pomieszczeń. W połowie XVII wieku otrzymuje kształt litery L, zostaje dobudowana taka wielka sala. No i ten plan właściwie odziedziczył ten nasz pałac, który tu do dzisiaj stoi. To było prawdopodobnie ze względów takich typowo przestrzennych, z tego względu, że tutaj był pewnie staw i tak dalej, tak po prostu było praktycznie. W roku 1717 kupuje to Aleksander Gorzeński, pierwsza postać właściwie nowego rodu, który na około 100 lat jest tutaj związany. Człowiek ciekawy na swoją epokę, bo oczywiście dzisiaj zapomniany, ale na Wielkopolskę, epoki powiedzmy tego konfliktu między Leszczyńskim a Sasem, Augustem II Sasem, tej ze czasy wojny północnej. Człowiek bardzo przez swoich współbraci szlacheckich poważany, wybierany marszałkiem sejmikowym, deputatem do trybunału. Też człowiek bardzo majętny, który już jako też osoba dorosła, mając około 40, kilkunastoro dzieci, traci żonę. Po śmierci żony wstępuje do stanu duchownego. No, robi tam błyskawiczną karierę. Umiera tam w wieku już około 80 jako oficjał gnieźnieński, czyli taki ten najwyższy, prawda, urzędnik u boku trzech kolejnych prymasów. Jego następca to jest Antoni Gorzeński, jeden tutaj z przywódców Konfederacji Braskiej w Wielkopolsce. No też taki etap historii, może dzisiaj zapomniany, ale i ciekawy, i dramatyczny, pełen różnych tutaj zwrotów, wydarzeń, w którym on też odgrywa swoją rolę. No i wreszcie jego syn, twórca tego założenia pałacowo-parkowego, to Augustyn Gorzeński, urodzony w roku 1743. On to obejmuje te dobra, nabywając je od ojca, tak jak to były te wszystkie transakcje takie rodzinne, w roku 1772 i właściwie no, on jest twórcą tego miejsca, jakim go znamy, czyli przede wszystkim dobrzyckiego założenia pałacowo-parkowego. Tak naprawdę Dobrzycy jako miasteczka, tuż po objęciu przez niego, ta Dobrzyca się w całości pali, on ją przenosi, lokuje na nowe miejsca, wystawia kościół, tutaj też unikatowy, który się do dzisiaj zachował. No i jako postać też jest to osoba bardzo ciekawa, tylko no niestety nie doczekała, tak jak jedna z wielu, powiedzmy, drugoplanowych postaci, no nie doczekała się do dzisiaj swojej biografii, ale był to człowiek obracający się wówczas w kręgu ówczesnej elity intelektualnej, elity władzy. Od lat 80. to jest bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie ma może jakiejś takiej, nie cechuje go jakaś tam samodzielność polityczna, natomiast jestem u ostatniemu władcy Rzeczpospolitej wierny do samego końca. W momencie, jak już król abdykuje, wyjeżdża przymusowo na to przymusowe wygnanie do Grodna, to na przykład nasz Gorzeński jedzie z nim w jednej karecie. Więc wiele też takich i też są zachowane tutaj raporty na przykład ambasadorów rosyjskich, którzy mówią, że to jest człowiek niebezpieczny, wierny zasadom Konstytucji 3 maja. Trzeba go od tego króla jak najszybciej tutaj doprowadzić, żeby z tego otoczenia króla wyjechał już właśnie na tym wygnaniu w Grodnie. Wcześniej też oczywiście w czasach Konstytucji 3 maja jego rola jest bardzo ważna. On jest szefem tutaj kancelarii wojskowej króla, komendantem Gwardii Królewskiej. Tu jako szef tej kancelarii wojskowej króla, jako generał przy boku jego królewskiej mości, no też ma takie dosyć ważne zadanie, ponieważ to są czasy początków Sejmu Czteroletniego. Wiadomo, że tamta sytuacja polityczna była bardzo taka zmienna, niestabilna. Ten sojusz tego obozu reformatorskiego z królem się kształtował powoli i na początku takim jednym z głównych drażliwych punktów były sprawy wojskowe, które ten Sejm Czteroletni, rozwiązując Radę Nieustającą, przejął na swoją rzecz i nasz Gorzeński właśnie jako człowiek zajmujący się sprawami wojskowymi u króla, no tu odgrywa bardzo ważną, często bardzo delikatną rolę. Bardzo też znaczącą osobą na salonach warszawskich jest wtedy jego żona Aleksandra ze Skórzeckich, jako taka, byśmy dzisiaj powiedzieli, liderka opinii tego środowiska tutaj reformatorskiego. Ona jest tutaj bardzo ceniona, są zachowane listy, gdzie sam król, gdzie prymas Poniatowski właśnie chwalą jej intelekt i tak dalej, i tak dalej. Więc no naprawdę para takich ludzi o szerokich horyzontach, zresztą wiemy, że generał i do Włoch na przykład wyjeżdżał i tak dalej. I on też właściwie większość swojego życia spędza w Warszawie. Ma też dosyć szczęśliwą rękę do interesów. Zawsze jakieś tam tutaj poza Dobrzycą, jakieś dobra poza tym ma innych częściach Polski. Jak Umiała, to ma też na przykład poza Dobrzycą wielkie dobra koło miasta Brody, to są dobra koło miasteczka Radziwiłłów, to jest na granicy późniejszych zaborów austriackiego i rosyjskiego. Też w momencie jak Umiała jest właścicielem wówczas pałacu uważanego za najbardziej okazałą rezydencję w Warszawie, czyli pałacu Jabłonowskich, późniejszego ratuszu Starego Miasta, dzisiaj prawda odbudowanego po tych zniszczeniach. Więc w tej Dobrzyce to przyjeżdża tutaj od czasu do czasu, prawda, z całym dworem i tak dalej, i tworzy tą, buduje tą rezydencję tutaj począwszy od lat 80. Odziedzicza po prostu po ojcu taki pewnie właściwie to coś, co określano wtedy starym zamkiem, czyli taką siedzibę no już niemodną, nieodpowiadającą tym warunkom swojego czasu. Sprowadza tutaj znakomitego architekta Stanisława Zawadzkiego, którego poznał oczywiście w kręgu dworu królewskiego, tym bardziej, że Zawadzki projektował też sporo budowli dla wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów, typu takich założeń koszarowych. Poza tym sprowadza też wybitnych tutaj malarzy warszawskich, którzy tworzą to, co jest, bo pierwsza rzecz, która w tym pałacu jest niezwykła, to oczywiście architektura. Wykorzystując ten taki stary zamek na planie litery L, Stanisław Zawadzki tworzy nową, właściwie no, taką po prostu nową całość, odpowiadającą duchowi XVIII wieku, z takim interesująco wkomponowanym chociażby portykiem czterokolumnowym w te zachowane skrzydła, zupełnie nowy oczywiście podział wnętrz. To wszystko jest ulokowane w nowo zaprojektowanym założeniu parkowym, też zgodną z najnowszą modą dotyczącą sztuki ogrodowej. Do tego jest wyposażenie, do tego jest dekoracja wnętrz, też zachowana do czasów dzisiejszych, co jest też taki zespół, właściwie jest też faktem bardzo rzadki, że tak kompletny zespół właśnie tych malatu wnętrz się u nas zachował. To jest też dzieło artystów warszawskich, Roberta Stankiewicza i Antoniego Smuglewicza. Więc była to rezydencja naprawdę wysmakowana, wysokiej klasy, w najlepszym, najmodniejszym guście tego czasu. Tworzy ją generał tutaj dla siebie, dla żony Aleksandry ze Skórzeskich. No, niestety małżeństwo to nie doczekało się potomstwa. Generał pod koniec życia ożenił się jeszcze z młodziutką, wówczas 17-letnią w chwili ślubu, Salomeą Błońską, ubogą szlachcianką, która była garderobianą u kasztelanostwa Czarneckich. On tam do tych Czarneckich jeździł, oni myśleli, że dla ich córki, a to się okazało, że tej garderobianej. Więc taki malutki skandalik towarzyski też z tego wyszedł, ale niestety z nią też się nie doczekał potomstwa. Natomiast tej młodej żonie zapisał połowę tego pałacu Jabłonowskich, więc źle na tym dziewczyna nie wyszła. I zapisuje to wszystko, nie mając potomstwa, zapisuje to wszystko swojemu siostrzeńcowi, synowi swojej siostry Korduli, generałowi Kazimierzowi Turono. To jest też postać bardzo ciekawa, też niestety w dużym stopniu zapomniana, natomiast to jest jeden z takich wojskowych epoki napoleońskiej, który robi błyskawiczną karierę w ciągu właściwie pół roku, awansuje, właściwie zostaje tutaj dowódcą pułku, który w dużym stopniu sam wystawia, 5. Pułku Strzelców Konnych, późniejszego po kilku zmianach nazw. To jest jedna z najlepszych jednostek armii Księstwa Warszawskiego. Później w roku 1810, mając 32 lata, zostaje generałem, adiutantem króla saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. Bierze udział w tych wszystkich kampaniach wojennych i wojnie 1807 roku, później wojnie z Austriakami 1809 roku, zawsze na czele swego pułku i w tej wielkiej bitwie pod Fredlandem i z Austriakami właściwie odgrywa jedną z ważniejszych ról w tej pierwszej takiej bitwie kampanii, która była dla Polaków zwycięstwa, takiej bitwy, taki przyczółek pod Górą Ostrówkiem. Później w wojnie 1812 roku dowodzi brygadą, ona już jest niestety dla niego mniej szczęśliwa, udaje mu się co prawda przetrwać, co wcale nie tą wielką rzeź, jaką była bitwa pod Berezyną, gdzie właściwie wielu innych tych wyższych oficerów polskich albo ginie, albo zostaje ranny, ale niestety w odwrocie pod Berezyną przekraczając rzekę Berezynę zostaje ciężko ranny. I niestety te rany właściwie dokuczają mu do końca życia, w ich następstwie kilka lat później umiera. Resztę wojny spędza już bezpośrednio przy boku króla saskiego. Tamta rola też jest dosyć istotna, ale jak tutaj jeden z autorów tutaj to badających twierdził, ale też no, trzeba by to szerzej opisać. Po wuju dostaje tą Dobrzycę, ale tu właściwie jest tylko od roku 1816 do roku 1817, niespełna rok i kilka miesięcy jest tylko właścicielem Dobrzycy, umiera w następstwie tych ran w kampanii napoleońskiej. Zostaje to w ręku jego żony, małoletnich dzieci i splot takich różnych nieszczęśliwych okoliczności finansowych sprawia, że im się niestety nie udało utrzymać przy tym majątku w latach 30. 1930 to przychodzi w ręce właściciel niemiecki. W tym czasie wiele razy tutaj przyjeżdża, szereg lat tu mieszka, później wiele lat przyjeżdża brat generała Thurny, Adam Thurno. W tym czasie już tak wyzbyty, można powiedzieć, swojego majątku. Później mieszka u syna w Obiezierzu, ale taki zachowany pamiętnikarz, świadek epoki. No dzięki niemu pamiętniki te do dzisiaj się zachowały, są w Ossolineum we Wrocławiu. Niestety jest to niewydanym drukiem. Czasami historycy to wykorzystują, ale jest to prawdziwa kopalnia wiedzy o tamtych czasach. No i także o życiu w Dobrzyce, więc wiemy, jak się bawili, co robili, jakie mieli rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Co tam jedli na obiad na przykład. To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawie opisane. Później przez około kilkadziesiąt lat to jest w rękach właścicieli niemieckich. To są dwa rody kotwiców. Właściwie to jest hrabia Kotwic, kupuje to dla swojej córki. Ona wychodzi za niejakiego Bandelowa. To jest taka rodzina później uszlachcona, taka wzbogacona rodzina urzędnicza. Oni tutaj są panami tego miejsca do roku 1890. I zwykle było tak w tym czasie w Wielkopolsce, że jak już coś trafiło w ręce niemieckie, no to już coś pozostawało. Generalnie ten żywioł niemiecki był silniejszy. Później było to wszystko wspierane przez komisję kolonizacyjną, przez państwo pruskie. Ogólnie no jak coś przeszło w ręce niemieckie, rzadko przychodziło w ręce polskie. Tu akurat tak było. Splot szczęśliwych okoliczności sprawił, że od tej owdowiałej już pani Bandelow kupuje to hrabia Zygmunt Czarnecki. Jedna też z ciekawszych, wybitniejszych. No jakoś ta Dobrzyca miała miejsce szczęście do ciekawych postaci, ale ciekawych, ale dzisiaj zapomnianych. To był właściciel tutaj najpierw Gogolewa, później całego szeregu. Tam w rękach miał ponad tych majątków ponad 10 tysięcy hektarów w pewnym momencie. Więc to był w tych czasach, powiedzmy, połowy XIX wieku. Generalnie taka gospodarność, oszczędność, zdolność do przestawienia gospodarstwa na nowe tory, to nie była taka typowa cecha wśród polskich właścicieli ziemskich. On sobie z tym doskonale radził, ale poza tym miał też bardzo szerokie zainteresowania kulturalne. Był zbieraczem numizmatów, później bibliofilem, jednym z najwybitniejszych bibliofilów swojego czasu. On miał tutaj, jak tu w Wielkopolsce mieliśmy bibliotekę, czy mamy do dzisiaj bibliotekę Raczyńskich, zbiory, prawda, Działyńskich, czyli bibliotekę kurnicką dzisiejszą, to trzecia co do wielkości biblioteka prywatna w Wielkopolsce to były właśnie zbiory Zygmunta Czarneckiego i są do dzisiaj zachowane w Ossolineum we Wrocławiu, ale też w innych tutaj bibliotekach, archiwach jest jego korespondencja też z najwybitniejszymi uczonymi tych czasów, prawda, historykami literatury. Weźmy na przykład Oswalda Balcera, chociażby tutaj Wojciecha Kęczyńskiego, on z nimi pisze, koresponduje, wymienia się wiadomościami na temat tych starodruków, bardzo cennych, zresztą XVI-XVII wiecznych i do dzisiaj właściwie tutaj uczeni się tym zajmujący uważają, że to była jedna z najważniejszych właśnie kolekcji, która ten okres w historii, bo on zbierał głównie te druki XVI-XVII wieczne, zwłaszcza takie oficyny wydawnicze, wydając na przykład druki protestanckie, tak z czasów reformacji w Polsce. I to wszystko było w jego ukochanej takiej rezydencji w Pałacu w Rusku. Natomiast na stare lata przeprowadził się do Dobrzycy. Tą Dobrzycę kupił w ogóle dla syna Józefa, no bo gromadząc tyle majątku, właściwie każdego z pięciu synów tutaj w taki majątek był w stanie wyposażyć. Na stare lata się tutaj przeniósł do Dobrzycy, zamieszkał z żoną na parterze pałacu, no i zabrał ze sobą tylko katalogi i jak tutaj i cały czas się tymi swoimi drukami zajmował, do ostatnich dni życia, miał te 80 parę lat jak zmarł, no to ślęczał, ulepszał ten swój katalog cały czas tych druków, no i tylko mu z Ruska dowożono co ciekawsze materiały, prawda, którymi się aktualnie zajmował. W każdym razie Dobrzyca przychodzi w ręce właśnie rodziny Czarneckiej dzięki temu i w rękach rodziny Czarneckiej jest do roku 1939. Tutaj jeśli chodzi o te dzieje późniejsze, no to one już są dużo bardziej dramatyczne. W 1939 roku w sierpniu tutaj Czarneccy, zdając sobie sprawę z tego, że zbliża się wojna, próbują na przykład ukryć swoje zbiory i oni mają jeszcze poza Dobrzycą, mają jeszcze pałacy tutaj w Siekowie, w Kościańskim i w Trzeboszu. To jest tam w Leszczyńskim, to było wtedy tuż nad granicą ówczesną polsko-niemiecką. Z tych trzech rezydencji wywożą najcenniejsze obrazy, porcelanę, pakują to wszystko w kufry i wywożą, tak zresztą robiło wiele rodzin ziemiańskich, wywożono to wszystko generalnie na wschód, do Warszawy czy gdzieś indziej. No nikt sobie też nie zdawał sprawy, że to będzie, prawda, Bilckiego. Raczej sobie wyobrażam tą wojnę, tak, pierwszą wojnę światową. Czarneccy to wywożą takiego małego pałacyku w Brodni pod Łodzią. To jest własność takiej spółki cukrowniczej, gdzie tutaj Stefan Czarnecki, który tym wszystkim tutaj administruje, bo to było wtedy tak, że zmarł stary hrabia Czarnecki, Józef Czarnecki, czyli syn tego Zygmunta, o którym mówiłem, żyła jego żona do 1948 roku i córki. Więc to była własność owdowiałej właśnie hrabiny Czarneckiej i jej córek, bo na prawie wszystkie tutaj tych dzieci było 11, niestety przed wojną tylko jedna córka wyszła za mąż. Te pozostałe tutaj były tutaj starymi pannami. Zresztą podobnie było u siostry hrabiego Czarneckiego, Ludwiki Żółtowskiej w niedalekim Godułowie. Tam też tych dzieci było 10 i też właściwie tylko dwoje wyszło za mąż. Cała reszta, taka gomatka siedziała właściwie do tutaj właśnie tak starzejących się panien i kawalerów właściwie siedziała w tym rodzinnym domu. Niestety Niemcy to wszystko potem te wywnierzone dobra w lutym 40 roku odkrywają. To trafia do ówczesnego Kaiser Friedrich Muzeum, czyli dawnego Muzeum Wielkopolskiego, dzisiejszego Muzeum Narodowego. Tam część z tego potem jeszcze jest wywieziona, zwłaszcza cenniejsze obrazy holenderskie, bo tu kilka takich wisiało. One trafiają później do podziemia międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Tam je zajmuje armia radziecka, wywozi do Moskwy i Leningradu. Stamtąd wracają dopiero w ramach odwilży w 1956 roku, kiedy część rzeczy jeszcze wraca wcześniej ze stref okupacyjnych Niemiec. W każdym razie zbiory wtedy Dobrzycy i za czasów Gorzyńskiego i Czarneckich były bardzo ciekawe, wartościowe. Chociażby mówię, te obrazy holenderskie. Wiadomo też o kolekcjach tutaj porcelany stołowej na przykład bardzo dużych. Niestety nic z tego my tutaj właściwie nie mamy. Tylko czasami nawet, ponieważ część tych obrazów, właśnie te obrazy właśnie najcenniejsze holenderskie na szczęście przetrwały, zostały rewindykowane, więc czasami je pożyczamy tylko tutaj na wystawy czasowe. Natomiast całe na przykład wyposażenie pałacu, meble, które też znamy ze zdjęć chociażby, to wszystko zostaje przez Niemców albo zniszczone, takie większe meble porąbane na opał, te mniejsze sobie po prostu rabują, kradną tutaj ci urzędnicy tej administracji okupacyjnej. Potem część z tego wraca, no bo oni oczywiście zabierają to gdzie? No do mieszkań, które zabrali Polakom, więc jak ci późniejsi właściciele tutaj dobrzyczanie wracają, to część z tego po prostu wraca z powrotem do pałacu po wojnie. Później, właściwie już w październiku 1939, pod koniec października zostaje tu utworzony jeden z obozów przejściowych dla wysiedlanej do Generalnego Gubernatorstwa Ludności Polskiej. To był jeden właściwie z dwóch obozów, poza obozem w Cerkwicy, gdzie właściwie 100% prawie poza kilkoma osobami tych osób tu umieszczonych to stanowili po prostu ziemianie, właściciele ziemscy tutaj z powiatów tutaj Krotoszyńskiego i Pleszewskiego. Łącznie tych internowanych tutaj, to znaczy tych tutaj przetrzymywanych osób było około 140. Oni tutaj byli przez około półtora miesiąca, właściwie wszyscy przedstawiciele tutaj rodzin ziemiańskich z okolic tutaj byli. Później zostają po prostu wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa na mrozie, porzuceni w środku nocy, wyrzuceni z pociągu. No i wiadomo, każdy sobie musi próbować znaleźć jakoś to źródło utrzymania, czy schronienia u krewnych, u znajomych, czy jakieś zajęcie zarobkowe. Natomiast tutaj w czasie okupacji później są też w pałacu mieszkania dla osadników niemieckich, sprowadzonych przez Niemców z nadmorza Czarnego. Są też na przykład magazyny zboża i tak dalej, i tak dalej. Z kolei jeśli chodzi o właścicieli pałacu, oni też się rozjeżdżają w różne kierunki. Część z nich trafia do majątku Zborczyce pod Niegowicią. To jest własność tej właśnie jedynej ich siostry, Zofii Günther, która przed wojną wyszła za mąż. Część, podobnie jak wiele osób z rodzin ziemiańskich Wielkopolski, trafia do Warszawy, tak? Tam sobie próbują znaleźć tam utrzymanie, czy tam u krewnych jakoś, czy po prostu zajęcie zarobkowe. No i wielu z nich potem zostaje tam do powstania warszawskiego, ginie w czasie walk powstańczych. Tak, tu jest z dwiema siostrami, które tutaj z tej rodziny, tej czarneckiej były, Maria i Jadwiga Czarneckie. One giną pod gruzami zbombardowanych kamienic. Stefan Czarnecki, który tym wszystkim administrował tuż przed powstaniem, on razem z siostrą Janką, najmłodszą z rodzeństwa, akurat szczęśliwym trafem udaje mu się latem 39 z Warszawy wyjechać, bo dostaje pracę po prostu jako administrator dużego takiego 1000-hektarowego majątku Nowe Miasto nad Pilicą, którego właściciel jest już schorowany i nie jest w stanie sam się tym zająć. Ale jakby nie na długo te nieszczęścia wojny go mijają, bo w styczniu 1945 roku, w momencie jak wkraczają tam wojska radzieckie, no to podobnie jak tysiące tutaj innych osób podejrzewanych tylko o przynależność do Armii Krajowej, on zostaje przez NKWD aresztowany, umieszczony w obozie tak zwanym kontrolno-filtracyjnym, najpierw takim frontowym i później on i tak samo jak te tysiące innych Polaków, bez żadnego śledztwa sądu, zostaje zesłany do innego obozu filtracyjnego nad Uralem, tak, gdzie właściwie oni bez żadnych przesłuchań tam są po prostu wyniszczani ciężką pracą. On umiera w kwietniu 1945 roku na czerwonkę. Ta siostra, jego Janka, próbuje najpierw doprowadzić do jego zwolnienia różnymi interwencjami, potem z racji tego, że bardzo dobrze zna kilka języków, dostaje pracę jako tłumaczka w ambasadzie szwedzkiej, bardzo dobrze zna też dyplomatów belgijskich i z tego względu angażuje się wkrótce potem w działalność Zrzeszenia Wolności ponosi niezawisłość, czyli najważniejszej polskiej organizacji konspiracyjnej. I ona tam pełni od połowy gdzieś roku 1946 aż do rozbicia tego ostatniego zarządu niezależnego w końcu 1947 roku. Tam pełni rolę niesłychanie ważną. Mianowicie jakby przez jej ręce przychodzi cała łączność za granicą, bo ona zna tych, ona ma te kontakty z tymi dyplomatami, oni to wszystko przemycają w baranżu dyplomatycznym, ona to odbiera, przekazuje, dostarcza dalej do łączników winu i tu pracuje bezpośrednio jakby z tymi łącznikami tego samego sztabu winu. Więc jak jest na przykład teraz mamy od 11 lat Dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, on jest rocznicę zamordowania właśnie członków czwartego zarządu win, tego ostatniego niezależnego, czyli podpułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych. I Janina Czernecka była sądzona razem z nimi w jednym procesie. To jest mało znany w sumie fakt. Teraz jak już często o tym procesie się mówi, o tych wtedy osobach zamordowanych po tym procesie, no mówi się, że oni byli sądzeni. Zawsze się mówi dwie łączniczki. Często się nie mówi, kim były te łączniczki. A to była, jedną z nich właśnie była Janina Czernecka. Ona też była jedną z trzech osób, które tam nie otrzymały wyroku kary śmierci, tylko 15 lat więzienia. Dzięki czemu unika, tak jak Łukasz Cieplińskiego, jego współpracownicy egzekucji w marcu 51. Ona jest trzymana w kilku różnych więzieniach. Wychodzi dopiero tuż właśnie na fali tej odwilży wiosną 56 roku. No i później mieszka w Warszawie, pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to właściwie postać bardzo, bardzo zapomniana. Nawet tutaj, jak już ta historia jest odkłamywana, to o niej się tutaj faktycznie mało mówi. Nigdy też na tą swoją działalność jakieś odznaczenia tutaj nie dostała, więc też myślę, że warto ją przypominać. Natomiast jak chodzi o Pałac Dobrzyce, to on przeżywa po wojnie bardzo różne kolejne losy. Na przełomie lat 40. 50. są pierwsze takie większe prace konserwacyjne. Rozbiera się w tłumy ścianki działowe, odsłaniane, bo część polichromii, która w pałacu była, była po prostu zamalowana. Tak? Pałac był pomyślany przez generała Gorzyńskiego tak, że było to po prostu stosunkowo dużo tych pomieszczeń reprezentacyjnych. To jak zresztą każdy zwiedzający widzi, to jest aż takie uderzające. Tam są dwie kondygnacje. Na każde, to jest też wówczas taki trochę nowatorski układ, czyli nie mamy tego, powiedzmy, piętra mieszkalnego i tego piano nobile wydzielonego, tego piętra reprezentacyjnego, tylko oba piętra mają skrzydło reprezentacyjne i skrzydło paradne. I te skrzydła reprezentacyjne na dole to są cztery pomieszczenia, na górze dwa małe pomieszczonka. Dla generała i generałowej na przełomie XVIII-XIX wieku to wystarczało. Tym bardziej, że była jeszcze przy pałacu wielka oficyna bramna rozłożona to później. Natomiast później, za czasów tych późniejszych właścicieli, ta rodzina Czarneckich, na przykład, która tu mieszkała, to do pewnego momentu jest rodzina trzypokoleniowa, prawda? Są dziadkowie, rodzice, jest jeszcze 10 dzieci, plus cały ten sztab tam, prawda, służby, te guwernantki, które to wszystko obsługują, więc stopniowo te wszystkie polichromie XVIII-wieczne zostają zamalowane, pomieszczenia się dzieli wtórnymi ściankami działowymi, tak żeby to wszystko było takie przytulniejsze, takie typowe wnętrze mieszkalne. I właśnie na przełomie lat 40. 50. część tych polichromii zostaje odsłonięta. Ale niestety te prace nie mają jakby dalszego ciągu, jakby nie ma pomysłu, co z tym zrobić, więc tu są na przykład i tutaj jest w pałacu mieści w tym czasie szkoła i biuro zakładów obuwia. Duża część pałacu, właściwie większość parteru i dwa pomieszczenia na piętrze to są mieszkania tutaj lokatorów tutaj gminnych po prostu. To znaczy, no dzięki temu, że też pałac ten jest zamieszkany, no unika zniszczenia, tak znowu jak wiele innych opuszczonych pałaców. Natomiast cały czas jakby się tutaj, zwłaszcza osoby z okolicy, które się tutaj na przykład to tutaj Dobrzycki koło PTTK cały czas jakby zasypuje władzę różnymi tutaj wnioskami, no żeby po prostu jakby na trwałe z tego pałacu rozwiązać. W latach 70. no pojawia się koncepcja, żeby tu otworzyć oddział Muzeum Narodowego. Ostatecznie są podejmowane działania w tym kierunku, ale to oczywiście trwa, no bo to trzeba przekazać te grunty, prawda, znaleźć miejsce dla lokatorów. Efekt jest taki, że lokatorzy wyprowadzają się na początku 80., ale całe lata 80. pałac stoi niezamieszkany w związku z tym, więc stan się jego dramatycznie pogarsza, zwłaszcza przez naciekającą wodę, ten dach już całkiem przecieka, mury się rozchodzą i w tych warunkach w grudniu 88 roku jest tutaj otworzony oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Nosi on nazwę, on właściwie na tym oddziale, właściwie póki on był tym oddziałem, wisiał oddział Muzeum Narodowego Dobrzyca, w remoncie było napisane jeszcze w nawiasie. Natomiast oficjalna nazwa właściwie nigdy nie używana, ale tak właściwie na co dzień nie używana, to było Muzeum Wolnomularstwa, ponieważ mając ten pałac w kształcie litery L i nie znając jeszcze większości zamalowanych polichromii, no to oczywistym skojarzeniem, zresztą takim już utrwalonym właściwie w legendzie, przekazał ten pałac, no była ta węgielnica masońska. I tutaj większość badaczy jakby szła tym śladem, że to jest pałac w kształcie węgielnicy masońskiej, w związku z tym tych treści masońskich tu będzie dużo. Prawdopodobnie jest to rzecz, którą generał Augustyn Gorzeński, no podobnie jak większość ludzi z epoki zaangażowany też oczywiście w działalność róż masońskich, no to zakładano, że to jest po prostu celowo tak zaplanowane zaufane, wzniesione przez generała Gorzowskiego jako siedziba prawdopodobnie loży masońskiej itd., itd. No w tym czasie przeprowadzono właśnie prace archeologiczne, które właśnie pokazują, że to jednak inaczej to wyglądało, że jest to obiekt wielofazowy, że właśnie ten kształt litery L jest XVII-wieczny. Zaczęto odsłaniać te polichomie. Też właściwie tam takich jednoznacznych jakichś treści, prawda, wyłącznie masońskich też tam nie można znaleźć. Co oczywiście nie znaczy, że ich nie ma. Trzeba pamiętać, że ta symbolika ówczesnych treści była wieloznaczna, tak? To, że generał wykorzystał sobie kształt tej węgielnicy, tej litery L, no to oczywiście wtórnie ta symbolika masońska była czytelna, tak? Ale to nie było coś, powiedzmy, pierwszoplanowego. On też tam tym masonem nigdy jakimś szczególnie aktywnym nie był, prawda? I stopniowo w tych latach 90. zaczynają się prace restauratorskie. One są oczywiście bardzo kosztowne. Najpierw to są tak, cała ta budowlanka, czyli trzeba to pokrycie dachowe, prawda, zmienić, skotwić mury. Później też bardzo długotrwałe prace przy właśnie odsłanianiu, konserwacji tych zamalowanych dotąd w dużej części polichromii ściennych. Kilkakrotnie do tego, wiadomo, to są czasy nie dość, że finansowo bardzo nieciekawe, to jest też właśnie te kwestie związane są z reformą administracyjną, czyli najpierw muzeum podlega Muzeum Narodowego w Poznaniu, później przychodzi pod województwo kaliskie, ale rok po tym fakcie następuje właśnie reforma administracyjna, więc przechodzi to na kilka lat w ręce powiatu pleszewskiego i zostaje to ostatecznie przekazane do roku 2002 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, no to sprawia, że udaje się właśnie dosyć szybko te prace restauratorskie zakończyć. W roku 2005 muzeum jest otwarte dla zwiedzających.
3: Muzeum w Dobrzycy czynne jest od wtorku do niedzieli.
2: SKO Strzeszów radzi.
3: Kołatanie serca, napięcie czy ciągły niepokój mogą być objawami zaburzeń lękowych. Jak je rozpoznać? Między innymi o tym dziś rozmawiamy z Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz, psycholog z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
5: Zgłaszają się pacjenci z tak zwanymi napadami lęku. Czym to się objawia?
6: To jest szalenie nieprzyjemne zjawisko, ponieważ ono występuje w sytuacji, która kompletnie go nie uzasadnia. W często bardzo spokojnych momentach, dość, można by powiedzieć, przyjemnych sytuacjach, najczęściej dotyczy takich sytuacji publicznych, czyli na przykład pobytu w jakimś markecie, w galerii, czasem w kościele, czasem na ulicy. Młodzież mówi o tym, że w szkole im się to przydarza, czyli najczęściej jest dość sporo ludzi wokoło, tylko ta spora ilość ludzi nie jest żadnym zabezpieczeniem, ponieważ to jest najczęściej tak zwany anonimowy tłum dla tej osoby, która przeżywa lęk. I mniej niż lęk przez osobę identyfikowane są objawy w ciele, ponieważ one są tak silne, że dość skutecznie przykrywają to, że w tym samym czasie jest czegoś się boję, przed czymś się lękam. Do tych objawów one mogą być różnie przeżywane przez poszczególne osoby, dlatego że każdy z nas ma nieco inną wrażliwość innego układu. Generalnie mówimy o czymś takim. Uczucie dławienia w gardle, bardzo silne kołatanie serca, to uczucie kołatania robi takie wrażenie wtedy, kiedy napad lęku występuje, że człowiek ma wrażenie, że z zewnątrz widać, jak mu bluzka podskakuje, czy jak klatka piersiowa się rusza. Bardzo często są dość nieprzyjemne dolegliwości z jelit, tak gna do ubikacji. Kiedy się stoi, to jest uczucie nóg jak z waty. Nogi się robią miękkie w kolanach. Sporo pacjentów mówi o uczuciu drętwienia rąk, tak do łokci mniej więcej. Może być uczucie mrowienia w głowie, jakiegoś zatykania, potów nagłych, takiego oblewania się gorącem, uczucie zaczerwienienia na twarzy, gęsia skórka. Tak łatwo mi jest wymienić te objawy, dlatego że one są typową reakcją na zjawisko lęku i to jest reakcja, która jest w nas wbudowana jako pewien odruch, który miał jeszcze w prapradawnych czasach, takich jaskiniowych, przygotowywać nas na niebezpieczeństwo. Kiedy przeżywamy teraz, ale przeżywaliśmy jakąś sytuację lękową, bo z daleka na przykład zbliżało się coś niebezpiecznego, to nasz organizm miał spowodować przyspieszenie, w szybkim czasie miał zadziałać w ten sposób. Przyspieszenie akcji serca po to, żeby więcej natlenowanej krwi tłoczyć do całego ciała. Gardło się zaciskało, żeby się wtedy przypadkiem nie zajmować jedzeniem. To wiercenie w brzuchu w tym pierwotnym wariancie było najczęściej opróżnienie jelit po to, żeby nie być zbyt ciężkim. Gęsia skórka to jest pozostałość po napięciu wszystkich mięśni i postawieniu sierści po to, żebyśmy wyglądali na większych. I cała, ja jeszcze mogłabym wymieniać i wymieniać, ale cała ta sprawa, całe to przygotowanie było po to, żeby kiedy się to coś nieznane zbliży, żeby być gotowym na 100% do zaatakowania tego albo do ucieczki. Czyli to było naprawdę bardzo rzetelne narzędzie. Lęk jest dość taką emocją, która jest pomocna w sytuacjach niejasnych. Ale ponieważ na przestrzeni lat rozwinęła nam się kora mózgowa, zwłaszcza czołowa, to ta kora mózgowa pozwala nam wspominać, wyobrażać sobie, planować. To, co zostało, to nasza psychika produkuje pewne wyobrażenie, jakieś drobniuteńkie skojarzenie, jakieś na trzecim planie myślowym wspomnienie i my na to reagujemy dokładnie takim samym sygnałem lękowym i całą tą rozbudowaną reakcją, jak na zupełnie realne zobaczenie wielkiego zbira w ciemnej uliczce. W związku z tym napad lęku, kiedy sobie stoimy w kościele w samym środku mszy, albo idziemy sobie przez galerię zadowoleni z zakupów, które poczyniliśmy, strzela nas nagle, dostępu do tego, co to uruchomiło, nie mamy, bo myśli sobie płyną swobodnie na kilku torach i nagle trafia nas coś tak nieprzyjemnego, całe te opisywane wcześniej objawy i nie wiemy, co się dzieje, ponieważ one są w ciele bardzo silne, to jeśli człowiek nigdy nie miał z tym do czynienia, nie słyszał też takiego wyjaśnienia jak to moje, to najczęściej ma skojarzenie pewnie mam zawał. Myśl pewnie mam zawał, dorzuca nową porcję lęku i tylko nasila te objawy. Coraz więcej potu, coraz bardziej trzęsące ręce, coraz większe i większe wciąganie powietrza, czyli do chodzi do tak zwanej hiperwentylacji, to jest przetlenowanie. Więcej tlenu wchodzi do nas niż wydychamy. W związku z tym może nam się nawet od tego nadmiaru tlenu zacząć kręcić w głowie, od tego to drętwienie rąk, a ciągle nie ma żadnego wyjaśnienia, więc to wyjaśnienie zawołowe jest najsilniejsze. Przyjeżdża pogotowie, jeszcze do tego kolejny poziom lęku. Jestem tutaj w tej galerii, wokół sami obcy ludzie, nikt mi nie pomoże, zemrę tutaj i jeszcze wstyd będzie. Albo zemdleje i będzie wstyd, nikt nie będzie wiedział, co zrobić. Najczęściej taki przyjazd karetki pozwala zróżnicować. Badania markerów czy badania EKG pozwalają zdecydować, nie ma żadnego zawału. No i kolejna kwestia, lek uspokajający najczęściej w zastrzyku przynosi bardzo szybką ulgę, co właściwie potwierdza, że to był napad lęku. W sytuacji, w której komuś przydarzył się napad lęku, czy lęk napadowy, jest bardzo prawdopodobne, że kolejna wizyta w tym miejscu już wcześniej będzie uruchamiać skojarzenia i nastąpi tak zwane zjawisko lęku przed lękiem, czyli obawy, ojej, znowu się wybieram do galerii, czy przypadkiem znów mnie nie spotka to nieprzyjemne. Wprawdzie wiem, że nie był to zawał, ale to jest okropne.
5: A gdyby na przykład będziemy właśnie świadkami, gdzie u osoby nadejdzie taki moment, że ona właśnie będzie odczuwała ten lęk, to co powinniśmy zrobić? Jak zareagować? Gdy ona będzie właśnie panikować?
6: Te osoby najczęściej z tym panikowaniem, najczęściej się, najbardziej się skupiają na tym, co się dzieje w ich ciele, chyba że wiedzą już, co to jest, ponieważ ta wiedza też jest pewnym sposobem obrony. Można sobie wtedy pomyśleć, aha, no tak, znów napad lęku. No niemiło mi, ale tak, ale napad lęku. Na szczęście to nie jest zawał, na szczęście wiem, że to jest napad lęku. Pomaganie i sobie samemu, albo komuś, kto ma napad, kto, z kim jesteśmy, myślę, że najskuteczniejsze byłoby podążanie za tym, czego ta osoba potrzebuje. Można na przykład pytać i podpowiadać, chcesz usiąść? No bo jeśli się czuje, że nogi mamy jak z waty, no to może takie siednięcie czy kucnięcie choćby pod ścianą może być bardzo skuteczne. Czasem usiąść na krawężniku z drugą osobą, nie? Czy tam, jeśli nie ma ławek, takie przykucnięcie jest mniej wstydliwe, niż kiedy to mamy zrobić sami. Pacjenci się czasem wstydzą tego. Zaproponowanie, no to wejdźmy, napijemy się czegoś. Pytanie, nie, a masz ochotę o czymś gadać? Chcesz rozmawiać o tym, co się z tobą dzieje? Chcesz mi poopowiadać? Czy zmienimy temat i zaczniemy gadać byle co? Po prostu, żeby myśli przekierować z lęku na jakieś zupełnie inne tory. Podążałabym za tym, czego potrzebuje człowiek, który tego przeżywa. Bo może na przykład powiedzieć, wyjdź ze mną na dwór, a może powiedzieć, chodź do jakiegoś sklepu, zacznę oglądać rzeczy, przestanę się tym zajmować. Bywa bardzo różnie, to jest bardzo indywidualne.
3: Jeśli ktoś doświadcza stanów lękowych, powinien zgłosić się do psychoterapeuty, który wdroży odpowiednie leczenie. W poważniejszych sytuacjach stosuje się także leczenie farmakologiczne.
2: SK Ostrzeszów.
3: W latach 1885-1902 był gubernatorem kaliskim i przyczynił się do rozwoju miasta. Teraz w naszym magazynie historia Michaiła Daragana.
7: Kontynuatorem ścieżki pozytywnej dla rozwoju polskości i polskiej kultury w naszym mieście oraz samego miasta. Kolejną taką postacią na pewno jest Michał Daragan. To jest gubernator kaliski w latach 1883-1902. To szlachcic z pochodzenia, urodzony w 1834 roku w Tule, wojskowy i urzędnik rosyjski, koniuszy dworu, rzeczywisty tajny radca stanu, gubernator gubernii czernichowskiej, wołgogockiej oraz od 1883 roku formalnie gubernii kaliskiej. Był absolwentem moskiewskiej szkoły junkrów kawalerii. Po zakończeniu kawalerii wojskowej przeszedł do służby cywilnej. W 1870 roku objął stanowisko gubernatora mińskiego, później czernichowskiego i wołogockiego. Stanowisko gubernatora kaliskiego przyszło mu przyjąć w roku 1883. W dziejach Kalisza zapisał się jako człowiek światły, życzliwy mieszkańcom, który nie stronił od kontaktów zarówno z ludnością polską, jak i żydowską. W trakcie jego rządów nastąpił rozkwit Kalisza. W stolicy gubernii, w mieście pojawiła się m.in. szkoła realna przeniesiona z Włocławka, nowy gmach ratusza, również piękny nowy budynek teatru, przytułek dla starców, budynek straży ogniowej, rozbudowano cmentarz katolicki na Tyńcu, cmentarz na Majkowie, powstały nowe mosty. Dodatkowo życie kulturalne i społeczne miasta oparte o różnego rodzaju organizacje też kwitło na sposób, który ani wcześniej, ani też po jego obecności w Kaliszu na taką skalę nie był rozwijany. Szczególną troską tego gubernatora był przepiękny kaliski park miejski, gdzie w 1888 roku wzniesiono m.in. oranżerię, zaczęto sprowadzać figury parkowe, powstały również sztuczne ruiny, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego parku i chętnie odwiedzane były przez kolejne pokolenia Kaliszan. Niestety zniknęły one z krajobrazu w latach II wojny światowej. Michał Daragan rozmiłowany był w romantycznych ogrodach, rzeźbach i ruinach, co uczyniło z parku prawdziwą perłę i dumę miasta na skalę nie tylko ogólną ówczesnego Królestwa Polskiego, ale można powiedzieć, że na skalę europejską. W tym czasie w Kaliszu kwitło życie społeczne, kulturalne, powstało Towarzystwo Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Ratowania Tonących, Towarzystwo Dobroczynności, Resursa Obywatelska, Towarzystwo Cyklistów. Sam gubernator pełnił obowiązki prezesa kaliskich oddziałów Towarzystwa Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Dobroczynności, prezesa gubernialnego kuratorium trzeźwości, prezesa ogólnego zebrania członków Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej Urzędu Gubernatorskiego i prezesa kaliskiej Resursy. W czasie jego życia społecznego powstało Towarzystwo Ratowania Tonących, czyli dzisiejsze Kaliskie Towarzystwo Wyślarskie, a także Towarzystwo Cyklistów. Dzięki osobistemu stawiennictwu Daragana, car rosyjski w 1898 roku, po blisko 40 latach starań, wydał w końcu zezwolenie na połączenie kolejowe Kalisza z Łodzią i Warszawą. Zasługi Daragana dla miasta były tak duże, że grupa obywateli na czele z Emilem Repanem w 1900 roku zwróciła się do warszawskiego generałgubernatora z prośbą o to, aby w Kaliskim Parku znalazło się popiersie z jego wizerunkiem. Propolska działalność Daragana była pilnie obserwowana przez miejscowych żandarmów i ochrany, którzy donosili w raportach do Petersburga o wszystkim, co nie wiązało się z rusyfikacją. Niemal pewne jest, że to spowodowało, iż w końcu 1902 roku Daragan został z tej funkcji odwołany. Kiedy w 1903 roku Daragan ponownie odwiedził Kalisz, grupa obywateli zwróciła się do nowego generalgubernatora warszawskiego o nadanie mu honorowego miasta. Z Kaliszem został związany też w sposób bardzo trudny, ponieważ dwie córki Daragana, Anna i Maria, wychowywane w duchu przyjaznym Polakom, przedwcześnie zmarły i również znalazły swój pochówek na cmentarzu prawosławnym przy Rogatce w Kaliszu. Syn gubernatora Iwan Michałowicz po rewolucji bolszewickiej znalazł się w Polsce, wystąpił w szeregi Wojska Polskiego, był oficerem, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej po stronie Polaków. Zagadką jest to, co stało się z gubernatorem później, jego ostatnie lata życia. Wiemy, że był senatorem w Sankt Petersburgu. Anegdotyczna jest opowieść o jego śmierci. Podobno miał umrzeć na jednej z ławek w Sankt Petersburgu podczas rewolucji w 1917 roku. Z Kaliszem też była związana anegdota dotycząca jego osoby. To świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem otaczali go mieszkańcy naszego miasta. Kiedy wczesnym rankiem wyszedł na spacer do parku i spotkał tam pracującego ogrodnika Polaka, którego żartobliwie pozdrowił, jeszcze Polska nie zginęła. Na co ogrodnik natychmiast mu odpowiedział, póki żyje gubernator Daragan. Czyli świadczyło to jego bardzo propolskim nastawieniu do nas, do Polaków.
3: Życiorys Daragana przybliżył nam Radosław Sapieja z informacji.

0: płynnie do krzesła i lepiej może lampy trzy zgasić, by w ciemności zmora odeszła, trzema jak trzy lampy oczyma.
1: Zaczęło się właśnie od tego, że jest patronem biblioteki i nasze zainteresowania jako bibliotekarek, jako działaczek kultury, ostrzeszowskiej działaczek kultury, no właśnie, zaczęło się od tego, że chciałyśmy poznać naszego patrona, przybliżyć się, zaprzyjaźnić się, no i myślę, że to się udało, bo kilka działań, które towarzyszą właśnie nam, ale są pod patronatem Stanisława Czernika, nasza biblioteka prowadzi. Stanisław Czernik siedzi przed biblioteką na ławeczce, czyta książkę, może coś pisze, może myśli o tym, co napisze, bo od kilku lat przed biblioteką jest rzeźba figuralna naszego patrona i to wszystko tworzy taką otoczkę i mamy przeświadczenie, że on jest z nami i że jego duch się nosi w tej bibliotece, że towarzyszy nam. Czasami jakie są trudne momenty, to też gdzieś jest jakieś takie westchnienie do niego, żeby pomógł. No i myślę, że tak jest. A był na pewno fascynującą postacią po lekturze jego życiorysu, między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły, Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz. No przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego. A tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i to marzenie przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Ostrzeszowa, właśnie z Ochcina koło Patowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, tułaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na ostrzeszowskim dworcu kolejowym, i odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil, bardzo mu się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciła. Został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował niedaleko biblioteki, bo w obecnym budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniu Marii Skłodowskiej-Curie wcześniej było to koedukacyjne gimnazjum. Tutaj właśnie przez rok pracował i po roku właśnie wyjechał z powrotem do Poznania, by dokończyć studia magisterskie. No i wrócił za namową przyjaciela, wrócił w 1929 roku z myślą, że tutaj warto by osiąść, bo tutaj wyczuł dla siebie atmosferę do dobrego pisania, do dobrej twórczości. No i czuł się tutaj dobrze. A sprzyjały mu też okoliczności, bo byli dobrzy ludzie, bo grono pedagogiczne go dobrze przyjęło, ale przede wszystkim odnalazł swoją miłość. Także w Ostrzeszowie zakochał się i po roku, w 1930 roku poślubił Bronisławę, która również trafiła do Ostrzeszowa po pewnych perypetiach i rodzinnych, i życiowych, i właściwie pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru, jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych, wówczas młodych poetów, a później znanych już w całej Polsce i dzięki temu przez te 4 lata, od 1935 roku do 1939, wydając okolice poetów, przyczynił się do tego, że Ostrzeszów został zaznaczony na mapie kulturalnej 20-lecia międzywojennego. Także Ostrzeszów był słynny jako pewien ośrodek kultury. Właśnie dzięki Stanisławowi i jego twórczości, i jego pracy, działalności, też twórczości oczywiście też. Ale myślę, że ta okolica poetów tutaj potem wznowiona w latach 90. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przyczyniła się do tego. No właśnie i ten taki niemalże powiedzmy sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego, i zawodowego, i tego twórczego przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4. Pułku Saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tułaczkę przeszedł. Także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia. Ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie podtrzymywał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoje wewnętrzną potrzebę, ale pracował jakoś właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej, zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie po raz trzeci na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawił właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony, no i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał, ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście. Otrzymał mieszkanie w Łodzi służbowe, bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat do śmierci, do 1969 roku i tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba miażdżycowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa, no i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie, ale Ostrzeszów nie zapomniał o swoim Czerniku, o Stanisławie Czerniku. Właśnie biblioteka w 1972 roku nadała imię, właśnie wybrała to imię Stanisława Czernika i rzeczywiście uchwałą Rady Miejskiej zostało ono nadane, ale właśnie tu są bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy wczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej pani dyrektor biblioteki, pan dyrektor Pradzieżak Płóciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej, czy tam zaliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby w ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Płóciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, no to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem. A jeszcze w tym wszystkim tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi i dosłownie w tym samym czasie, kiedy kiedy odbywał się jego pogrzeb w Łodzi, w tym samym dniu, w tym samym czasie odbywało się otwarcie nowo wybudowanego budynku biblioteki, nowej siedziby biblioteki przy placu Borek 17 w Ostrzeszowie i te losy Biblioteki Czernika ponownie się skrzyżowały. Taki naprawdę w jakiś niemalże dla mnie mistyczny sposób, bo to jest taki znak naprawdę jakiś wyjątkowy. No i właśnie po 3 latach, 15 października 1972 roku, już formalnie stał się naszym patronem. Wtedy też biblioteka poprosiła o napisanie życiorysu pierwszej biografii. Na zlecenie właśnie biblioteki dr Michał Kuna z Uniwersytetu Łódzkiego napisał taką książkę, taką biografię. Później po latach, w 2009 roku, w 110. rocznicę urodzin oraz w 40. rocznicę śmierci, Rada Miejska Ostrzeszów ustanowiła rok właśnie 2009 rokiem Czernika i z tej okazji biblioteka ponownie zwróciła się tym razem do doktora Wiesława Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika, i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak, jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru, w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego, co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą w kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji, zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku Zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może wysublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia, autentyczne przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek kto tworzy, powinny być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem, mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką Marią, z jej córkami, także kontakt z tą rodziną jest. Myślę, że już teraz pewnie trochę słabszy, każde pokolenie to już troszeczkę się pewnie rozluźnia, ale bardzo, jeżeli pani Barbara Czernik czuje się na siłach i rozmawiałam przez telefon, bo już teraz nie przyjeżdża do Ostrzeszowa. Wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżała. I za każdym razem, kiedy mamy ten kontakt telefoniczny, wyczuwamy bardzo duże wzruszenie jej i zawsze bardzo dziękuję, chociaż nas to nawet trochę nie śmiela, bo bardzo zawsze dziękuję za to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo oczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia. Także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go. A my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo 3 razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyłyśmy wniosek na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną Czernika. Dzięki temu ten Czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Strzeszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, tak, świętego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też Narodowe Czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają na ławeczce przy Stasiu i czytają, ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, z naszą siedzibą, właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce. A druga forma uczczenia jego pamięci to pewien nietypowy pomnik, bo budowany z wierszy, co 3 lata obecnie. Zapraszamy twórców i tych profesjonalnych, i tych zupełnie domorosłych poetów z całej Polski do pisania i przesyłania nam zestawów 3 wierszy w ramach ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Stanisława Czernika. Tradycje konkursu sięgają 1986 roku, kiedy była jego pierwsza, wtedy jeszcze wojewódzka edycja. Cieszy się popularnością i dużym zainteresowaniem, no i odzewem właśnie ze strony twórców. I to jest właśnie ten pomnik poety, który nas najbardziej cieszy i pewnie jego też by cieszył najbardziej, gdyby był teraz tutaj z nami, że to jest jego pomnik budowany wierszem.
2: Wiersz Stanisława Czernika czytała nam Anna Łuszczyk.
3: Muzyką się żyje.
4: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
5: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order, medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
4: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów i to już nie niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Zaczynają się w SC.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo, i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy. Wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Bring the beat back.

0: Czerwok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
8: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Marta Rajewska, dzień dobry w niedzielę. Zaczynamy na sportowo. To już dziś w Kaliszu odbędzie się 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. Udział w nim weźmie 1200 osób. Trasa liczy 10 km i będzie wiodła ulicami miasta. Doping kibiców na pewno przyda się zawodnikom. Start na stadionie miejskim o godzinie 12. Kciuki za biegaczy trzyma Radio SK.
12: Muzyka się żyje.
13: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
14: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
15: Serce zabiło mocno.
14: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
13: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
14: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
13: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
17: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wpadła gruszka do fartuszka!
8: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
7: To zawieziemy je do tłoczni soków.
9: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
18: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
17: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
19: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
17: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.
20: Hity na czasie, Radio SK.
17: Żeby nie było całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.
0: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
12: Yeah.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
15: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. To Vlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
7: Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: I po reklamie.
2: Ostrzeszów na czasie.
16: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Dziś warto odwiedzić dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza, gdzie zawitają smaki jesieni. Będą prezentacje stoisk kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą potrawę, a także potańcówka. To wszystko rozpocznie się o godzinie 13, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to szczegóły dostępne są w necie.
17: Muzyką się żyje.
18: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową. Wracam on tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
19: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
20: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
18: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2-1-1-5. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Tobi Rymo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
9: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
10: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest ten maksimum, to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zdyńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
10: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
18: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
17: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
19: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
17: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
20: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając, słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
2: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
20: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
17: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek i Nowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
8: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.

0: Narlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielne hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejną garść deskowych podpowiedzi. Piotr Bałtroczyk przyjedzie do Ostrzeszowa. Występ odbędzie się 9 października, oczywiście w Ostrzeszowskim Centrum Kultury, więc jeśli macie ochotę na wieczór pełen śmiechu i barwnych anegdot, to koniecznie rezerwujcie sobie ten termin. Początek o godzinie 19, a szczegóły dotyczące tego występu znajdziecie w necie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
15: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
14: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
16: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
17: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
14: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
18: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
16: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
17: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Bring the beat back.

0: Samsung Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
4: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
11: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
10: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
12: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześniej rano.
13: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
10: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
14: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15:00, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Neptunika. W Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No, chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia Tylko Kochaj Mnie po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczy nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwania warką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wpadła gruszka do fartuszka!
12: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
11: To zawieziemy je do tłoczni soków.
13: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
19: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
20: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
18: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
21: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
3: To będzie ostatnia reklama.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Ostrzeszów na czasie.
26: Marta Rajewska, czas na kolejne eskowe podpowiedzi. To teraz będzie muzycznie. Mata, Tadeusz, Szczepan oraz Wyguś, czyli Gombał 33, wystąpią w Ostrowie Wielkopolskim. Koncert odbędzie się już 9 października, oczywiście w 3MK Arenie. Początek o godzinie 20. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego występu, to szczegóły dostępne są w necie.
27: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
28: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
27: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio SK.
1: Sponsorem programu

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
13: A co mamy do wyboru?
12: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
13: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
12: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
0: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
8: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
7: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi, kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
8: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
2: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: W Bieszczadach?
1: Daj znać na SKP.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: I po reklamie.
19: Ostrzeszów na czasie.
20: Marta Rajewska, czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. To coś dla tych, którzy mają ochotę na teatr. 17 października w Kaliszu w auli UAM odbędzie się spektakl Genialny Pomysł. To błyskotliwa komedia pomyłek. A jeśli macie ochotę się wybrać, to mamy bilety. Piszcie na konkurs.kalisz@sk.pl. W tytule podajcie hasło spektakl i przekonajcie nas, dlaczego to wy macie je zdobyć.
21: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
22: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
21: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
23: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
21: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: SK. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Bajka o Strzeszów.
1: Reklama.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie. SK Ostrzeszów News.
9: Jagoda Moskan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. W Ostrzeszowie nie brakuje miejsc z klimatem i historią. Od zamkowej wieży z wystawą średniowiecza przez barokowy klasztor i muzeum w ratuszu, aż po urokliwe drewniane kościółki. To wszystko warto zobaczyć. A do tego legenda o tym, skąd wzięła się nazwa miasta. Gdzie zajrzeć, co odkryć i czego posłuchać, mówi kierownik muzeum w Ostrzeszowie, Mirosława Rzepecka.
10: Każda miejscowość ma swoje takie mniej lub bardziej ważne miejsca, i takie sztandarowe, i takie niepozorne. W Ostrzeszowie najczęściej spacer zaczyna się od zamkowej wieży, gdzie w cieniu lipy, klonu, świerka potężnego można popatrzeć na budowlę, która powstała w połowie XIV wieku. Do ruchu turystycznego wieża zamkowa była udostępniona w 1974 roku, a od kilku lat wewnętrznie w wnętrzu wieży jest wystawa Średniowiecze da się lubić, gdzie każda kondygnacja to inna tematyka. Jest sala tortur, jest poziom rycerski, jest średniowieczny pisarz, jest legenda, ilustracje do legendy o nazwie naszego miasta, jest poziom, gdzie pokazujemy, czym zajmowali się ostrzeszowianie, jakie cechy rzemieślnicze tutaj pracowały. Jest poziom, gdzie pokazujemy fotografie i obrazy takie sprzed 150-70 lat na ostatniej kondygnacji. Fotografie, gdzie można porównać Ostrzeszów właśnie sprzed prawie wieku, sprzed pół wieku, i wychodząc na taras widokowy, zobaczyć, jak zmieniło się to miasto na przestrzeni czasu. Od kilku lat też przed seansami letniego kina na zamkowym dziedzińcu można właśnie z tarasu widokowego wieży podziwiać zachód słońca, podziwiać ilość zieleni, bo nasze miasto jest bardzo zielonym miastem. Zalesienie na terenie naszego powiatu to prawie 40%, czyli dużo, i to doskonale jest widoczne z zamkowej wieży. Stąd też widać, dokąd warto się wybrać spacerem, i taki pięknie widoczny jest pobernardyjski klasztor, gdzie mieści się muzeum klasztorne, gdzie sam budynek kościoła to taka perła barokowej, barokowa perła naszego terenu, i muzeum klasztorne, i sam klasztor są warte uwagi, a po muzeum oprowadza siostra Bożena, która wszelkie tajniki związane i z budowlą, i z muzeum, i z klasztorem, nowicjatem sióstr nazaretanek, który się w tym obiekcie znajduje, chętnie wyjaśnia, a poza tym organizowane tam są warsztaty kaligrafii, gdzie uzupełniamy się klasztorne muzeum i muzeum regionalne w Ostrzeszowie tym, że u nas się czerpie papier, a w klasztorze można na tym papierze piękne pismo ćwiczyć. Następna rzecz, która jest godna uwagi, to muzeum znajdujące się na rynku w budynku ratusza. Budynek, który jest datowany na 1840 rok. W ratuszu mieści się muzeum regionalne i stałe wystawy znajdują się na drugim piętrze, a na parterze wystawy czasowe. Wystawy stałe to malarstwo Antoniego Serbyńskiego, dary Ignacego Mosia dla naszego miasta i oficerowie norwescy w oflagu 21C. Parter to wystawy czasowe, i tu kilka razy razy w roku zupełna zmiana tematyki. Wart uwagi jest również kościół Farny, znajdujący się niedaleko rynku. Kościół, który datowany jest też na połowę XIV wieku, chociaż ostatnio jest to troszeczkę kwestionowane, jednak trzymamy się opracowań, których do tej pory nie zaktualizowano, że to połowa XIV wieku, taka nasza ostrzeszowska staruszka, niedawno poddana zewnętrznej renowacji, a w kościele taką ciekawostką są freski, malowidła na mokrym tynku wykonywane, gdzie jest to jeden z niewielu kościołów, gdzie na ścianach są całe czeredy diabłów, a służyło to temu w czasie, kiedy umiejętność czytania nie była powszechna wśród wiernych, takie obrazkowa Biblia pokazująca, co może czekać tych, którzy dekalogu nie przestrzegają. Wart obejrzenia chociażby z zewnątrz jest też mały, niepozorny kościół świętego Mikołaja. Kościół z niesamowicie ciekawą historią, ponieważ został wybudowany na prywatnym gruncie, ponieważ jeszcze jakiś czas temu Ostrzeszów to było takie trójmiasto. Był Borek, Ostrzeszów i Bertoldów. I mieszkańcy Bertoldowa nie dogadywali się z ostrzeszowskim proboszczem i na swoim gruncie wybudowali sobie swój drewniany, maleńki kościółek, który jest niesamowicie urokliwy, niewielki, z malowidłami na surowym drewnie, też taki, nie jest to taki typowy drewniany kościół, to znaczy bryła może tak, ale wystrój odbiega od tych, które są tutaj w okolicy. Ciekawym obiektem jest wieża ciśnień, na którą niestety wejść się nie da, nie można, gdyż nie jest dostosowana do ruchu turystycznego, ale obiekt, który powstał w trudnym czasie, bo wybudowana została w 1916 roku, w czasie I wojny światowej, gdzie zaborcy, okupanci zadbali o to, żeby do domów w mieście dostarczana była woda wodociągiem. W okolicy Ostrzeszowa jeszcze mamy też ciekawy, niedawno wyremontowany mały kościółek, kaplica świętego Wawrzyńca w Olszynie. To jest jeszcze teren gminy Ostrzeszów. Rzecz do spacerowania, w cudzysłowie powiem, około 3 km od miasta. Budynek szachulcowy, który był bardzo już zniszczony i kilka lat temu rozebrano kościółek i postawiono od nowa, używając sztuki budowlanej, takiej jak przy powstaniu tego obiektu. Z takich jeszcze też na terenie naszej gminy piękny drewniany kościół świętego Andrzeja w Siedlikowie. A generalnie nasze miasto jest niewielkie i warto spacerem przejść z dworca kolejowego przez rynek, kościół Farny, wieżę zamkową, nie omijając przy tym muzeum.
0: Jeżeli rozmawiamy o Ostrzeszowie, to pozwolę sobie też zapytać, a skąd nazwa miejscowości miasta Ostrzeszów?
10: A tutaj są dwie wersje. W wieży zamkowej są ilustracje do legendy mówiącej o tym, że podobno w miejscu, gdzie dzisiaj zamkowa wieża stoi, była karczma, taki zajazd dla podróżnych i zawitał tutaj pewnego letniego popołudnia wędrujący po Wielkopolsce książę, a jako, że czasy były pokojowe, książę z dwoma tylko giermkami podróżował, a zbrojna świta i dwór książęcej małżonki podążali z opóźnieniem pewnym. I kiedy zajechał książę z giermkami do karczmy, polecił, żeby oporządzono konie, przygotowano wieczerze dla księcia i giermków, ponieważ przed nocą chcą jeszcze zdążyć do Kalisza. Karczmarz wszystkie polecenia księcia szybko wypełnił, ale kiedy ta mała drużyna zaczęła zbierać się do drogi, zaczął nalegać, żeby zaczekali tutaj na zbrojną świtę, ponieważ w lasach w stronę Kalisza grasuje banda rozbójników, która bez skrupułów łupi karawany kupieckie, morduje ludzi. I jeśli księciu życie miłe, to lepiej, żeby wyruszył w tę podróż ze wsparciem. Książę nie chciał wierzyć, że w krainie, którą włada, jakieś się takie straszne rzeczy mogą dziać. I zagroził karczmarzowi, że jeśli to, o czym mówię, okaże się nieprawdą, sroga kara go nie minie. Ale zdecydował się na nocleg w karczmie i wyruszył następnego z dnia rano, tylko użył podstępu. W powozy kupieckie, które jechały z dworem książęcej małżonki, kazał wsiąść uzbrojonym rycerzom i ta udawana karawana kupiecka jechała traktem w stronę Kalisza, a książę z resztą zbrojnych podążał leśnymi ścieżkami, żeby zbójom, jeśli się pojawią, odciąć drogę ucieczki. I faktycznie, ledwo ta udawana karawana kupiecka w las się zagłębiła, zza drzew wyskoczyli rozbójnicy, ale zaskoczenie ich było wielkie tym, że spotkali uzbrojonych rycerzy, rycerzy w kupieckich wozach, a nie bezbronne białogłowy i drogocenne materiały, jakie zazwyczaj kupcy przewożą, że rozbójnicy poddali się prawie że bez walki. Zostali srodze osądzeni, powieszeni na konarach dębów, którego korzeniach mieli swoją kryjówkę. No i książę wrócił do osady, do karczmy. Sowicie wynagrodził karczmarza, a na pamiątkę tego ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem kazał wybudować zamek, kościół i gród i nazwać to Ostrzeżów. Potem nazwa zmieniła brzmienie na Ostrzeszów i tak mówi legenda. Podobno w każdej jest jakieś ziarenko prawdy, a według historyków nazwa miasta jest patronimiczna i pochodzi od nazwiska właściciela okolicznych ziem, który nazywał się Ostrzeż i była Ostrzeszowa wieś, Ostrzeszowy dwór, potem Ostrzeszowe miasteczko, czyli Ostrzeszów.
8: SK Ostrzeszów radzi.
9: Uzależnienia od telefonów i mediów społecznościowych to problem występujący nie tylko u dorosłych, ale coraz częściej też u dzieci i młodzieży. Czym może się objawiać? Jak pomóc dziecku? O tym rozmawiamy z Mateuszem Kęszyckim, psychologiem z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
1: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży to nie tylko alkohol, narkotyki, papierosy, ale też coraz częściej właśnie telefony, media społecznościowe.
11: Teraz można powiedzieć, że nie tylko dorośli mają telefon cały czas przy sobie, ale dzieciaki w szkołach tak samo. Ja jakoś zatrzymuję się zawsze, jak jestem na przykład w przychodni i patrzę na innych, którzy czekają na wizytę do lekarza, to widzę często dzieci w wieku 3-4 lat, które z telefonu korzystają tak samo jak dorośli. Mają już ten ruch wyćwiczony, wiedzą w co kliknąć. No jest to w jakiś sposób bardzo martwiące mnie jako psychologa, jakby, że rodzic decyduje się, żeby jakoś też samego siebie pewnie odciążyć, żeby to dziecko jakoś poczekało, no ale jednak robi ten ruch, żeby ten telefon dać, żeby jakoś to dziecko jakoś wytrzymało. Ja stricte nie jestem terapeutą uzależnień, więc jakoś nie chcę się wypowiadać na temat, czy jest to uzależnienie, czy nie, ale jednak zapraszam rodziców w gabinecie do tego, jak przychodzą i mówią właśnie, że dziecko całe dnie siedzi w telefonie czy na komputerze, no to jakoś zachęcam do tego, żeby jakoś opowiedzieli w ogóle, jak to się stało, że to dziecko ten telefon dostało, no i jak to się dzieje, że ono może korzystać z niego cały dzień. To jest rzecz pierwsza. Zapraszam też jakoś do tego, żeby nie patrzeć oceniająco na dziecko, no bo to nam nie pomoże, że ty jesteś taki, przestań z tego telefonu, oddaj go i tak dalej, no bo to nie tworzy jakiejś relacji, nie pozwala porozmawiać, nie? A jakoś pewnie my jako rodzice martwimy się, co on w tym telefonie robi, co tam się tak dzieje i tak dalej. Zachęcam do tego, żeby jakoś zrozumieć i zadawać sobie pytania, czego on szuka w tym telefonie, co tam jest, co on mu daje, czy on od czegoś ucieka, na przykład od świata rzeczywistego i trudności, jakie w nim tutaj są, a może czegoś szuka relacji, bo na przykład nie ma ich w domu, nie ma ich w szkole, bo właśnie doświadcza przemocy, jest jakoś, nie wiem, wykluczany na przykład, nie ma przyjaciela swojego, no to wtedy dużo łatwiej jest w internecie znaleźć takiego przyjaciela i trafiają czasem do mnie młodzi do gabinetu i mówią, że oni nie mają relacji w świecie tym rzeczywistym, tylko mają relacje w internecie.
1: I w ogóle się z tymi osobami z internetu nie widują.
11: Nie widują, tak. I to jest też jakoś tak otwierające oczy, że potrafią mieć takie relacje rok, dwa, trzy, jakoś zdradzać swoje naprawdę bardzo intymne informacje. Tak naprawdę nie wiedzą, z kim rozmawiają. No ale to właśnie pokazuje, jakby co ten telefon daje. Że daje im tą namiastkę relacji. I to powinno nas zatrzymać. Bo to, że jeżeli dajemy dziecku, oczywiście takiemu małemu, telefon, telewizor i w wieku, nie wiem, 3-4 lat, nawet 2, i ono się patrzy i ogląda 2 godziny, 3-4, no to jest jakby budujemy autostradę w mózgu do tego, żeby w przyszłości to dziecko w dużo szybszy i łatwiejszy sposób wpadało w różnego rodzaju uzależnienia. To jest oczywiste, ale po co to robimy? Po co dajemy dziecku? My jako rodzice, czy chcemy jakoś wtedy odpocząć, czy możemy wtedy zrobić jakoś 1500 innych rzeczy, ale to dziecko się wtedy uczy, że w tym telewizorze, w tym telefonie jest świat, a nie ma go tutaj. No i to też jakoś pokazuje, że nie ma relacji z rodzicami, z opiekunami, że wolimy czasem dziecku dać ten telefon i mieć chwilę dla siebie, co jest nieraz zrozumiałe i jakoś ja nie mówię tego oceniająco, tylko że jakoś zapominamy wtedy, że jest dziecko i że ono tej relacji, bliskości i bezpieczeństwa potrzebuje. I potem, za kilka lat, budzimy się, że jest bardzo duży problem, że dziecko nie potrafi już rozmawiać, nie mówi, jakoś nie ma w ogóle relacji, wspólnego czasu, jak nie wiem, jakieś grania w piłkę, wyjścia na basen, na lody, cokolwiek takiego. No i potem rodzic ma pretensje do dziecka o to, że no ono takie jest i zanosi go do psychologa, czy przychodzi z nim do psychologa i mówi, no proszę coś z tym zrobić. No to trzeba się cofnąć, zobaczyć, z czego to wynika, jak to się zaczęło i czego dziecko tam szuka i czego w tym internecie, co ten internet daje.
1: To jest ciężka praca później z takim dzieckiem.
11: Czy ciężka? Ja nie powiedziałbym, że ciężka. Jakby to jest praca tak naprawdę nad tym, żeby jakoś poznawać świat dziecka i tego młodego, żeby on właśnie zaczął jakoś, uczył się mówić, żeby jakoś stworzenie, pierwsza praca to jest tak naprawdę stworzenie przestrzeni do tego, żeby on się poczuł na tyle bezpiecznie, żeby mógł mówić o tym, co się dzieje, żeby jakoś zapraszać go do świata tego realnego przez pracę właśnie z psychologiem czy z psychoterapeutą, że przez w tej tak mikrorelacji tej w gabinecie jakoś trochę chcemy go wyciągnąć z internetu, żeby jakoś wrócił do tego świata, ale to tylko robimy przez relacje.
1: Czasami jest tak, że rodzice zabierają dziecku ten telefon, dziecko się buntuje, co wtedy?
11: No i słusznie, to jest jak najbardziej prawidłowa reakcja, no bo jeżeli dziecko dostało telefon bez żadnych reguł, bez żadnych jakichś wstępnych zasad z niego korzystania, co wolno, czego nie wolno, jak my widzimy twoje korzystanie z telefonu, nie, jakieś rozmowy na ten temat, proszę, to jest prezent, to jest twój. No to jak ktoś mi coś zabiera, to ja się denerwuję na to. No gdyby teraz, nie wiem, jakiś dorosły przyszedł i pani zabrał telefon, no to prawdopodobnie pani by się wkurzyła. Dziecko robi to samo, no zabrałeś moją rzecz. Jak mogłeś? To jest moje, oddaj mi to. I ma rację, bo to jest jego. Sam mu to jako rodzic dałem. No to zachowuje się zupełnie adekwatnie do sytuacji. Jeżeli na przykład dziecko ogląda telewizor przez kilka godzin i rodzic już jakoś nie wytrzymuje i wyłącza nagle, no to też jest adekwatna sytuacja. No ja oglądałem, byłem w środku czegoś, byłem w ogóle wycięty od świata, bo to była któraś godzina już. No i nagle mi ktoś wyłącza, bez jakiegoś powiedzenia, co, dlaczego, a co będziemy robić, i jak to? No to są adekwatne sytuacje. Tak, no to dziecko zupełnie naturalnie się w tej sytuacji zachowuje.
1: I jak wtedy się zachować jako rodzic?
11: Przede wszystkim złapać oddech. Przede wszystkim złapać oddech, bo trzeba znowu wykonać ten krok wstecz. Jakoś profilaktyka, to jest jakoś dobre słowo i w szkole, i tutaj, żeby jeżeli ja już włączam dziecku ten telewizor, to ustalę z nim na początek, jak to będzie wyglądało, co ogląda, na co ja mu pozwalam, ile czasu, jeżeli dziecko jest małe i nie ma jeszcze tego poczucia czasu, no bo nie wie, bo to jeszcze nie ten moment w rozwoju, no to mogę ustawić mu zegarek i minutnik. I jak zadzwoni, kończymy. No i wtedy nie ma tej nagłości, jest to przewidywane. Dziecko wie, co się będzie działo, jest to z góry ustalone. Oczywiście będzie prosiło, a jeszcze chwilę, jeszcze dokończę i tak dalej. Tutaj, jeżeli to jest faktycznie jakoś końcówka bajki, jakiegoś programu, no to można na to pozwolić, po tym kończymy. Wtedy jakoś warto te parę minut zostać już z dzieckiem na tą końcówkę i wyłączyć wtedy. I lepiej właśnie jakoś reagować przed. A jeżeli już zadziała się taka sytuacja i mleko się rozlało i dziecko wpada w natłok takich dużych emocji, krzyczy, piszczy, nie wiem, rzuca, jeżeli to jest młodsze albo trzaska drzwiami, no to jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę przeczekać i towarzyszyć dziecku w tym. Okej, ja widzę, że to jest dla ciebie trudne, ale jestem tu przy tobie i to minie. i przeczekać, bo nie porozmawiamy wtedy z dzieckiem. Do niego będzie trudno trafić. Jakby wtedy ono nie będzie przyjmowało tych informacji. Ale mogę pomóc dziecku w takiej sytuacji wyregulować samego siebie. Przez mój spokój dziecko, szczególnie mniejsze, może wyregulować swoje emocje trochę biorąc ten spokój. Nie? Przeczekać to i jeżeli to minie, to wtedy jakoś zacząć rozmawiać. Słuchaj, co cię tak zdenerwowało? To widziałem, że było jakoś trudne. Okej, telewizor? No ale co dokładnie? No i wykorzystać tę sytuację do tego, żeby jakoś się zreflektować i okej, dobra, to ja mogę zrobić coś inaczej jako tata, jako mama, może faktycznie przed, a może jakby faktycznie ja mu wyłączyłem w połowie czegoś i może warto jakoś się z nim umówić czy ustalić, że dobra, jak ja następnym razem przyjdę i będzie w połowie, to jakoś to obgadamy i albo to dokończymy razem, albo faktycznie wyłączymy, ale żeby dziecko miało granice i zasady, bo to pozwala mu budować poczucie bezpieczeństwa, późniejszego sprawstwa, bo dziecko przez tą przewidywalność wie, co się będzie działo, jakoś w głowie też może się na to przygotować.
8: SK Ostrzeszów.
9: To unikatowe w skali kraju muzeum. Znajdziemy tu ponad 14 tysięcy eksponatów związanych z dawnym przemysłem. Mowa o Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku koło Kalisza. Dawniej była to fabryka sukna. Teraz w naszym magazynie o historii tego miejsca porozmawiamy z kustoszem muzeum, Ewą Kłysz i Jarosławem Dolatem.
12: Początki są związane z tak zwaną polityką gospodarczą Królestwa Polskiego w latach 1815-30. Prowadzono wtedy taką politykę dążącą do tego, żeby zakładać fabryki rządowe. I stworzono specjalny program finansowania i wspierania tego typu przedsięwzięć. Nie było na miejscu fachowców, którzy by takie fabryki potrafili budować, więc sprowadzano z zagranicy już uformowanych takich fabrykantów, rzemieślników, specjalistów. I jednym z takich specjalistów był właśnie Adolf Gottlieb Fiedler, który pierwszy przybył do Kalisza, a następnie przeniósł się tutaj z inicjatywy głównie właściciela Opatówka, generała Zajączka i jego protegowanego tutaj przewodniczącego Komisji Województwa Kaliskiego Józefa Radoszewskiego do Opatówka, żeby taka fabryka powstała. I w 1824 roku udało się go tutaj zainstalować i takie były dobre początki tej fabryki, że ona przetrwała ponad 100 lat jako instytucja właśnie gospodarcza.
13: Co tutaj się działo przez te 100 lat w tej fabryce?
14: Produkowano przede wszystkim sukno. W okresie, kiedy zarządzał fabryką, kiedy prowadził fabrykę wspominany Fiedler, to sukno było naprawdę najwyższej jakości, wystawiane na różnych wystawach przemysłowych, brało udział w konkursach na terenie Królestwa Polskiego, ale nie tylko, na wystawach londyńskich, petersburskich i innych. Wiemy o tym właśnie z zachowanych relacji z tych wystaw. Niestety nie mamy nawet jednego fragmentu sukna z tamtych czasów. W latach 60. XIX wieku, kiedy pojawił się nowy właściciel, rodzina Niczów, najpierw Ferdynand Nicze, później jego syn Paweł. W dalszym ciągu produkowano to sukno mimo zmienionych już warunków i politycznych, i co za tym idzie gospodarczych. Ono troszeczkę być może straciło na jakości. I mamy jeden fragmencik takiego sukna zachowany, jest na stałej ekspozycji do zobaczenia. To jest fragment sukna z przełomu XIX-XX wieku, podarowany nam przez mieszkankę Opatówka. Natomiast około 1910 roku fabryka została zamknięta, a w okresie międzywojennym, po zakończeniu I wojny światowej, w dalszym ciągu prowadzono tutaj działalność gospodarczą, z tym, że właściciele zmieniali się już dosyć często i produkowano tutaj tekstylia, ale też były takie na przykład pomysły jak chłodnia drobiu w skrzydle zachodnim. Także bardzo różne przedsięwzięcia. Ostatecznie w latach 30. w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego fabryka została zamknięta, ogłoszono upadłość, a obiekt wraz z wyposażeniem przejął ówczesny bank rolny.
1: Mhm.
13: A w tych czasach świetności to sukno, ono było importowane za granicę?
12: To był rzeczywiście nowoczesny tutaj na tamte czasy właściciel. Kapitalista z krwi i kości, który rozumiał, na czym polegają interesy. I najlepsze interesy robi się właśnie na zamówieniach rządowych. I pierwszym takim właśnie odbiorcą, który był zapewniony tutaj tychże wyrobów, to miała być Armia Królestwa Polskiego. No ale niestety przedsiębiorcy, ludzie zajmujący się działalnością gospodarczą nie zawsze znają się na polityce, a polityka jest brutalna, historia jest brutalnie się z takimi ludźmi często też obchodzi. Zmieniła się właśnie tutaj, co koleżanka powiedziała, sytuacja, wybuchło powstanie listopadowe i zmieniła się sytuacja taka geopolityczna wokół Królestwa Polskiego i już tych odbiorów takich na miejscu, tych rządowych zamówień nie można było zapewniać, ale tak jak wspomniałem w pierwszym wypowiedzi, że była tak dobrze założona, tak dobrze doinwestowana, że ona dalej trwała i zdobywała, to co koleżanka powiedziała, nowe rynki, głównie wschodnie, bo to raz, że upadły te zamówienia rządowe, ale otworzyły się rynki dalekosiężne właśnie do Azji, do Rosji, do Mongolii, nawet takie mamy przekazy, no i też rynek zachodnioeuropejski i to na tych realizacjach tych umów, tych kontraktów fabryka cały czas trwała i nawet udawało się wygenerować środki z fabryki na nowe inwestycje, chociażby to skrzydło zachodnie zostało zmechanizowane w latach 70., także właściciele potrafili wygenerować nawet jakieś dochody, które można było przeznaczyć na zakup nowych technologii.
13: Jakie maszyny tutaj były właśnie w tych latach świetności?
14: No, specjalistą od maszyn jest kolega.
12: Tak, no sprowadzono tutaj świetne maszyny, bo to był specjalista, ten Fiedler, znał się na technologii, posiadał rozlicznych dostawców, bo to był już uformowany fabrykant już w Saksonii w czasach działalności w okresie napoleońskim i sprowadził tutaj świetne maszyny od Coquerillego. To był belgijski producent różnego rodzaju asortymentów, w tym też maszyn parowych i została między innymi taka maszyna parowa tutaj sprowadzona, ale też cały szereg innych maszyn, postrzygarek, krosien tkackich oczywiście, celfaktorów, bo tutaj na miejscu również był cały proces technologiczny od surowca do gotowego produktu i oczywiście on się na wszystkim znał, żeby tutaj umiejętnie to zainstalować. I w latach 70. też sprowadzono kolejną maszynę, ale to już nowy właściciel. O tej maszynie tutaj bardzo niewiele jest wiadomo, dlatego że już właściciel nie musiał składać oficjalnych raportów rządowi, bo zachowały się w Łodzi takie raporty pisane właśnie przez Radoszewskiego, później przez Piwońskiego, jego następcę, do rządu Królestwa Polskiego, opisujące szczegółowo, jak przebiegł ten proces inwestycyjny i tam są wymienione te nazwy tych firm, tych marek. W późniejszym okresie już takiego obowiązku nie było i też musimy powiedzieć, że niewiele wiemy na temat tychże zakupów, głównie z prasy, wiadomości, no bo niestety też archiwum żadne fabryczne nie przetrwało, my nie mamy takiego archiwum. Jedyne co jest, to na przykład, że ludzie nam przynoszą nam materiały. Wiemy chociażby na przykład z takich materiałów, tych tutaj zdobytych w Opatówku, na przykład, że były tutaj tak zwane neparki, czyli kobiety, które czyściły wełnę, przeglądały, były bardzo dobrze opłacane, bo jest witraż w kościele w Opatówku ufundowany właśnie przez neparki z fabryki w Opatówku. Skoro ufundowały tutaj witraż, to znaczy się, że dobrze zarabiały, bo to musiały być osoby z dobrymi oczami i bardzo sprawnymi, drobnymi palcami. Dlatego tutaj też ja tutaj nie zawsze tak ta nasza narracja odpowiada pewnym oczekiwaniom, bo analizując tutaj pracę ludzi widzimy, że kobiety też były potrzebne właśnie do takich prac, do tych prac kobiecych, tak? Ten podział następował, ten podział, a mężczyźni wykonywali jakieś inne prace, na przykład obsługiwali krosna, obsługiwali maszyny, czy tam musieli napalić w piecu, także no widzicie Państwo, no to jest cały tutaj złożony rzeczywiście, cała złożona historia tego miejsca.
13: Ile osób zatrudniała fabryka?
14: W największych chyba latach świetności około, nawet ponad, nie? 500 osób. Mhm. Mniej więcej tak w tych granicach.
12: To dużo.
14: No to było bardzo dużo oczywiście, tak, bo to
12: dzisiaj
14: rzeczywiście... Taka kompleksowa fabryka właśnie od początku, od etapu odbioru wełny i jej przygotowania, przędzenia poprzez proces tkania i wykończenia tkaniny i już wysłania w świat sprzedaży. Także no, to naprawdę była taka potężna fabryka w czasach Królestwa Polskiego, wymieniana na pierwszym miejscu. W późniejszym czasie wiele upadło. To, co kolega wspomniał, po 1830 roku. Sam Łódź jest takim dobrym przykładem, kiedy po 1830 ten przemysł sukienniczy tam już przygasł, natomiast wtedy bawełna, tak, i królowie bawełny się rozwinęli. W Kaliszu i okolicach tak nie było, nie pojawiły się tutaj te wielkie fortuny bawełniane, natomiast trwali Fidlerowie w Opatówku, Repan w Kaliszu i te fabryki, no tak jak wspomnieliśmy, były tak dobrze stworzone, ukształtowane, dofinansowane, że przetrwały ten trudny czas.
13: Czemu fabryka upadła? Co się do tego przyczyniło?
12: Złe zarządy, tak, to jest, czy te, powiedzmy, następuje tutaj w procesie długim. My jako historycy gospodarczy, my widzimy długi proces. Powiedzmy, następuje jakaś też degeneracja tych rodzin fabrykanckich. No niestety tutaj tak współcześnie szybko żyjemy, oni też szybko żyli. I co tracimy, jak szybko żyjemy? Rodzinę tracimy, tak, nie mamy czasu na formowanie dzieci, na dopilnowanie. I tak się tutaj też tak w tej fabryce trzeba to wskazać, że rzeczywiście nie było tych następców godnych. A jak nie ma godnych następców, no to nie ma kto tego przypilnować. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to oczywiście to, co koleżanka wspomniała, była to fabryka wełniana, sukno. Czyli sukno nie miało przed sobą przyszłości. Myślano, że w początkach myślano, że to jest świetlana przyszłość. Nikt nie przewidział sukcesu bawełny. Tak, bawełna staniała jako surowiec. Amerykanie założyli wielkie plantacje bawełny w Stanach Zjednoczonych. Znamy tą historię. Sprowadzano bardzo tanich pracowników z Afryki. Tak, i jako surowiec bawełna taniała. A fabryki, tak nas tutaj pan dyrektor Haug uczył, pierwsze zawsze mówił, że fabryki wełnianej nie można przerobić na bawełnianą, bo jest całkowicie nowy, trzeba by ją całkowicie przebudować. Jest inna technologia, nie da się tego tak samo zastosować. I sukiennictwo było w kryzysie. Praktycznie od lat 50., 60., 70. w permanentnym kryzysie. Dlatego był ten awans Łodzi, bo do Łodzi byli bawełniarze, którzy na tej taniej bawełnie zaczęli zarabiać. Zresztą to słowo taniość się wpisało mocno też w świadomość Polaków, że Łódź zawsze była tania. Później okoliczności też zewnętrzne, czyli kryzysy gospodarcze, które wybuchały, no bo kapitalizm taki nieregulowany jest bardzo atrakcyjny, bo daje ludziom swobodę w działaniu, ale niestety no, są tak zwane cykle koniunkturalne i te cykle koniunkturalne doprowadzają do tak nazwanej nadprodukcji, że jest tej konkurencji po prostu za dużo i przychodzi moment załamania, kiedy osłabiają się bardzo mocno rynki, które nabywają te produkty i wtedy ceny padają. Dzisiaj wiemy, że wymyślono tak zwany interwencjonizm, czy tam interwencyjne zakupy, że państwo może pomóc takim przedsiębiorcom przetrwać ten drugi moment, ten trudny moment. W latach 30. takiej polityki nie prowadzono i właścicielom właściwie nie pozostało nic, jak tylko ogłosić zamknięcie tej fabryki i przekazanie za długi, bo fabryka oczywiście, żeby przetrwać, to się zadłużała. Zarządy, właśnie to są te nieodpowiedzialne zarządy, nadmiernie, i wierzyciele po prostu zaczęli występować o zwrot, nie mając środków, zajmują fabrykę i tak ostatecznie fabryka stała się właścicielem banku, który ją zamknął i prawdopodobnie wszystko do czasów wojny, wszelkie nieruchomości zostały z tej fabryki wyprzedane.
13: Co się działo właśnie od wojny do, no, powiedzmy lat 80., kiedy tutaj zaczęło funkcjonować muzeum? Ta fabryka stała pusta, czy jednak?
14: No tuż po wojnie stała pusta. Ostatnio nawet natknęłam się, poszukując zupełnie czegoś innego, na też akt w archiwum kaliskim, na informację, że były tu pomysły, aby stworzyć tutaj szkołę ogrodniczą, ponieważ szkoła istniała, ale nie miała łopatówki, ale nie miała jeszcze siedziby odpowiedniej. Te pomysły jednak upadły. Był pomysł, żeby reaktywować też jako fabrykę, w jakimś sensie ją, ale to również. Także nasze skrzydło wschodnie, część północnego została ostatecznie przeznaczona na mieszkania po prostu socjalne. Hale produkcyjne podzielone zostały na mniejsze mieszkania. No i przez środek każdej hali szła najzwyklejsza rura, która prowadziła do komina. I cieszymy się ogromnie, że nie spaliła się cała fabryka. Natomiast wybuchł pożar w latach 60. w części północnej. Wtedy wszyscy się wyprowadzili, wszystkich mieszkańców wyprowadzono i właściwie ta część pozostała pusta i niszczała aż do momentu, do 1981, kiedy powstało muzeum. Natomiast zupełnie inna historia była skrzydła zachodniego. Tam w 1950 roku, kiedy powstała w Polsce Cepelia, otworzono kaliski oddział Cepeli w postaci tkalni, która funkcjonowała aż do lat 90. do czasu właśnie zlikwidowania Cepeli. I tutaj mamy fajny materiał też fotograficzny z tamtych czasów, ale też wspomnienia pracowników, którzy tam właśnie działali. No i tak, i oczywiście pojedyncze maszyny. Mamy dwa krosna ręczne, mamy krosno mechaniczne, mamy maszyny pomocnicze, przewijarki, snowadło z tamtego czasu, a nawet zachowany szyld z nazwą Cepeli. Także no, historia tamtego skrzydła jest troszeczkę o tyle lepsza, że właśnie no, zaoszczędzone zostało przez historię, przez los, przed takim zniszczeniem i dewastacją jak to skrzydło. Natomiast no, w latach 90., kiedy Urząd Gminy przekazał do muzeum to skrzydło, to był 98 rok i tak naprawdę koniec województwa kaliskiego i moment, kiedy muzeum nasze stało się muzeum powiatowym, no i to był taki trudny czas dla nas pod względem finansowym, także nie było środków na to, żeby to skrzydło wyremontować. Jeszcze w czasie dyrektorowania dyrektora Hałka rozpoczął się ten proces, jeszcze ze środków generalnego konserwatora wtedy, jakoś tam to działało, czy województwa, ale no to dosłownie był 99 rok i na tym się zakończyło, a potem, tak jak mówiłam, trudny okres przetrwania. No na szczęście w ostatnim czasie udało się, wyremontowaliśmy.
13: Co właśnie dziś można zobaczyć w Muzeum w Opatówku? Jakie wystawy stałe?
12: Praktycznie cała dawna fabryka jest zagospodarowana. To sobie przypisujemy jako naprawdę wielką tutaj zasługę, że wszystkie pomieszczenia są praktycznie zagospodarowane. Dysponujemy 12 salami wystawienniczymi, na których są wystawy stałe. I jeszcze dwie sale wystaw czasowych, które też przeważnie są zagospodarowane jakąś wystawą czasową. Także nie marnujemy tutaj powierzchni, że jak ktoś przyjdzie i powie, że o ile macie wolnego miejsca, bo tak się wydaje, że jest duży obiekt. No też tutaj trzeba powiedzieć, że ta 40-letnia praca muzeum rzeczywiście tutaj została wykonana. My tak nie chcemy się tutaj też tak chwalić, ale tak twierdzę, że nie zostały te lata zmarnowane. Kiedyś taki zarzut nam sformułowano, że ile tutaj pieniędzy w to muzeum utopiono, a tak powiedziałem, a ile pracy i trudu ludzkiego, tak, tutaj włożono, bo wszystkie są sale zagospodarowane. Mamy całą salę fortepianów, tak? Nawet mamy więcej niż eksponujemy, więc jeszcze byśmy chcieli, tak? No ale no wiadomo, no muzeum się nie, jak balon się nie z gumy, nie nadmucha, się nie powiększy. I też oprócz wystaw stałych, oprócz wystaw czasowych, też tutaj mamy różnego rodzaju programy. Może koleżanka też powie chyba.
14: Ale generalnie no wiadomo, że oprócz działalności tej wystawienniczej, tej skierowanej do turystów, do grup szkolnych, właśnie są też, jest prowadzona oferta edukacyjna, bardzo bogata. Są lekcje muzealne, warsztaty, ale też spotkania przeróżne, oprócz tego z autorami, promocje książek, przeróżne wydarzenia inne, koncerty. Korzystamy z fortepianów, no, w tej chwili dwóch już czynnych. W ostatnich latach 9 instrumentów udało się poddać konserwacji, w tym Kalis jest 58 roku, do takich zdolności pełnej koncertowej, a ponieważ po remoncie skrzydła zachodniego mamy piękną i dużą salę konferencyjno-koncertową i tam właśnie Kalisję, więc z tego korzystamy, ale przygotowujemy też, no, pragnąc przede wszystkim propagować generalnie kulturę i historię wśród społeczeństwa i też, no, próbując skupić mieszkańców wokół naszej instytucji, może wyrobić taki nawyk korzystania jednak, którego może ciągle mało, z oferty kulturalnej, instytucji kulturalnych we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, innymi instytucjami kultury i właśnie samymi mieszkańcami, których chcemy tak aktywizować i wciągnąć, można powiedzieć w cudzysłowie, do działania. Realizujemy szereg innych projektów, jak chociażby majówka u fabrykanta, gdzie są jakieś inscenizacje historyczne z dziejów fabryki czy przemysłu w Królestwie Polskim, czy wręcz rekonstrukcje historyczne. Realizowaliśmy swego czasu z okazji rocznicy Powstania Styczniowego taki cały cykl wydarzeń też temu poświęconych i właśnie rekonstrukcji, już nie na terenie muzeum, ale też gdzieś tam w powiecie kaliskim. Bierzemy udział w święcie ulicy Niecałej Kościelnej. No, staramy się też gdzieś tam bywać w różnych miejscach tak plenerowo po to, aby też po pierwsze uczyć, a po drugie, no, troszkę też naszą ofertę po prostu pokazać mieszkańcom.
12: Tak? Można by powiedzieć, że no, wspomniałem jeszcze o wystawach tych stałych, ale to może też rozwinę, jakie to są wystawy stałe, że staramy się też prowadzić swego rodzaju rekonstrukcję. To, co mówiliśmy, że po fabryce praktycznie nie zostało nic z tych pamiątek, to jest w tej części, ale to udało się przez te wszystkie lata uzyskać w całej Polsce odpowiednie eksponaty i nam chociażby taką nam się udało zrekonstruować w miarę wiernie, chociażby maszynownie, czyli z maszyną parową, oczywiście nie tą oryginalną, ale bardzo też dawną, z lat 70., czyli ma, liczy sobie ponad 150 lat, już sobie taka maszyna liczy i ona też jest pokazywana w ruchu, także dążymy do takich rekonstrukcji, chociaż też, jak mówimy naszym gościom, to nie jest oddane wnętrze fabryki, tak jak wyglądało 200 lat temu, czy 150 lat temu. Kolejna ciekawa wystawa to jest chociażby wystawa drukarska, na której prowadzone są warsztaty w druku papieru, druku na tkaninie. Posiadamy też wystawę ceramiki, bo muzeum oprócz właśnie zbiorów techniki też gromadzimy to, co fabryki produkowały, żeby zachować. I dzisiaj to już widzimy, jaki był tego kiedyś sens, że wzbudza to coraz większe zainteresowanie wśród publiczności. Jeszcze przychodzą nam ludzie, którzy pamiętają te przedmioty, ale już przychodzą ludzie, którzy się dokładnie u nas nie to, że przypominują, tylko odkrywają nagle, że to w Polsce takie produkty kiedyś się wykonywało, tak? Jest to dla ludzi swego rodzaju odkrycie, że tutaj u nas mogą się takich rzeczy dowiedzieć i też podbudować jakby swoją tutaj samą opinię jako kraj, jako naród, że rzeczywiście my mieliśmy swój atrakcyjny również produkt. Goście zagraniczni też bardzo pozytywnie nas odbierają, też są bardzo często zaskoczeni, że w Polsce jednak była jakaś produkcja rozwinięta i mieliśmy też atrakcyjne wyroby, czy to w postaci właśnie fortepianów, czy ceramiki, czy tkanin. I posiadamy też inne zbiory i dlatego jedną z sal, którą tam w skrzydle zachodnim posiadamy, tak zwany magazyn studyjny, zamierzamy wykorzystywać do prezentowania właśnie takich naszych zbiorów, które są gdzieś zamknięte w pomieszczeniach magazynowych, chociażby zbiory radioodbiorników, wyposażenia takiego domowego z lat powojennych, tak, z okresu PRL-u.
9: Muzeum w Opatówku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.30 oraz w niedzielę od godziny 11 do 16.00.
8: SK Ostrzeszów.
9: To kościół, którego budowę w stylu gotyckim rozpoczęto przed 1257 rokiem. Mowa o katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Kaliszu. To w tej świątyni ochrzczony został Adam Asnyk, a Maria Konopnicka z domu Wasiłowska zawarła związek małżeński z Jarosławem Konopnickim.
15: Znajdujemy się przed jednym z najciekawszych miejsc związanych ze Szlakiem Piastowskim. Dlaczego? Dlatego, że Kalisz, znajdujący się w centrum Polski, jest tak zwanym sercem Szlaku Piastowskiego, ponieważ początki państwa polskiego, później ta długoletnia historia, ponad 500 lat panowania Piastów na terenie Wielkopolski, no i ma to swoje odzwierciedlenie na podstawie budynków, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Dlatego w Kaliszu mamy i Kościół Świętego Mikołaja, i Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, i rezerwat archeologiczny na Zawodziu. Ja chcę dzisiaj Państwa zaprosić do kościoła z 1253 roku, który budowany jest właśnie w centrum miasta lokacyjnego. Do dnia dzisiejszego została bryła kościoła i jeden z najstarszych budynków dzisiaj plebania. Budynków, który najpierw był budynkiem parafialnym, a później objęty przez rządy zakonników, kanoników regularnych. I ta historia przetacza się przez, można powiedzieć, bez mała 450 lat. Zapraszam do środka świątyni. Przed wejściem do świątyni należy wspomnieć o pięknym wejściu, ale również otworach, w dziurach, tak zwanych murach, gdzie widać miejsce, gdzie wskrzeszano ogień w czasie Triduum Paschalnego. No i wchodzimy do kościoła, ale w dół, po schodkach, a w rzeczywistości powinniśmy wchodzić do góry. Dlaczego? Dlatego, że kościół był na górce. Z prawej strony przy wejściu do kościoła są tablice poświęcone Polakom, którzy związani są z tą świątynią. Między innymi Adam Chodyński, założyciel jednej z gazet kaliskich, krajoznawca, człowiek, historyk miasta Kalisza, który spisywał historię tegoż w czasie zaborów. No, a najbardziej chyba znaną wszem Polakom jest tablica poświęcona Marii Wasiłowskiej, która w tej świątyni z Marianem Jarosławem Konopnickim brała ślub w 1862 roku, no i wychodziła już jako Maria Konopnicka. I z tą świątynią związane są postacie m.in. Adama Asnyka, później generała Mieczysława Smorawińskiego, no i wielu osób, władców Polski, ponieważ ta świątynia ufundowana przez Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę, budowa trwała od 1253 roku do, szacunkowo możemy powiedzieć, 1257 rok etapami, ale świątynia zapisała się chlubą dla tej pary książęcej. Dlaczego? Dlatego, że oni wpływali na rozwój tego miasta, tej okolicy, tej ziemi, no i przyczynili się do chwały Wielkopolski, no a ich, można powiedzieć, potomstwo, wnukowie zostali władcami Polski. Córka Bolesława Pobożnego Jolanty to jedna z dziewcząt Jadwiga, królowa Polski, żona Władysława Łokietka, a Kazimierz III Wielki, król, jest wnukiem pary książęcej. To, co widzimy wchodząc do świątyni, to przede wszystkim piękny ołtarz. Piękny ołtarz główny, składający się z trzech elementów, a na nim przede wszystkim zwraca uwagę ołtarz na najniższym poziomie z obrazem zdjęcie z krzyża. I do 1973 roku w ołtarzu głównym widnieje oryginał zdjęcie krzyża Rubensa. Jak tutaj się znalazł? To jest ciekawostką. Żeromski, różne są nazwie jego w literaturze podawane nazwiska, różnie brzmiące, ale przede wszystkim jest to jeden z dygnitarzy polskich, który na polecenie króla Polski zostaje wysłany do Niderlandów w celu załatwienia wsparcia i finansowego, i militarnego dla walczącej Polski. co się dzieje? Dzieje się to, że tutaj odbywa się między innymi zakup obrazu, ale przede wszystkim też zakup obrazu od Rubensa z pracowni, żeby uzyskać pomoc dla walczącej Polski z Turkami, z Tatarami. I co się okazuje? Że w tym wypadku ten zakup odbywa się, jest udokumentowany i Rubens nie otrzymał całego wynagrodzenia. No i pisze list do króla Polski, żeby ten wpłynął na swojego poddanego, że ma oddać te pieniądze. I co się okazuje? Że te pieniądze rzeczywiście zostaną zwrócone, zapłacone i stąd wiem, że ręką samego Rubensa został namalowany ten obraz i tak pięknie wygląda. No i kolejna rzecz. Przez pierwsze 50 lat wisiał w ołtarzu bocznym, a później przeniesiony w ołtarz główny. W grudniu 1973 roku, żeby zatrzeć ślady kradzieży przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u, podłożono ogień i ołtarz główny spłonął, a w rzeczywistości ksiądz, który tutaj był kustoszem, twierdzi, że jak wszedł do spalonej świątyni, to widział fragmenty wyciętego płótna z kawałkiem ramy, no i to był główny dowód rzeczowy, że ten obraz nie spłonął, tylko został skradziony, a żeby zatrzeć ślady kradzieży, podłożono świątyni ogień. No i jeszcze inne tutaj wydarzenia, które mają miejsce na przestrzeni wieków, to mamy przede wszystkim jeszcze jedną rzecz. W ołtarzu głównym widzimy obrazy na ścianach, freski poświęcone błogosławionej Jolancie i jej mężowi oraz sceną z Pisma Świętego. Natomiast widać herby miasta Kalisza i ziemi kaliskiej. Natomiast w lewej stronie, jak popatrzymy, to widzimy jedną z ciekawostek miasta Kalisza z tego względu, że mamy ołtarz pięciu krzyży. Mamy Chrystusa na krzyżu, a z lewej i z prawej strony świętego Piotra, świętego Andrzeja, Mojżesza i świętą Helenę, która w IV wieku znalazła drzewo krzyża, na którym został ukrzyżowany Chrystus. No i relikwie Franciszka Stryjasa, który uczył religii dzieci, przygotowując w czasie II wojny światowej i w czasie II wojny światowej został zamordowany w Kaliszu na gestapo. Kolejną rzeczą, która jest arcyciekawa, to jest namalowany w 1909 roku ołtarz Matki Pocieszenia Królowej Polski albo ołtarz piastowski, kaplica piastowska. Jest to namalowane przez Włodzimierza Detmajera i jedną z takich ciekawostek jest to, że na sklepieniu umieszczone są nazwy ówczesnych świętych patronów państwa polskiego, a we witrażach ręką samego artysty jest namalowany dwa witraże. Witraż Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. W stylu, można powiedzieć, krakowskim, młodopolskim. No i dwa też freski i witraże też w tej świątyni są widoczne, tak jakbyśmy byli w kościele Franciszkanów w Krakowie. No i jednym z właśnie w tym kaplicy pocieszenia elementów jest to, że ta kaplica miała zostać zniszczona na rozkaz cara i jeden z wybiegów księdza Sobczyńskiego, który tutaj był patronem tej świątyni, było zamalowanie elementów polskich, patriotycznych i to, co też uczyniono. I można powiedzieć, dzięki temu ta kaplica ocalała, dopóki państwo polskie nie odzyskało niepodległości. Co w tych freskach jest takiego ciekawego? Pierwsza, chyba główny element, to przede wszystkim Matka Boża, która jest w płaszczu grunostajowym, który opada na rękę i na ramiona, na całą postać, na ciało kobiety leżącej na marach. Jest to pierwsza żona Kazimierza Wielkiego Aldona. I ona symbolizuje alegorię zmarłej Polski. Jesteśmy pod zaborami. Państwa polskiego nie ma, a Maryja jest w otoczeniu rycerzy, aniołów, którzy są w zbrojach husarskich, z kopiami, z mieczami, które, można powiedzieć, największy triumf rycerstwa polskiego symbolizowały w XVI-XVII wieku. No i postaciami, które

to jest na tej jednej ścianie. Natomiast na drugiej, tak zwana ściana królów, czyli w otoczeniu błogosławionej Jolanty, patronki Wielkopolski, stoją postacie takie jak Łokietek, tak jak Bolesław Pobożny, jak Przemysł I, jak Mieszko, jak Chrobry, jak Jarosław Bogoria-Skotnicki, jak Stanisław Karkowski, później Zygmunt August, ostatni Jagiellon, Kazimierz Jagiellończyk, później mamy jeszcze Jana Kazimierza. No i ciekawostką jest, że w tych freskach widnieje kilka wizerunków mieczy, mieczy koronacyjnych władców Polski. Jest to szczerbiec, bo my dzisiaj wiemy na podstawie badań historycznych, że szczerbiec jest mieczem koronacyjnym królów polskich, który otrzymał Bolesław Pobożny za ufundowanie statutu kaliskiego dla Żydów w 1264 roku. Dlatego to jest jedna z takich hipotez. Druga, że został tym mieczem, został pasowany na rycerza, ale miłe dla nas, dla Wielkopolan, dla Kaliszan. No i jako jedyne regalium koronacyjne władców Piastów, które zachowało się do dnia dzisiejszego. A to wszystko właśnie w tych freskach. I kolejną ciekawostką to jest tutaj właśnie w kościele odbywa się bez mała już ponad 200 lat w czasie Triduum Paschalnego obchody są tak zwane Turków, gdzie mężczyźni w szatach Gwardii Szwajcarskiej pełnią wartę przy grobie pańskim i z tymi halabardami tradycyjnie przekazując sobie to z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj już młodzieńcy, staruszkowie, można to zaobserwować i pełniący wartę przy grobie, a rozprowadzani przez tak zwanego rotmistrza, który też tutaj miał szablę, znalezioną w podziemiach lochów kaliskich i do II wojny światowej przy użyciu tej szabli właśnie rozprowadzał tych Turków. A sama szabla została skradziona przez jednego z oficerów armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. No i tutaj kolejną ciekawostką, że jest chrzczony Adam Asnyk. Adam Asnyk, który jest szkoła jego imieniem niedaleko stąd i tutaj też obchodzone są wydarzenia związane z właśnie uczczeniem patrona tejże szkoły. No i witraże. Dwa, takie najbardziej chyba charakterystyczne, ponieważ w jednym widnieje święty Kazimierz, patron Kazimierz Jagiellończyk, patron Litwy, który wręcza złotą monetę jałmużnę żebrakowi. Poniżej pogoń litewska, nad nim widniejąca katedra i dzwonnica wileńska oraz zamek Giedymina. No i na kolejnym witrażu jest Kraków z herbem Polski, orłem w koronie i kobieta, która wręcza mężczyźnie, uzbrojonemu, można powiedzieć, w kilof, białą bryłę. Patrzmy, jest to Kinga, święta Kinga, patronka górników, która wręcza bryłę z soli żupnikowi z Wieliczki, a poniżej herb Węgier. Jakież jest zaskoczenie turystów, na przykład, którzy tutaj przebywają z państwa węgierskiego, widzą swój herb, jeden ze swoich herbów ojczystych w kościele w centrum Polski. I kolejna rzecz, nie tak dawno odkryto podziemia i kaplica, można powiedzieć, powstała z dzieci, które tam zostały, umarły jako dzieci fundatorów kościoła czy dobrodziejów, zostały złożone w podziemiach tej świątyni. Na pewno ten kościół posiada lochy. Wejście do podziemi, które ciągną się do poszczególnych budowli obronnych gotyckich w całym mieście, bo i do kościoła Franciszkanów, do kościoła Gniewowzięcia Najświętszej Marii Panny i do Zamku Królewskiego w Kaliszu oraz na zewnątrz murów obronnych miasta lokacyjnego. I to na pewno wiemy, ponieważ w czasie II wojny światowej też wchodzono do tych podziemi, natomiast służby bezpieczeństwa PRL-u czy rosyjskie to wszystko zamurowały, zmieniły. Pod ołtarzami bocznymi możemy zaobserwować wejścia na pewno do kaplic i tam są pochowani zakonnicy. Skąd się wzięli zakonnicy? Można powiedzieć tutaj. Kościół jest parafialny, ale za czasów Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego jeden z proboszczy

0: usiekł, jak to mówią legendy, zapiski, usiekł jednego z budowniczych, którzy tutaj budowali rzemieślników, no i groził mu sąd biskupi. No i uciekł przed tym sądem, a Kazimierz Wielki prosi swojego arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogoryja Skotnickiego, żeby tą świątynię w mieście królewskim objęli zakonnicy, jacyś duchowni. No i Bogoryja Skotnicy przysyła ze wsi Męka pod Sieradzem zakonników, kanoników regularnych i oni tutaj do, można powiedzieć, do początku 1800, można powiedzieć, 6 roku panują tutaj i zarządzają tą świątynią. I dlatego do dnia dzisiejszego świątynia określona jest mianem kościoła kanoników, chociaż jest kościołem Mikołaja biskupa. Ale więcej Kaliszan używa tego sformułowania idę do kościoła kanoników niż tej oficjalnej nazwy. Tak jak to można powiedzieć, życie potoczne toczy się swoją legendą i swoją historią. I co najważniejsze, to właśnie tutaj podchodząca Maria Wasiłowska z Konopnickim, biorąca ślub, no i wychodząca jako jedna z tych naszych najwybitniejszych poetek, pisarek, która debiutowała w Kaliszu, a której zawdzięczamy m.in. słowa Roty, niedoszłego, można powiedzieć, hymnu Polski. No i postać, która tutaj przywędrowała ze swoim ojcem, dlatego że dostał nakaz pracy w sądzie w Kaliszu. No i tutaj, można powiedzieć, jej debiut literacki i później, jak to mówią, wypłynięcie na wielkie wody i dalsze losy podróżowania po Europie, Warszawa i śmierć w Lwowie, tam pochowana. I dlatego dzisiaj można mówić w kilku miejscach w Polsce o właśnie Marii Konopnickiej. A tutaj jak najbardziej jest to wskazane.
1: Mówi nam Andrzej Matysiak z kaliskiego PTTK. Kościół znajduje się przy ulicy Kanonickiej w Kaliszu.
2: SK Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Na początek zabieram Was na małą wycieczkę. Teraz przeniesiemy się do jedynego w Polsce Muzeum Ziemiaństwa, które znajduje się w Dobrzycy pod Pleszewem. O jego historii opowiedział nam Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego.
3: Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. No i jesteśmy tutaj w pięknym miejscu, powstałym pod koniec XVIII wieku, jednym z najciekawszych zespołów pałacowo-parkowych. Od iluś lat to już jest Muzeum Ziemiaństwa, w związku z czym poza jakby ukazywaniem walorów tutaj zwiedzającym tego naprawdę unikatowego obiektu, no to też na drodze wystaw, publikacji i innych działań staramy się realizować tą misję, która została nam nałożona, czyli po prostu kultywowanie, propagowanie pamięci o kulturze, o dokonaniach warstwy ziemiańskiej. To miejsce ma historię bardzo długą, bardzo ciekawą, sięgającą tak naprawdę jeszcze czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka źródłowa to jest 1327, kiedy się to pojawia na, jako świadek w dokumencie, czy ten dokument do dzisiaj się zresztą zachował w archiwum archidiecezjalnym, pojawia się niejaki Mikołaj Dobrzycki. No i to jest pierwszy ślad o rodzie Dobrzyckich tutaj i Dobrzycy, czyli tej ich takiej rodowej siedzibie. W XV wieku tutaj działa jakby najwybitniejszy przedstawiciel tego rodu Dobrzyckich, o takim rzadkim, niespotykanym imieniu Tumlin, o którym właściwie postać bardzo tajemnicza. Tutaj historycy, którzy się nim zajmują, mówią, że to może efekt jakichś wypraw krzyżowych, może jakichś tam wyjazdów rycerskich za granicę, trudno powiedzieć. W każdym razie prawdopodobnie z nim wiążą się porządki pierwszej siedziby, która tutaj powstała. Mianowicie takiego czegoś, takiego obronnego założenia, czegoś w stylu kasztelu. Relikty tego są zachowane u nas do dzisiaj w pałacowych piwnicach. To jest po prostu murowana wieża obronna z drewnianym budynkiem mieszkalnym, wszystko otoczone fosą i częstokołem. I to jest początek tej siedziby tego rodu Dobrzyckich, którzy tutaj są panami tego miejsca aż do roku 1717. Ta ich taka skromna, pierwotnia rezydencja się stopniowo rozbudowuje. Zostaje właściwie przekształcona w całkowicie murowaną. Zostają dołożone kolejne trakty pomieszczeń. W połowie XVII wieku otrzymuje kształt litery L. Zostaje dobudowana taka wielka sala. No i ten plan właściwie odziedziczył ten nasz pałac, który tu do dzisiaj stoi. To było prawdopodobnie ze względów takich typowo przestrzennych, z tego względu, że tutaj był pewnie wystaw i tak dalej, tak po prostu było praktycznie. W roku 1717 kupuje to Aleksander Gorzeński, pierwsza postać właściwie nowego rodu, który na około 100 lat jest tutaj związany. Człowiek ciekawy na swoją epokę, oczywiście dzisiaj zapomniany, ale na Wielkopolskę, epoki powiedzmy tego konfliktu między Leszczyńskim a Sasem, Augustem II Sasem, to jest czasy wojny północnej. Człowiek bardzo przez swoich współbraci szlacheckich poważany, wybierany marszałkiem sejmikowym, deputatem do trybunału. Też człowiek bardzo majętny, który już jako też osoba dorosła, mając około 40, kilkunastoro dzieci, traci żonę. Po śmierci żony wstępuje do stanu duchownego, no robi tam błyskawiczną karierę, umiera tam w wieku już około 80 jako oficjał gnieźnieński, czyli tak ten najwyższy, prawda, urzędnik u boku trzech kolejnych prymasów. Jego następca to jest Antoni Gorzeński, jeden tutaj z przywódców Konfederacji Braskiej w Wielkopolsce. No też taki etap historii, może dzisiaj zapomniany, ale i ciekawy, i dramatyczny, pełen różnych tutaj zwrotów, wydarzeń, w którym on też odgrywa swoją rolę. No i wreszcie jego syn, twórca tego założenia pałacowo-parokowego, to Augustyn Gorzeński, urodzony w roku 1743. On to obejmuje te dobra, nabywając je od ojca, tak jak to były te wszystkie transakcje takie rodzinne, w roku 1772 i właściwie no, on jest twórcą tego miejsca, jakim go znamy, czyli przede wszystkim dobrzyckiego założenia pałacowo-parkowego. Tak naprawdę Dobrzyce jako miasteczka, tuż po objęciu przez niego, ta Dobrzyca się w całości pali, on ją przenosi, lokuje na nowe miejsca, wystawia kościół, tutaj też unikatowy, który się do dzisiaj zachował. No i jako postać też jest to osoba bardzo ciekawa, tylko no niestety nie doczekała, jak jedna z wielu, powiedzmy, drugoplanowych postaci, no nie doczekała się do dzisiaj swojej biografii, ale był to człowiek obracający się wówczas w kręgu ówczesnej elity intelektualnej, elity władzy. Od lat 80. to jest bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie ma może jakiejś takiej, nie cechuje go jakaś tam samodzielność polityczna, natomiast jestem ostatniemu władcy Rzeczpospolitej wierny do samego końca. W momencie, jak już król abdykuje, wyjeżdża przymusowo na to przymusowe wygnanie do Grodna, to na przykład nasz Gorzeński jedzie z nim w jednej karecie. Więc wiele też takich i też są zachowane tutaj raporty na przykład ambasadorów rosyjskich, którzy mówią, że to jest człowiek niebezpieczny, wierny zasadom konstytucji 3 maja. Trzeba go od tego króla jak najszybciej tutaj doprowadzić, żeby z tego otoczenia króla wyjechał już właśnie na tym wygnaniu w Grodnie. Wcześniej też oczywiście w czasach konstytucji 3 maja jego rola jest bardzo ważna. On jest szefem tutaj kancelarii wojskowej króla, komendantem Gwardii Królewskiej. Tu jako szef tej kancelarii wojskowej króla, jako generał przy boku jego królewskiej mości, no też ma takie dosyć ważne zadanie, ponieważ to są czasy początków Sejmu 4-letniego. Wiadomo, że tamta sytuacja polityczna była bardzo taka zmienna, niestabilna. Ten sojusz tego obozu reformatorskiego z królem się kształtował powoli i na początku takim jednym z głównych drażliwych punktów były sprawy wojskowe, które ten Sejm 4-letni, rozwiązując Radę Nieustającą, przejął na swoją rzecz i nasz Gorzeński właśnie jako człowiek zajmujący się sprawami wojskowymi u króla, no tu odgrywa bardzo ważną, często bardzo delikatną rolę. Bardzo też znaczącą osobą na salonach warszawskich jest wtedy jego żona Aleksandra ze Skórzeckich, jako taka, byśmy dzisiaj powiedzieli, liderka opinii tego środowiska tutaj reformatorskiego. Ona jest tutaj bardzo ceniona, są zachowane listy, gdzie sam król, gdzie prymas Poniatowski właśnie chwalą jej intelekt i tak dalej, i tak dalej. Więc no naprawdę para takich ludzi o szerokich horyzontach, zresztą wiemy, że generał i do Włoch na przykład wyjeżdżał i tak dalej. I on też właściwie większość swojego życia spędza w Warszawie. Ma też dosyć szczęśliwą rękę do interesów. Zawsze jakieś tam tutaj poza Dobrzycą, jakieś dobra poza tym ma w innych częściach Polski. Jak umiera, to ma też na przykład poza Dobrzycą wielkie dobra koło miasta Brody, to są dobra koło miasteczka Radziwiłłów, to jest na granicy późniejszych zaborów austriackiego i rosyjskiego. Też w momencie, jak umiera, jest właścicielem wówczas pałacu uważanego za najbardziej okazałą rezydencję w Warszawie, czyli pałacu Jabłonowskich, późniejszego ratuszu Starego Miasta, dzisiaj, prawda, odbudowanego po tych zniszczeniach. Więc w tej Dobrzyce to przyjeżdża tutaj od czasu do czasu, prawda, z całym dworem i tak dalej i tworzy tą, buduje tą rezydencję tutaj począwszy od lat 80. Odziedzicza po prostu po ojcu taki pewnie właściwie to coś, co określano wtedy starym zamkiem, czyli taką siedzibę no już niemodną, nieodpowiadającą tym warunkom swojego czasu. Sprowadza tutaj znakomitego architekta Stanisława Zawadzkiego, którego poznał oczywiście w kręgu dworu królewskiego, tym bardziej, że Zawadzki projektował też sporo budowli dla wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów, typu takich założeń koszałowych. Poza tym sprowadza też wybitnych tutaj malarzy warszawskich, którzy tworzą to, co jest, bo pierwsza rzecz, która w tym pałacu jest niezwykła, to oczywiście architektura. Wykorzystując ten taki stary zamek na pani L, Stanisław Zawadzki tworzy nową, właściwie no, taką po prostu nową całość odpowiadającą duchowi XVIII wieku z takim interesująco wkomponowanym chociażby portykiem czterokolumnowym w te zachowane skrzydła, zupełnie nowy oczywiście podział wnętrz. To wszystko jest ulokowane w nowo zaprojektowanym założeniu parkowym, też zgodną z najnowszą modą dotyczącą sztuki ogrodowej. Do tego jest wyposażenie, do tego jest dekoracja wnętrz, też zachowana do czasów dzisiejszych, co jest też taki zespół, właściwie jest też faktem bardzo rzadki, że tak kompletny zespół właśnie tych malatu wnętrz się u nas zachował. To jest też dzieło artystów warszawskich Roberta Stankiewicza i Antoniego Smuglewicza. Więc była to rezydencja naprawdę wysmakowana, wysokiej klasy, w najlepszym, najmodniejszym guście tego czasu. Tworzy ją generał tutaj dla siebie, dla żony Aleksandry ze Skórzeckich. No, niestety małżeństwo to nie doczekało się potomstwa. Generał pod koniec życia ożenił się jeszcze z młodziutką, wówczas 17-letnią, w chwili ślubu z Salomeą Błońską, ubogą szlachcianką, która była garderobianą u kasztelanostwa Czarneckich. No, on tam do tych Czarneckich jeździł, oni myśleli, że dla ich córki, a to się okazało, że tej garderobianej. Więc taki malutki skandalik towarzyski też z tego wyszedł, ale niestety z nią też się nie doczekał potomstwa. Natomiast tej młodej żonie zapisał połowę tego pałacu Jabłonowskich, więc źle na tym dziewczyna nie wyszła. I zapisuje to wszystko, nie mając potomstwa, zapisuje to wszystko swojemu siostrzeńcowi, synowi swojej siostry Korduli, generałowi Kazimierzowi Turono. To jest też postać bardzo ciekawa, też niestety w dużym stopniu zapomniana, natomiast to jest jeden z takich wojskowych epoki napoleońskiej, który robi błyskawiczną karierę w ciągu właściwie pół roku awansuje, właściwie zostaje tutaj dowódcą pułku, który w dużym stopniu sam wystawia, 5. Pułku Strzelców Konnych, późniejszego po kilku zmianach nazw. To jest jedna z najlepszych jednostek armii Księstwa Warszawskiego. Później w roku 1810, mając 32 lata, zostaje generałem, adiutantem króla saskiego księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. Bierze udział w tych wszystkich kampaniach wojennych i wojnie 1807 roku, później wojnie z Austriakami 809 roku, zawsze na czele swego pułku i w tej wielkiej bitwie pod Fredlandem i z Austriakami właściwie odgrywa jedną z ważniejszych ról w tej pierwszej takiej bitwie kampanii, która była dla Polaków zwycięstwa, takiej bitwy, taki przyczółek pod głową Ostrówkiem. Później w wojnie 812 roku dowodzi brygadą, ona już jest niestety dla niego mniej szczęśliwa, udaje mu się co prawda przetrwać, co wcale nie tą wielką rzeź, jaką była bitwa pod Berezyną, gdzie właściwie wielu innych tych wyższych oficerów polskich albo ginie, albo zostaje ranny, ale niestety w odwrocie pod Berezyną przekraczając rzekę Berezynę zostaje ciężko ranny. I niestety te rany właściwie dokuczają mu do końca życia, w ich następstwie kilka lat później umiera. Resztę wojny spędza już bezpośrednio przy boku króla saskiego. Tamta rola też jest dosyć istotna. Jak tutaj jeden z autorów tutaj to badających twierdził, ale też no, trzeba by to szerzej opisać. Po wuju dostaje tą Dobrzycę, ale tu właściwie jest tylko od roku 816 do roku 1817. Niespełna rok i kilka miesięcy jest tylko właścicielem Dobrzycy. Umiera w następstwie tych ran w kampanii napoleońskiej. Zostaje to w ręku jego żony, małoletnich dzieci i splot takich różnych nieszczęśliwych okoliczności finansowych sprawia, że im się niestety nie udało utrzymać przy tym majątku w latach 30. To przychodzi w ręce właścicieli niemieckich. W tym czasie wiele razy tutaj przyjeżdża, szereg lat tu mieszka, później wiele lat przyjeżdża brat generała Turny, Adam Turno. W tym czasie już tak wyzbyty, można powiedzieć, swojego majątku. Później mieszka u syna w Obiezierzu, ale taki zachowany pamiętnikarz, świadek epoki, no dzięki niemu pamiętniki te do dzisiaj się zachowały, są w Ostrolinę we Wrocławiu. Niestety jest to niewydanym drukiem, czasami historycy to wykorzystują, ale jest to prawdziwa kopalnia wiedzy o tamtych czasach. No i także o życiu w Dobrzyce, więc wiemy, jak się bawili, co robili, jakie mieli rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Co tam jedli na obiad na przykład, to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawie opisane. Później przez około kilkadziesiąt lat to jest w rękach właścicieli niemieckich. To są dwa rody kotwiców, właściwie to jest hrabia Kotwic, kupuje to dla swojej córki, ona wychodzi za niejakiego Bandelowa. To jest taka rodzina później uszlachcona, taka wzbogacona rodzina urzędnicza. Oni tutaj są panami tego miejsca do roku 1890. I zwykle było tak w tym czasie w Wielkopolsce, że jak już coś trafiło w ręce niemieckie, niemieckie, no to już coś pozostawało. Generalnie ten żywioł niemiecki był silniejszy, później było to wszystko wspierane przez komisję kolonizacyjną, przez państwo polskie. Ogólnie no jak coś przeszło w ręce niemieckie, rzadko przechodziło w ręce polskie. Tu akurat tak było, sprot szczęśliwych okoliczności sprawił, że od tej owdowiałej już pani Bandelow kupuje to hrabia Zygmunt Czarnecki, jedna też z ciekawszych, wybitniejszych, no jakoś ta Dobrzyca miała miejsce, szczęście do ciekawych postaci, ale ciekawych, ale dzisiaj zapomnianych. To był właściciel tutaj najpierw Gogolewa, później całego szeregu, tam w rękach miał ponad tych majątków, ponad 10 tysięcy hektarów w pewnym momencie, więc to był w tych czasach, powiedzmy, połowy XIX wieku. Generalnie taka gospodarność, oszczędność, zdolność do przestawienia gospodarstwa na nowe tory, to nie była taka typowa cecha wśród polskich właścicieli ziemskich. On sobie z tym doskonale radził, ale poza tym miał też bardzo szerokie zainteresowania kulturalne. Był zbieraczem numizmatów, później bibliofilem, jednym z najwybitniejszych bibliofilów swojego czasu. On miał tutaj, jak to w Wielkopolsce mieliśmy bibliotekę, czy mamy do dzisiaj bibliotekę Raczyńskich, zbiory, prawda, Działyńskich, czyli bibliotekę kurnicką dzisiejszą, to trzecia co do wielkości biblioteka prywatna w Wielkopolsce to były właśnie zbiory Zygmunta Czarneckiego i są do dzisiaj zachowane w Ossolineum we Wrocławiu, ale też w innych tutaj bibliotekach, archiwach. Jest jego korespondencja też z najwybitniejszymi uczonymi tych czasów, prawda, historykami literatury. Weźmy na przykład Oswalda Balcera, chociażby tutaj Wojciecha Kęczyńskiego, on z nimi pisze, koresponduje, wymienia się wiadomościami na temat tych starodruków, bardzo cennych, zresztą XVI-XVII-wiecznych i do dzisiaj właściwie tutaj uczeni się tym zajmujący uważają, że to była jedna z najważniejszych właśnie kolekcji, która ten okres w historii, bo on zbierał głównie te druki XVI-XVII-wieczne, zwłaszcza takie oficyjne, wydawnicze, wydając na przykład druki protestanckie, tak z czasów reformacji w Polsce. I to wszystko było w jego ukochanej takiej rezydencji w Pałacu w Rusku. Natomiast na stare lata przeprowadził się do Dobrzycy. Tą Dobrzycę kupił w ogóle dla syna Józefa, no bo gromadząc tyle majątku, właściwie każdego z pięciu synów tutaj w taki majątek był w stanie wyposażyć. Na stare lata się tutaj przeniósł do Dobrzycy, zamieszkał z żoną na parterze pałacu, no i zabrał ze sobą tylko katalogi i jak tutaj i cały czas się tymi swoimi drukami zajmował, do ostatnich dni życia, miał te 80 parę lat jak zmarł, no to ślęczał, ulepszał ten swój katalog cały czas tych druków, no i tylko mu z Ruska dowożono co ciekawsze materiały, prawda, którymi się aktualnie zajmował. W każdym razie Dobrzyca przechodzi w ręce właśnie rodziny Czarneckich dzięki temu i w rękach rodziny Czarneckich jest do roku 1939. Tutaj jeśli chodzi o te dzieje późniejsze, no to one już są dużo bardziej dramatyczne. W 1939 roku w sierpniu tutaj Czarneccy, zdając sobie sprawę z tego, że zbliża się wojna, próbują na przykład ukryć swoje zbiory i oni mają jeszcze poza Dobrzycą, mają jeszcze pałacy tutaj w Siekowie, w Kościańskim i w Trzeboszu. To jest tam w Leszczyńskim, to było wtedy tuż nad granicą ówczesną polsko-niemiecką. Z tych trzech rezydencji wywożą najcenniejsze obrazy, porcelanę, pakują to wszystko w kufry i wywożą, tak zresztą robiło wiele rodzin ziemiańskich, wywożono to wszystko generalnie na wschód, do Warszawy czy gdzieś indziej. No nikt sobie też nie zdawał sprawy, że to będzie, prawda, Bilckiego, raczej sobie wyobrażam tą wojnę, tak, pierwszą wojnę światową. Czarneccy to wywożą takiego małego pałacyku w Brodnie pod Łodzią, to jest własność takiej spółki cukrowniczej, gdzie tutaj Stefan Czarnecki, który tym wszystkim tutaj administruje, bo to było wtedy tak, że zmarł stary hrabia Czarnecki, Józef Czarnecki, czyli syn tego Zygmunta, o którym mówiłem, żyła jego żona do 1948 roku i córki, więc to była własność owdowiałej właśnie hrabiny Czarneckiej i jej córek, bo na prawie wszystkie tutaj tych dzieci było 11, niestety przed wojną tylko jedna córka wyszła za mąż. Te pozostałe tutaj były tutaj starymi pannami. Zresztą podobnie było u siostry hrabiego Czarneckiego, Ludwiki Żółtowskiej w niedalekim Godurowie. Tam też tych dzieci było 10 i też właściwie tylko dwoje wyszło za mąż. Cała reszta, taka gromadka siedziała właściwie do tutaj właśnie tak starzejących się panien i kawalerów właściwie siedziała w tym rodzinnym domu. Niestety Niemcy to wszystko potem te wywnierzone dobra w lutym 40 roku odkrywają. To trafia do ówczesnego Kaiser Friedrich Muzeum, czyli dawnego Muzeum Wielkopolskiego, dzisiejszego Muzeum Narodowego. Tam część z tego potem jeszcze jest wywieziona, zwłaszcza cenniejsze obrazy holenderskie, bo tu kilka takich wisiało. One trafiają później do podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Tam je zajmuje Armia Radziecka, wywozi do Moskwy i Leningradu. Stamtąd wraca wracają dopiero w ramach odwilży w 56 roku, kiedy część rzeczy jeszcze wraca wcześniej ze stref okupacyjnych Niemiec. W każdym razie zbiory wtedy Dobrzycy i za czasów Gorzyńskiego i Czarneckich były bardzo ciekawe, wartościowe, chociażby mówię te obrazy holenderskie. Wiadomo też o kolekcjach tutaj porcelany stołowej na przykład bardzo dużych. Niestety nic z tego my tutaj właściwie nie mamy. Tylko czasami nawet, ponieważ część tych obrazów, właśnie te obrazy właśnie najcenniejsze holenderskie na szczęście przetrwały, zostały rewindykowane, więc czasami je pożyczamy tylko tutaj na wystawy czasowe. Natomiast całe na przykład wyposażenie pałacu, meble, które też znamy ze zdjęć chociażby, to wszystko zostaje przez Niemców albo zniszczone, takie większe meble porąbane na opał, te mniejsze sobie po prostu rabują, kradną tutaj ci urzędnicy tej administracji okupacyjnej, potem część z tego wraca, no bo oni oczywiście zabierają to gdzie? No do mieszkań, które zabrali Polakom, więc jak ci późniejsi właściciele tutaj dobrzyczanie wracają, to część z tego po prostu wraca z powrotem do pałacu po wojnie. Później, właściwie już w październiku 39, pod koniec października zostaje tu utworzony jeden z obozów przejściowych dla wysiedlanej do Generalnego Gubernatorstwa Ludności Polskiej. To był jeden właściwie z dwóch obozów, poza obozem w Cerkwicy, gdzie właściwie 100% prawie poza kilkoma osobami tych osób tu umieszczonych to stanowili po prostu ziemianie, właściciele ziemscy tutaj z powiatów tutaj krotoszyńskiego i pleszewskiego. Łącznie tych internowanych tutaj, to znaczy tych tutaj przetrzymywanych osób było około 140. Oni tutaj byli przez około półtora miesiąca, właściwie wszyscy przedstawiciele tutaj rodzin ziemiańskich z okolic tutaj byli. Później zostają po prostu wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa na mrozie, porzuceni w środku nocy, wyrzuceni z pociągu. No i wiadomo, każdy sobie musi próbować znaleźć jakoś to źródło utrzymania, czy schronienia u krewnych, u znajomych, czy jakieś zajęcie zarobkowe. Natomiast tutaj w czasie okupacji później są też w pałacu mieszkania dla osadników niemieckich, sprowadzonych przez Niemców z nadmorza Czarnego. Są też na przykład magazyny zboża i tak dalej, i tak dalej. Z kolei jeśli chodzi o właścicieli pałacu, oni też się rozjeżdżają w różne kierunki. Część z nich trafia do majątku Zborczyce pod Niegowicią. To jest własność tej właśnie jedynej ich siostry, Zofii Günther, która przed wojną wyszła za mąż. Część, podobnie jak wiele osób z rodzin ziemiańskich Wielkopolski, trafia do Warszawy, tak? Tam sobie próbują znaleźć tam utrzymanie, czy tam u krewnych jakoś, czy po prostu zajęcie zarobkowe. No i wielu z nich potem zostaje tam do powstania warszawskiego, ginie w czasie walk powstańczych. Tak tu jest z dwiema siostrami, które tutaj z tej rodziny tej Czarneckiej były, Maria i Jadwiga Czarneckie. One giną pod gruzami zbombardowanych kamienic. Stefan Czarnecki, który tym wszystkim administrował tuż przed powstaniem, on razem z siostrą Janką, najmłodszą z rodzeństwa, akurat szczęśliwym trafem udaje mu się latem 39 z Warszawy wyjechać, bo dostaje pracę po prostu jako administrator dużego takiego 1000-hektarowego majątku Nowe Miasto nad Pilicą, którego właściciel jest już schorowany i nie jest w stanie sam się tym zająć. Ale jakby nie na długo te nieszczęścia wojny go mijają, bo w styczniu 1945 roku, w momencie jak wkraczają tam wojska radzieckie, no to podobnie jak tysiące tutaj innych osób podejrzewanych tylko o przynależność do Armii Krajowej, on zostaje przez NKWD aresztowany, umieszczony w obozie tak zwanym kontrolno-filtracyjnym, takim frontu, był najpierw takim frontowym i później i tak samo jak te tysiące innych Polaków, bez żadnego śledztwa sądu, zostaje zesłany do innego obozu filtracyjnego nad Uralem, tak? Gdzie właściwie oni bez żadnych przesłuchań tam są po prostu wyniszczani ciężką pracą. On umiera w kwietniu 1945 roku na czerwonkę. Ta siostra, jego Janka, próbuje najpierw doprowadzić do jego zwolnienia różnymi interwencjami, potem z racji tego, że bardzo dobrze zna kilka języków, dostaje pracę jako tłumaczka w ambasadzie szwedzkiej, bardzo dobrze zna też dyplomatów belgijskich i z tego względu angażuje się wkrótce potem w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czyli najważniejszej polskiej organizacji konspiracyjnej i ona tam pełni od połowy gdzieś roku 1946 aż do rozbicia tego ostatniego zarządu niezależnego w końcu 1947 roku. Tam pełni rolę niesłychanie ważną. Mianowicie jakby przez jej ręce przychodzi cała łączność za granicą, bo ona ma te kontakty z tymi dyplomatami, oni to wszystko przemycają w bagażu dyplomatycznym, ona to odbiera, przekazuje, dostarcza dalej do łączników wino i tu pracuje bezpośrednio jakby z tymi łącznikami tego samego sztabu wino. Więc jak jest na przykład teraz mamy od 11 lat Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. On jest w rocznicę zamordowania właśnie członków 4. Zarządu WIN, tego ostatniego niezależnego, czyli podpułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych. I Janina Czarnecka była sądzona razem z nimi w jednym procesie. To jest mało znany w sumie fakt. Teraz jak już często o tym procesie się mówi, o tych wtedy osobach zamordowanych po tym procesie, no mówi się, że oni byli sądzeni. Zawsze się mówi dwie łączniczki. Często się nie mówi, kim były te łączniczki. A to była
4: jedną z nich właśnie była Janina Czarnecka. Ona też była jedną z trzech osób, które tam nie otrzymały wyroku kary śmierci, tylko 15 lat więzienia. Dzięki czemu unika, tak jak Kuka Szczeplińskiego, współpracownicy egzekucji w marcu 51. Ona jest trzymana w kilku różnych więzieniach. Wychodzi dopiero tuż właśnie na fali tej odwilży wiosną 56 roku. No i później mieszka w Warszawie, pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym itd., itd. Ale jest to właściwie postać bardzo, bardzo zapomniana. Nawet tutaj, jak już ta historia jest odkłamywana, to o niej się tutaj faktycznie mało mówi. Nigdy też na tą swoją działalność jakoś odznaczenia tutaj nie dostała, więc też myślę, że warto ją przypominać. Natomiast jak chodzi o Pałac Dobrzycy, to on przeżywa po wojnie bardzo różne kolejne losy. Na przełomie 40-tych, 50-tych są pierwsze takie większe prace konserwacyjne. Rozbiera się w tłumy, ścianki działowe odsłaniane, bo część polichromii, która w pałacu była, była po prostu zamalowana. Tak? Pałac był pomyślany przez generała Gorzyńskiego tak, że było to po prostu stosunkowo dużo tych pomieszczeń reprezentacyjnych. To jak zresztą każdy zwiedzający widzi, to jest aż takie uderzające. Tam są dwie kondygnacje. Na każde, to jest też wówczas taki trochę nowatorski układ, czyli nie mamy tego, powiedzmy, piętra mieszkalnego i tego piano nobile wydzielonego, tego piętra reprezentacyjnego, tylko oba piętra mają skrzydło reprezentacyjne i skrzydło paradne. I te skrzydła reprezentacyjne na dole to są cztery pomieszczenia, na górze dwa małe pomieszczonka. Dla generała i generałowej na przełomie XVIII-XIX wieku to wystarczało. Tym bardziej, że była jeszcze przy pałacu wielka oficyna bramna rozłożona to później. Natomiast później, za czasów tych późniejszych właścicieli, ta rodzina Czarneckich, na przykład, która tu mieszkała, to do pewnego momentu jest rodzina trzypokoleniowa, prawda? Są dziadkowie, rodzice, jest jeszcze 10 dzieci, plus cały ten sztab tam, prawda, służby, te gwarantki, które to wszystko obsługują. Więc stopniowo te wszystkie polichromie XVIII-wieczne zostają zamalowane, pomieszczenia siedzieli wtórnymi ściankami działowymi, tak żeby to wszystko było takie przytulniejsze, takie typowe wnętrze mieszkalne. I właśnie na przełomie lat 40-tych, 50-tych część tych polichromii zostaje odsłonięta. Ale niestety te prace nie mają jakby dalszego ciągu, jakby nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Więc tu są na przykład i tutaj jest w pałacu mieści w tym czasie szkoła i biuro zakładów obuwia. Duża część pałacu, właściwie większość parteru i dwa pomieszczenia na piętrze, to są mieszkania tutaj lokatorów tutaj gminnych po prostu. To znaczy, no dzięki temu, że też pałac ten jest zamieszkany, no unika zniszczenia, tak znowu jak wiele innych opuszczonych pałaców. Natomiast cały czas jakby się tutaj, zwłaszcza osoby z okolicy, które się tutaj na przykład to tutaj Dobrzycki koło PTTK cały czas jakby zasypuje władzę różnymi tutaj wnioskami, no żeby po prostu jakby na trwałe z tego pałacu rozwiązać. W latach 70. no pojawia się koncepcja, żeby tu otworzyć oddział Muzeum Narodowego. Ostatecznie są podejmowane działania w tym kierunku, ale to oczywiście trwa, no bo to trzeba przekazać te grunty, prawda, znaleźć miejsce dla lokatorów. Efekt jest taki, że lokatorzy wyprowadzają się na początku 80., ale całe lata 80. pałac stoi niezamieszkany w związku z tym, więc stan się jego dramatycznie pogarsza, zwłaszcza przez naciekającą wodę, ten dach już całkiem przecieka, mury się rozchodzą i w tych warunkach w grudniu 88 roku jest tutaj otworzony oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Nosi on nazwę, on właściwie na tym oddziale, właściwie póki on był tym oddziałem, wisiał oddział Muzeum Narodowego Dobrzyca, w remoncie było napisane jeszcze w nawiasie. Natomiast oficjalna nazwa właściwie nigdy nie używana, ale tak właściwie na co dzień nie używana, to było Muzeum Wolnomularstwa. Ponieważ mając ten pałac w kształcie litery L i nie znając jeszcze większości zamalowanych polichromii, no to oczywistym skojarzeniem, zresztą takim już utrwalonym właściwie w legendzie, w przekazał ten pałac, no była ta węgielnica masońska. I tutaj większość badaczy jakby szła tym śladem, że to jest pałac w kształcie węgielnicy masońskiej, w związku z tym tych treści masońskich tu będzie dużo. Prawdopodobnie jest to rzecz, którą generał Augustyn Gorzeński, no podobnie jak większość ludzi z epoki zaangażowany też oczywiście w działalność róż masońskich, no to zakładano, że to jest po prostu celowo tak zaplanowane, wzniesione przez generała Gorzańskiego jako siedziba prawdopodobnie loży masońskiej i tak dalej, i tak dalej. No w tym czasie przeprowadzono właśnie prace archeologiczne, które właśnie pokazują, że to jednak inaczej to wyglądało, że jest to obiekt wielofazowy, że właśnie ten kształt litery L jest XVII-wieczny. Zaczęto odsłaniać te polichromie. Też właściwie tam takich jednoznacznych jakichś treści, prawda, wyłącznie masońskich też tam nie można znaleźć, co oczywiście nie znaczy, że ich nie ma. Trzeba pamiętać, że ta symbolika ówczesnych treści była wieloznaczna, tak? To, że generał wykorzystał sobie kształt tej węgielnicy, tej litery L, no to oczywiście wtórnie ta symbolika masońska była czytelna, tak? Ale to nie było coś, powiedzmy, pierwszoplanowego. On też tam tym masonem nigdy jakimś szczególnie aktywnym nie był, prawda? I stopniowo w tych latach 90. zaczynają się prace restauratorskie. One są oczywiście bardzo kosztowne. Najpierw to są tak, cała ta budowlanka, czyli trzeba to pokrycie dachowe, prawda, zmienić, skotwić mury. Później też bardzo długotrwałe prace przy właśnie odsłanianiu konserwacji tych zamalowanych dotąd w dużej części polifonami ściennych. Kilkakrotnie do tego, wiadomo, to są czasy nie dość, że finansowo bardzo nieciekawe, to jest też właśnie te kwestie związane są z reformą administracyjną, czyli najpierw muzeum podlega Muzeum Narodowego w Poznaniu, później przychodzi pod województwo kaliskie, ale rok po tym fakcie następuje właśnie reforma administracyjna, więc przechodzi to na kilka lat w ręce powiatu pleszewskiego i zostaje to ostatecznie przekazane do roku 2002 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. No to sprawia, że udaje się właśnie dosyć szybko te prace restauratorskie zakończyć. W roku 2005 muzeum jest otwarte dla zwiedzających.
1: Muzeum w Dobrzycy czynne jest od wtorku do niedzieli.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Kołatanie serca, napięcie czy ciągły niepokój mogą być objawami zaburzeń lękowych. Jak je rozpoznać? Między innymi o tym dziś rozmawiamy z Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz, psycholog z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
5: Zgłaszają się pacjenci z tak zwanymi napadami lęku. Czym to się objawia?
6: To jest szalenie nieprzyjemne zjawisko, ponieważ ono występuje w sytuacji, która kompletnie go nie uzasadnia. W często bardzo spokojnych momentach, dość, można by powiedzieć, przyjemnych sytuacjach, najczęściej dotyczy takich sytuacji publicznych, czyli na przykład pobytu w jakimś markecie, w galerii, czasem w kościele, czasem na ulicy. A młodzież mówi o tym, że w szkole im się to przydarza, czyli najczęściej jest dość sporo ludzi wokoło, tylko ta spora ilość ludzi nie jest żadnym zabezpieczeniem, ponieważ to jest najczęściej tak zwany anonimowy tłum dla tej osoby, która przeżywa lęk. I mniej niż lęk, przez osobę identyfikowane są objawy w ciele, ponieważ one są tak silne, że dość skutecznie przykrywają to, że w tym samym czasie jest czegoś się boję, przed czymś się lękam. Do tych objawów one mogą być różnie przeżywane przez poszczególne osoby, dlatego że każdy z nas ma nieco inną wrażliwość innego układu. Generalnie mówimy o czymś takim. Uczucie dławienia w gardle, bardzo silne kołatanie serca, to uczucie kołatania robi takie wrażenie wtedy, kiedy napad lęku występuje, że człowiek ma wrażenie, że z zewnątrz widać, jak mu bluzka podskakuje, czy jak klatka piersiowa się rusza. Bardzo często są dość nieprzyjemne dolegliwości z jelit, tak gna do ubikacji. Kiedy się stoi, to jest uczucie nóg jak z waty. Nogi się robią miękkie w kolanach. Sporo pacjentów mówi o uczuciu drętwienia rąk, tak do łokci mniej więcej. Może być uczucie mrowienia w głowie, jakiegoś zatykania, potów nagłych, takiego oblewania się gorącem, uczucie zaczerwienienia na twarzy, gęsia skórka. Tak łatwo mi jest wymienić te objawy, dlatego że one są typową reakcją na zjawisko lęku i to jest reakcja, która jest w nas wbudowana jako pewien odruch, który miał jeszcze w prapradawnych czasach, takich jaskiniowych, przygotowywać nas na niebezpieczeństwo. Kiedy przeżywamy teraz, ale przeżywaliśmy jakąś sytuację lękową, bo z daleka na przykład zbliżało się coś niebezpiecznego, to nasz organizm miał spowodować przyspieszenie, w szybkim czasie miał zadziałać w ten sposób, przyspieszenie akcji serca po to, żeby więcej natlenowanej krwi tłoczyć do całego ciała. Gardło się zaciskało, żeby się wtedy przypadkiem nie zajmować jedzeniem. To wiercenie w brzuchu w tym pierwotnym wariancie było najczęściej opróżnienie jelit po to, żeby nie być zbyt ciężkim. Gęsia skórka to jest pozostałość po napięciu wszystkich mięśni i postawieniu sierści po to, żebyśmy wyglądali na większych. I cała, ja jeszcze mogłabym wymieniać i wymieniać, ale cała ta sprawa, całe to przygotowanie było po to, żeby kiedy się to coś nieznane zbliży, żeby być gotowym na 100% do zaatakowania tego albo do ucieczki. Czyli to było naprawdę bardzo rzetelne narzędzie. Lęk jest dość taką emocją, która jest pomocna w sytuacjach niejasnych. Ale ponieważ na przestrzeni lat rozwinęła nam się kora mózgowa, zwłaszcza czołowa, to ta kora mózgowa pozwala nam wspominać, wyobrażać sobie, planować. To, co zostało, to nasza psychika produkuje pewne wyobrażenie, jakieś drobniuteńkie skojarzenie, jakieś na trzecim planie myślowym wspomnienie i my na to reagujemy dokładnie takim samym sygnałem lękowym i całą tą rozbudowaną reakcją, jak na zupełnie realne zobaczenie wielkiego zbira w ciemnej uliczce. W związku z tym napad lęku, kiedy sobie stoimy w kościele w samym środku mszy, albo idziemy sobie przez galerię zadowoleni z zakupów, które poczyniliśmy, strzela nas nagle, dostępu do tego, co to uruchomiło, nie mamy, bo myśli sobie płyną swobodnie na kilku torach i nagle trafia nas coś tak nieprzyjemnego, całe te opisywane wcześniej objawy i nie wiemy, co się dzieje, ponieważ one są w ciele bardzo silne, to jeśli człowiek nigdy nie miał z tym do czynienia, nie słyszał też takiego wyjaśnienia jak to moje, to najczęściej ma skojarzenie pewnie mam zawał. Myśl pewnie mam zawał, dorzuca nową porcję lęku i tylko nasila te objawy. Coraz więcej potu, coraz bardziej trzęsące ręce, coraz większe i większe wciąganie powietrza, czyli dochodzi do tak zwanej hiperwentylacji, to jest przetlenowanie. Więcej tlenu wchodzi do nas niż wydychamy. W związku z tym może nam się nawet od tego nadmiaru tlenu zacząć kręcić w głowie, od tego to drętwienie rąk, a ciągle nie ma żadnego wyjaśnienia, więc to wyjaśnienie zawołowe jest najsilniejsze. Przyjeżdża pogotowie, jeszcze do tego kolejny poziom lęku. Jestem tutaj w tej galerii, wokół sami obcy ludzie, nikt mi nie pomoże, zemrę tutaj, jeszcze wstyd będzie. Albo zemdleję i będzie wstyd, nikt nie będzie wiedział, co zrobić. Najczęściej taki przyjazd karetki pozwala zróżnicować. Badania markerów czy badania EKG pozwalają zdecydować, nie ma żadnego zawału. No i kolejna kwestia, lek uspokajający najczęściej w zastrzyku przynosi bardzo szybką ulgę, co właściwie potwierdza, że to był napad lęku. W sytuacji, w której komuś przydarzył się napad lęku czy lęk napadowy, jest bardzo prawdopodobne, że kolejna wizyta w tym miejscu już wcześniej będzie uruchamiać skojarzenia i nastąpi tak zwane zjawisko lęku przed lękiem, czyli obawy, ojej, znowu się wybieram do galerii. Czy przypadkiem znów mnie nie spotka to nieprzyjemne? Wprawdzie wiem, że nie był to zawał, ale to jest okropne.
5: A gdy my na przykład będziemy właśnie świadkami, gdzie u osoby nadejdzie taki moment, że ona właśnie będzie odczuwała ten lęk, to co powinniśmy zrobić? Jak zareagować? Gdy ona będzie właśnie panikować?
6: Te osoby najczęściej z tym panikowaniem najbardziej się skupiają na tym, co się dzieje w ich ciele, chyba że wiedzą już, co to jest, ponieważ ta wiedza też jest pewnym sposobem obrony. Można sobie wtedy pomyśleć, aha, no tak, znów napad lęku. No niemiło mi, ale tak, ale napad lęku. Na szczęście to nie jest zawał, na szczęście wiem, że to jest napad lęku. Pomaganie i sobie samemu, albo komuś, kto ma napad, kto, z kim jesteśmy, myślę, że najskuteczniejsze byłoby podążanie za tym, czego ta osoba potrzebuje. Można na przykład pytać i podpowiadać, chcesz usiąść? No bo jeśli się czuje, że nogi mamy jak z waty, no to może takie siednięcie czy kucnięcie choćby pod ścianą może być bardzo skuteczne. Czasem usiąść na krawężniku z drugą osobą, nie? Czy tam, jeśli nie ma ławek, takie przykucnięcie jest mniej wstydliwe niż kiedy to mamy zrobić sami. Pacjenci się czasem wstydzą tego. Zaproponowanie, to wejdźmy, napijemy się czegoś. Pytanie, nie, a masz ochotę o czymś gadać? Chcesz rozmawiać o tym, co się z tobą dzieje? Chcesz mi poopowiadać? Czy zmienimy temat i zaczniemy gadać byle co? Po prostu, żeby myśli przekierować z lęku na jakieś zupełnie inne tory. Podążałabym za tym, czego potrzebuje człowiek, który tego przeżywa. Bo może na przykład powiedzieć, wyjdź ze mną na dwór, a może powiedzieć, chodź do jakiegoś sklepu, zacznę oglądać rzeczy, przestanę się tym zajmować. Bywa bardzo różnie, to jest bardzo indywidualne.
1: Jeśli ktoś doświadcza stanów lękowych, powinien zgłosić się do psychoterapeuty, który wdroży odpowiednie leczenie. W poważniejszych sytuacjach stosuje się także leczenie farmakologiczne.
2: SK Ostrzeszów.
1: W latach 1885-1902 był gubernatorem kaliskim i przyczynił się do rozwoju miasta. Teraz w naszym magazynie historia Michaiła Daragana.
7: Kontynuatorem ścieżki pozytywnej dla rozwoju polskości polskiej kultury w naszym mieście oraz samego miasta. Kolejną taką postacią na pewno jest Michał Dagan. To jest gubernator kaliski w latach 1883-1902. To szlachcic z pochodzenia, urodzony w 1834 roku w Tule, wojskowy i urzędnik rosyjski, koniuszy dworu, rzeczywisty tajny radca stanu, gubernator gubernii Czernichowskiej, Wołgogockiej oraz od 1883 roku formalnie gubernii kaliskiej. Był absolwentem moskiewskiej szkoły junkrów kawalerii. Po zakończeniu kawalerii wojskowej przeszedł do służby cywilnej. W 1870 roku objął stanowisko gubernatora mińskiego, później Czernichowskiego i Wołogockiego. Stanowisko gubernatora kaliskiego przyszło mu przyjąć w roku 1883. W dziejach Kalisza zapisał się jako człowiek światły, życzliwy mieszkańcom, który nie stronił od kontaktów zarówno z ludnością polską, jak i żydowską. W trakcie jego rządów nastąpił rozkwit Kalisza, stolicy gubernii. W mieście pojawiła się m.in. szkoła realna przeniesiona z Włocławka, nowy gmach ratusza, również piękny nowy budynek teatru, przytułek dla starców, budynek straży ogniowej, rozbudowano cmentarz katolicki na Tyńcu, cmentarz na Majkowie, powstały nowe mosty. Dodatkowo życie kulturalne i społeczne miasta oparte o różnego rodzaju organizacje też kwitło na sposób, który ani wcześniej, ani też po jego obecności w Kaliszu na taką skalę nie był rozwijany. Szczególną troską tego gubernatora był przepiękny kaliski park miejski, gdzie w 1888 roku wzniesiono m.in. oranżerię, zaczęto sprowadzać figury parkowe, powstały również sztuczne ruiny, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego parku i chętnie odwiedzane były przez kolejne pokolenia Kaliszan. Niestety zniknęły one z krajobrazu w latach II wojny światowej. Michał Dagan rozmiłowany był w romantycznych ogrodach, rzeźbach i ruinach, co uczyniło z parku prawdziwą perłę i dumę miasta na skalę nie tylko ogólną ówczesnego Królestwa Polskiego, ale można powiedzieć, że na skalę europejską. W tym czasie w Kaliszu kwitło życie społeczne, kulturalne. Powstało Towarzystwo Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Ratowania Tonących, Towarzystwo Dobroczynności, Resursa Obywatelska, Towarzystwo Cyklistów. Sam gubernator pełnił obowiązki prezesa kaliskich oddziałów Towarzystwa Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Dobroczynności, prezesa gubernialnego kuratorium trzeźwości, prezesa ogólnego zebrania członków Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej Urzędu Gubernatorskiego i prezesa kaliskiej Resursy. W czasie jego życia społecznego powstało Towarzystwo Ratowania Tonących, czyli dzisiejsze Kaliskie Towarzystwo Wyślarskie, a także Towarzystwo Cyklistów. Dzięki osobistemu stawiennictwu Dagana car rosyjski w 1898 roku, po blisko 40 latach starań, wydał w końcu zezwolenie na połączenie kolejowe Kalisza z Łodzią i Warszawą. Zasługi Dagana dla miasta były tak duże, że grupa obywateli na czele z Emilem Repanem w 1900 roku zwróciła się do warszawskiego generał gubernatora z prośbą o to, aby w Kaliskim Parku znalazło się popiersie z jego wizerunkiem. Propolska działalność Dagana była pilnie obserwowana przez miejscowych żandarmów i ochranę, którzy donosili w raportach do Petersburga o wszystkim, co nie wiązało się z rusyfikacją. Niemal pewne jest, że to spowodowało, iż w końcu 1902 roku Dagan został z tej funkcji odwołany. Kiedy w 1903 roku Dagan ponownie odwiedził Kalisz, grupa obywateli zwróciła się do nowego generał gubernatora warszawskiego o nadanie mu honorowego miasta. Z Kaliszem został związany też w sposób bardzo okrutny, ponieważ dwie córki Dagana, Anna i Maria, wychowywane w duchu przyjaznym Polakom, przedwcześnie zmarły i również znalazły swój pochówek na cmentarzu prawosławnym przy Rogatce w Kaliszu. Syn gubernatora Iwan Michałowicz po rewolucji bolszewickiej znalazł się w Polsce, wystąpił w szeregi Wojska Polskiego, był oficerem uczestnikiem Bitwy Warszawskiej po stronie Polaków. Zagadką jest to, co stało się z gubernatorem później, jego ostatnie lata życia. Wiemy, że był senatorem w Sankt Petersburgu. Anegdotyczna jest opowieść o jego śmierci. Podobno miał umrzeć na jednej z ławek w Sankt Petersburgu podczas rewolucji w 1917 roku. Z Kaliszem też była związana anegdota dotycząca jego osoby. To świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem otaczali go mieszkańcy naszego miasta. Kiedy wczesnym rankiem wyszedł na spacer do parku i spotkał tam pracującego ogrodnika Polaka, którego żartobliwie pozdrowił, jeszcze Polska nie zginęła. Na co ogrodnik natychmiast mu odpowiedział, póki żyje gubernator Daragan. Czyli świadczyło to jego bardzo propolskim nastawieniu do nas, do Polaków.
1: Życiorys Daragana przybliżył nam Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
2: SK Ostrzeszów.
1: Pisarz, regionalista, badacz folkloru, ale przede wszystkim kochający mąż i ojciec. Kim był Stanisław Czernik i dlaczego to jego imię nadano bibliotece w Ostrzeszowie? Na to, jak i wiele innych pytań o sławnym poecie, odpowie Dorota Owczarczak, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Czernika w Ostrzeszowie.
8: Stanisław Czernik, namiot. Trzy lampy nie pomogą. Ani więcej, ani trzy. Raczej mrok, który zasłoni ten kąt. Kąt pokoju, oddany mym wrogom. Ten czarny namiot, brudny szart. Na posadzce widać jego cień. Nie otwiera się wnętrze. Zasznurowany namiot wroga czeka na mnie, na swój dzień. Może na dzisiejszy wieczór. Może szakal, może hiena. Coś przebiegnie ku mnie do krzesła. I lepiej może lampy trzy zgasić, by w ciemności zmora odeszła. Trzema jak trzy lampy oczyma.
9: Zaczęło się właśnie od tego, że jest patronem biblioteki i nasze zainteresowania jako bibliotekarek, jako działaczek kultury, ostrzeszowskiej działaczek kultury, no właśnie, zaczęło się od tego, że chciałyśmy poznać naszego patrona, przybliżyć się, zaprzyjaźnić się, no i myślę, że to się udało, bo kilka działań, które towarzyszą właśnie nam, ale są pod patronatem Stanisława Czernika, nasza biblioteka prowadzi. Stanisław Czernik siedzi przed biblioteką na ławeczce, czyta książkę, może coś pisze, może myśli o tym, co napisze, bo od kilku lat przed biblioteką jest rzeźba figuralna naszego patrona i to wszystko tworzy taką otoczkę. I mamy przeświadczenie, że on jest z nami i że jego duch się unosi w tej bibliotece, że towarzyszy nam. Czasami jak są trudne momenty, to też gdzieś jest jakieś takie westchnienie do niego, żeby pomógł. No i myślę, że tak jest. A był na pewno fascynującą postacią po lekturze jego życiorysu. Między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły, Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz. No przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego. A tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i te marzenia przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie, no, został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Ostrzeszowa, właśnie z Ochcina koło Patowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, no tułaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na ostrzeszowskim dworcu kolejowym, no właśnie, i odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil. Bardzo mu się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciła. No został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował no, niedaleko biblioteki, bo w obecnym budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniu Marii Skłodowskiej-Curie wcześniej było to koedukacyjne gimnazjum. Tutaj właśnie przez rok pracował i po roku właśnie wyjechał z powrotem do Poznania, by dokończyć studia magisterskie. No i wrócił za namową przyjaciela, wrócił w 1929 roku z myślą, że tutaj warto by osiąść, bo tutaj wyczuł dla siebie atmosferę do dobrego pisania, do dobrej twórczości. No i czuł się tutaj dobrze, a sprzyjały mu też okoliczności, bo byli dobrzy ludzie, bo grono pedagogiczne go dobrze przyjęło, ale przede wszystkim odnalazł swoją miłość. Także w Ostrzeszowie zakochał się i po roku, w 1930 roku, poślubił Bronisławę, która tu również trafiła do Ostrzeszowa po pewnych perypetiach i rodzinnych, i życiowych, i właściwie pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że no, zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru, no właśnie jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik właściwie od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych, wówczas młodych poetów, a później znanych już w całej Polsce. I dzięki temu przez te 4 lata, od 1935 roku do 1939, wydając Okolice Poetów, przyczynił się do tego, że Ostrzeszów został zaznaczony na mapie kulturalnej 20-lecia międzywojennego. Także Ostrzeszów był słynny jako pewien ośrodek kultury. Właśnie dzięki Stanisławowi i jego twórczości, i jego pracy, działalności, też twórczości oczywiście też. Ale myślę, że ta Okolica Poetów tutaj potem wznowiona w latach 90. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przyczyniła się do tego. No właśnie i ten taki niemalże powiedzmy sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego, i zawodowego, i tego twórczego przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4. Pułku Saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tułaczkę przeszedł. Także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia. Ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie podtrzymywał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoje wewnętrzną potrzebę, ale pracował jakoś właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie po raz trzeci na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawiał właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony, no i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał, ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście. Otrzymał mieszkanie w Łodzi, służbowe, i bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat, do śmierci, do 69 roku. I tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba miażdżycowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa. No i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie. Ale Ostrzeszów nie zapomniał o swoim Czerniku, o Stanisławie Czerniku. Właśnie biblioteka w 1972 roku nadała imię, właśnie wybrała to imię Stanisława Czernika i rzeczywiście uchwałą Rady Miejskiej zostało ono nadane. Ale właśnie tu są bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy wczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej pani dyrektor biblioteki, pan dyrektor Franciszek Płóciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej, czy tam zaliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby w ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Płóciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, no, to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem. A jeszcze w tym wszystkim, tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi i dosłownie w tym samym czasie, kiedy

Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika, i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak, jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru, w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego, co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą w kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji, zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku Zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może wysublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek kto tworzy, powinny być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem, mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką Marią, z jej córkami, także kontakt z tą rodziną jest. Myślę, że to już teraz pewnie trochę słabszy, każde pokolenie to już troszeczkę się pewnie rozluźnia, ale bardzo, jeżeli pani Barbara Czernik czuje się na siłach i rozmawiamy przez telefon, bo już teraz nie przyjeżdża do Ostrzeszowa. Wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżała. I za każdym razem, kiedy mamy ten kontakt telefoniczny, wyczuwamy bardzo duże wzruszenie jej i zawsze bardzo dziękuję, chociaż nas to nawet trochę nieśmiela, bo bardzo zawsze dziękuję za to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo oczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia. Także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go. A my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo trzy razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyłyśmy wniosek na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną Czernika. Dzięki temu ten Czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Ostrzeszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, tak świętego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też narodowe czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają

0: Na ławeczce przy Stasiu i czytają, ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, z naszą siedzibą, właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce. A druga forma uczczenia jego pamięci to pewien nietypowy pomnik, bo budowany z wierszy, co 3 lata obecnie. Zapraszamy twórców i tych profesjonalnych, i tych zupełnie domorosłych poetów z całej Polski do pisania i przesyłania nam zestawów 3 wierszy w ramach ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Stanisława Czernika. Tradycje konkursu sięgają 1986 roku, kiedy była jego pierwsza, wtedy jeszcze wojewódzka edycja. Cieszy się popularnością i dużym zainteresowaniem, no i odzewem właśnie ze strony twórców. I to jest właśnie ten pomnik poety, który nas najbardziej cieszy. I pewnie jego też by cieszył najbardziej, gdyby był teraz tutaj z nami, że to jest jego pomnik budowany wierszem.
1: Wiersz Stanisława Czernika czytała nam Anna Łuszczyk.
2: SK Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Dlaczego Ostrzeszów zajmuje ważne miejsce w historii wielu norweskich rodzin? Odpowiedź prowadzi do działającego tu podczas wojny o flagu 21C, o obozie, jego jeńcach i wizycie premiera Norwegii. Teraz w naszym magazynie opowie kierownik muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka.
3: Od samego początku okupacji Ostrzeszów powoli stawał się miastem za drutami. Na początku jesienią 1939 roku do obozu zaczęto przywozić, gdzie był to Stalag 21A. Wcześniej jeszcze taki obóz przejściowy, gdzie i cywile, i żołnierze byli więzieni. Najpierw był właśnie obóz przejściowy, potem Stalag 21A. Później, kiedy już byli Norwegowie, to był Oflag 21C i wtedy zdecydowaną większość więzionych tutaj ludzi stanowili norwescy oficerowie. A od początku to było tak, że na cele obozowe przeznaczano budynki szkolne, fabryczne, place. Miasto nie było przygotowane na wielką ilość ludzi, a w czasie całej okupacji przez ostrzeszowskie obozy przewinęło się ponad 120 tysięcy jeńców, więźniów różnych narodowości. Oprócz Polaków na początku wojny więzieni tutaj byli żołnierze całej prawie okupowanej Europy. Byli jeńcy francuscy, brytyjscy, holenderscy, belgowie. No, można by wymieniać bez końca. Nie było praktycznie narodowości, której żołnierze walczący w różnych armiach nie byliby tutaj więzieni w strasznych warunkach, bo na początku właśnie były to i obozy pod namiotami na placu Borek na przykład, gdzie ani infrastruktury sanitarnej, ani niczego nie było oprócz namiotów i jakiejś tam cienkiej warstwy słomy do spania. Później przystosowywano budynki szkolne, budynki fabryczne do zakwaterowania jeńców i były mniejsze, większe transporty. Piękna była też postawa mieszkańców miasta, którzy pomagali od samego dworca, podając, rzucając chleb, coś do picia, coś, co pomagało przetrwać te pierwsze chwile. I to działo się przez całą wojnę, gdzie praktycznie maleńkie miasto, bo Ostrzeszów liczył wtedy około 5 tysięcy mieszkańców, było w stanie zmobilizować się, pomagać, wyżywić przede wszystkim taką rzeszę ludzi. Kiedy przybyły tu pierwsze transporty Norwegów w sierpniu 1943 roku, była już zupełnie inna sytuacja. Było ich nieco mniej niż w początkowej fazie. Oflag już musiał być podporządkowany postanowieniom konwencji genewskiej, która między innymi mówi o tym, że oficerowi należy zabezpieczyć miejsce do spania, wyżywienie, pranie, możliwość nauki, wypoczynku. I to wszystko już w norweskich czasach, tak w cudzysłowie mówiąc, było realizowane, bo oficerowie norwescy zakwaterowani byli przede wszystkim w budynku dzisiejszego zespołu szkół numer 1 i pierwszego liceum. I tam w każdym z tych obiektów był wieniecki samorząd. Działała biblioteka, mieńcy mieli swoją kaplicę, swoją służbę i duszpasterską, i medyczną, bo było to niezbędne przy rzeszy nie najmłodszych już ludzi. I wśród jeńców norweskich odnotowane były przypadki dobrowolnego zdecydowania się na uwięzienie. Byli jeńcy dobrowolni, wiemy o lekarzu i sanitariuszu, który był i sanitariuszem, i pastorem. Lekarz to Karl Otto Bergwitz Larsen. Pomógł bardzo wielu ludziom, o czym świadczy takie podziękowanie, laurka, która po pomniejszeniu mieści się na planszy 100 na 70 cm, gdzie jest niesamowicie dużo podpisów ludzi, którym lekarz pomógł. Drugi z kolei, pastor i sanitariusz w jednej osobie, Asle Enger. Historia zatacza koło. Po latach w 2010 roku, kiedy mieliśmy jubileusz miasta, przyjechała do Ostrzeszowa córka pastora Asle Engera i przywiozła nam eksponaty, które są prezentowane na norweskiej wystawie. Zabawkę dziecięcą, dziewczęcą, kuchenkę, w której są dwie blaszki, jest garnuszek, kuchenkę, którą zrobił inny jeniec, a tata posłał swojemu dziecku, swojej córce na urodziny. Po ponad 70 latach zabawka trafiła do Ostrzeszowa. Do tego jeszcze pani przywiozła zestaw kieliszków liturgicznych, którymi posługiwał się jej ojciec właśnie tutaj w Oflagu. Takich norweskich kontaktów mieliśmy bardzo dużo, a zaczęło się to wszystko od pana Eivinda Grunta, którego ojciec był więźniem Oflagu 21C. I wiosną 82 roku Eivind pierwszy raz odwiedził Ostrzeszów. Przywiózł nam dwie fotografie, spinki od koszuli swojego taty i kopię pamiętnika. Niefortunny był ten pierwszy kontakt pana Eivinda z naszym miastem, bo była to końcówka stanu wojennego, w czasie którego obowiązywało wiele zakazów i rygorów, między innymi posiadanie aparatu fotograficznego, takiego reporterskiego, też musiało być w odpowiednich miejscach zarejestrowane, zgłoszone. I nieświadomy tego Eivind, z zawodu dziennikarz, pracownik norweskiego Czerwonego Krzyża, nauczyciel, w międzyczasie taki człowiek renesansu, wielu zawodów, wielu talentów, który jako pierwszy został uhonorowany medalem za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, ale to jest oddzielna historia. W każdym razie, kiedy Eivind wędrował ulicą Zamkową, został zatrzymany przez patrol uzbrojonych funkcjonariuszy pod zarzutem szpiegostwa, bo pierwszym wielkim przestępstwem było to, że posiadał aparat z teleobiektywem, a drugim, że wędrował z planem miasta zrobionym po wojnie już przez Norwegów na podstawie pomiarów długości ulic krokami. Podejrzewam, że był to duży stres dla Eivinda, bo pisząc wspomnienia na któreś tam już lecie, 25-lecie naszych kontaktów, napisał, że właśnie w momencie, kiedy był zatrzymywany, to już widział siebie na dalekiej Syberii przerzucającego kamienie z jednej kubki na drugą. Tak bardzo humorystycznie podszedł do tematu. No ale kiedy doprowadzono go na komisariat, kiedy przy pomocy germanisty z sąsiadującego z komisariatem liceum wytłumaczył się, że nie ma wrogich zamiarów, bo tu zatrzymując go, no, stwierdzono, że mówi, że jest Norwegiem, rozmawia po niemiecku i w ręku trzyma plan, według którego zatrzymano go na Adolf Hitler Strasse, no to musi szpieg. Okazało się, że nie posiada wrogich zamiarów. Po już rozmowie z pomocą tłumacza, ówczesny komendant milicji zezwolił mu na fotografowanie wszystkiego, bo ten szukał wojennych śladów swojego ojca. No i komendant wyraził zgodę na robienie zdjęć wszystkim obiektom, ale nie wolno mu było umundurowanych, uzbrojonych funkcjonariuszy fotografować. Gościa zaprowadzono później do Urzędu Miasta i Gminy, do pana naczelnika, i dla mnie jako początkującej muzealniczki, bo było to moje pierwsze półrocze pracy tutaj i akurat no, zostałam sama zostawiona na gospodarstwie, bo pan kierownik, pan Józef Janas, oprócz pracy w muzeum był jeszcze nauczycielem, no i były takie dni, że był tylko w szkole, tutaj dzieliliśmy się tą pracą. Państwo Gruntowie, bo pierwszy raz był sam Eivind, drugi raz chyba też. Później zaczął przywozić swoją rodzinę, żonę, wnuki i jego dzieci, których miał dwójkę. Nie mogły zrozumieć, co ojca tak przyciąga do takiego jakiegoś małego miasta, nie wiadomo gdzie. I w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do jubileuszu takich 25-letnich kontaktów z Eivindem, z norweskim środowiskiem kombatanckim, bo ten człowiek rozkręcił taką akcję pozyskiwania archiwaliów, pamiątek, gdzieś tam były albo w domowych szufladach, albo przekazane do norweskich muzeów, ale tam no, nie było to zbytnio eksponowane i raczej było w szufladach, w magazynach muzealnych. I mamy takie eksponaty, które przywędrowały do nas z Norwegii, odebrane z norweskich muzeów, gdzie były gdzieś tam archiwizowane, a u nas są na wystawie. I właśnie na pytanie, dlaczego stamtąd przywieźli, no bo tam się o tym nie mówi, a wy to pokazujecie. W ten sposób po założeniu przez Eivinda w Norwegii takiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie. W Norwegii zaczęły się odbywać takie regularne akcje, bo Eivind dziennikarz w prasie norweskiej zamieszczał notatki, że jest pomysł na to, żeby w Ostrzeszowie stworzyć norweską wystawę. Że mamy mało eksponatów, że każda następna rzecz, która wzbogaci wystawę, no to będzie coś pięknego. Że po kilku latach takiego reklamowania, promowania tego, co chcemy zrobić, zaczęły do nas przyjeżdżać najpierw rodzinne grupy, potem takie zorganizowane autokarowe wycieczki norweskie. I kiedy w 1996 roku otworzyliśmy stałą wystawę, bo wcześniej tak kompletując te muzealia, robiliśmy wystawy czasowe, żeby pokazać, że coś się dzieje, ale jeszcze nam brakuje, żeby pokazać to jako stałą ekspozycję. I właśnie kiedy w 1996 roku otworzyliśmy stałą wystawę, to no troszeczkę nie dopisały władze norweskie czy nasze tutaj konsularne. Eivind był zawiedziony, że w Norwegii się dużo dzieje. Przyjeżdżają jeszcze wtedy bardzo już wiekowi więźniowie. Przyjeżdżają ich dzieci, wnuki, rodziny norweskie, a mało takie to upublicznione tam, pomimo, że starał się bardzo. I dopiero w 2007 roku, kiedy też przy pomocy Eivinda znaleźliśmy nazwisko Stoltenberg w wykazie jeńców i okazało się, że jest to dziadek premiera wtedy w Norwegii działającego, no to tak prawie 2 lata trwały takie podchody, gdzie nie od razu pan premier zdecydował, że chce przyjechać gdzieś tam do małego Ostrzeszowa, ale kiedy już sprawa nabrała rozpędu, kiedy premier powiedział tak, to wiele rzeczy nas tu zaskakiwało, bo nie mieliśmy wcześniej ani z protokołem dyplomatycznym, ani z procedurami takimi, tymi już na międzynarodowym szczeblu zbyt wiele do czynienia, ale kiedy zapadła decyzja, że premier przyjedzie, a my tutaj przygotowaliśmy taki cykl imprez, norwesko-ostrzeszowskie jubileusze, gdzie było zaplanowane i otwarcie wystawy, i koncert ostrzeszowskiej orkiestry, która pierwszy raz w naszym mieście jako ostrzeszowska orkiestra zagrała marsz skomponowany w czasie II wojny i grany przez norweską orkiestrę obozową. Atrakcji takich ostrzeszowsko-norweskich było wiele. W każdym razie, kiedy już zapadła decyzja, że premier odwiedzi Ostrzeszów, przyjechały do nas panie z ambasady norweskiej, gdzie już trzeba było tak bardzo szczegółowy program z minutowym rozliczeniem, ile spacerujemy z obiektu do obiektu, ile ma trwać konferencja i wszystkie rzeczy wchodzące w skład tych uroczystości. Stwierdziliśmy, że dobrze się dzieje, a to akurat był taki jubileuszowy rok 25-lecia. Rok wcześniej Eivind właśnie jako pierwszy dostał medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, bo wiele rzeczy zrobił i to, że ta wystawa tak wygląda, to jest naprawdę jego wielka zasługa, ale w czasie tych przygotowań do spotkania z premierem, który przywiózł ze sobą prawie połowę norweskiego rządu, dużą grupę rodzin jeńców jako taką zorganizowaną grupę z premierem przylatującą i mieliśmy osoby, które nas wcześniej raz, dwa odwiedziły. W każdym razie tych gości norweskich było blisko setka i do tego nasi ostrzeszowscy tutaj, regionaliści, historycy, przedstawiciele władz, to w czasie przygotowań mnie najbardziej, nie powiem, że zaskoczyło, ale tak mile połechtało po serduszku, bo trzeba było wiele rzeczy takich drobiazgów uzgodnić. Na przykład, czy pan premier życzy sobie jeść obiad w restauracji z przedstawicielami władz miejskich, czy w szkolnej stołówce, gdzie był przewidziany podczas studek dla wszystkich uczestników tej konferencji. Z drugiej strony słuchawki nie było chwili wahania. Szkoła. W każdym razie i nasza policja, i wrocławska, która premiera do granic powiatu ostrzeszowskiego eskortowała, też dużej ilości i w takich tak eleganckich policjantów rzadko kiedy się widuje. A tu nawet mamy udokumentowane fotograficznie takie przyjaźnie, początki jakichś fajnych znajomości naszych policjantów, policjantek z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu. No i cała ta wizyta premiera to praktycznie powojennym okresie pierwsze takie wydarzenie w Ostrzeszowie i taki nasz powód do dumy, że garstka, bo nas to było 3 pracownice muzeum, do czegoś takiego przy pomocy Eivinda doprowadziła. I językowo pomagał i znaleźć się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Tu zaczęłam wątek jeszcze rodziny pana Eivinda, bo Eivind zanim dostał to odznaczenie, ten medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, miał poważne problemy kardiologiczne i pierwsze, o co zapytał lekarza, budząc się po zabiegu, czy za 2 tygodnie mogę jechać do Ostrzeszowa. I dzieci, które były świadkami tej rozmowy taty z lekarzem, stwierdziły, że jeśli on ten zabieg przeżyje i będzie wszystko dobrze, to oni przyjadą z nim do tego Ostrzeszowa, bo muszą zobaczyć, co jego tutaj tak zauroczyło. Po pierwszej wizycie powtarzali odwiedziny Ostrzeszowa i Torgius, i Elizabeth kilkakrotnie. Nie wiem, czy to sama osoba ojca i jego takie zakochanie w Ostrzeszowie, bo on z wiekiem miał coraz większe problemy z chodzeniem. Poruszał się takim pojazdem akumulatorowym, takim skuterem, gdzie wyjeżdżając z hotelu, gdzie mieszkał, bardzo wczesnym rankiem i był na targowisku i gdzieś tam nie tylko sam Ostrzeszów, ale i okolice objeżdżał i twierdził, że to jest jego Ostrzeszów. Jego wielu ludzi tutaj znało, sporo ludzi mówi w Ostrzeszowie po niemiecku, także on nie miał żadnych jakichś takich barier w kontaktowaniu się z kimś, kogo spotkał na ulicy. Także no, z Eyvindem wiele nas łączyło, a wiele mówi o rodzinie i o tym, jak oni postrzegali Ostrzeszów, to, że w momencie, kiedy pan Eyvind rozstał się z doczesnością, kiedy zawiadomiono nas o terminie pogrzebu, pojechaliśmy czteroosobową delegacją, cztero albo pięcio. W każdym razie pan burmistrz, zastępca, ja i to pięcioosobową taką delegacją byliśmy na pogrzebie i zaskoczyło nas pierwsze, jak dostaliśmy zawiadomienie, że rodzina prosi, żeby nie kupować kwiatów, że jeśli ktoś chce przeznaczyć jakieś pieniążki na kwiaty, to jest podany numer Stowarzyszenia Koła Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie, Norweskiego Koła Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie. Mało tego, w kaplicy cmentarnej była skarbona, gdzie my z pogrzebu przywieźliśmy jeszcze naprawdę duży prezent finansowy na działalność muzeum. A my, żeby uhonorować Eyvinda w rocznicę jego śmierci, otworzyliśmy na dojściu do norweskiej wystawy taką ekspozycję Eyvind Grund w Ostrzeszowie, gdzie pokazujemy i pierwsze kontakty, i takie zdjęcia z otwarcia tej norweskiej ekspozycji, z otwarcia wystaw czasowych, w których Eyvind uczestniczył, z przekazywania eksponatów i takie zwykłe, codzienne, takie, kiedy wita się z nami przed ratuszem, kiedy z żoną w czasie ostatniego pobytu ufundowali tablicę, która jest zawieszona na ratuszu, taką upamiętniającą Oflag 21C i więzionych tu oficerów.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Zostań rodzicem na zastępstwo, przekonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, które co miesiąc przypomina o tym, że dzieci szukających drugiego domu cały czas jest zbyt wiele. Zostań rodzicem na zastępstwo, przekonują też sami rodzice. Dziś rozmawiamy z 3 rodzinami, które opowiadają nam swoje historie i zdradzają, dlaczego zdecydowali się podążać tą z pewnością niełatwą drogą.
4: Pierwsze pytanie, takie chyba najbardziej klasyczne. Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o tym, by zostać rodzicem na zastępstwo, by zostać rodziną zastępczą? I czy była to taka decyzja bardzo spontaniczna, czy może raczej taki długofalowy proces? Jak to u Państwa wyglądało?
5: Jak to wyglądało u nas? No, jeszcze w czasach narzeczeńskich, gdzie z żoną wędrowaliśmy po górkach, bo jesteśmy zapałowymi górami, od najmłodszych, naszych najmłodszych małżeńsko-narzeczeńskich, koleżeńskich czasów, to takie myśmy, jak już tam zaczęło się to krystalizować, że będziemy parą i tak dalej, żeby było tak, że mieć dziecko własne, żeby się sprawdzić jako rodzice i tak dalej, ale też, żeby drugiemu dziecku dać szczęście. Wtedy tam była myśl o adopcji, o takich rzeczach, a tak jak nam się urodził syn, no warunki były jakie były, zaczęliśmy budowę domu, zakup działki, małżonka wyjeżdżała na prace sezonowe do Niemiec, ja pracowałem w służbie, też tak było, różnie, no i któregoś dnia przyjechała do nas nasza przyjaciółka, jej bratankowie trafili do domu dziecka, nie? Bo to nie byłem do domu dziecka. No i właśnie też, że chcieli grali z rodziną zastępczą, no i tak, ale żeby nie iść sami, to zaczęli nas namawiać i tam. Nie trzeba było długo, tak. No my tak w ogóle jesteśmy tacy dziwni, spojrzenie w oczy, idziemy. Poszliśmy na ten kurs, no niestety akurat nasi przyjaciele no niestety nie skończyli kursu, dlatego że mąż tej przyjaciółki pracował za granicą, a było wymagane, że oboje rodziców muszą być na kursie i ten kurs kończyć, no to niestety, no, że tak powiem, no, z urzędu i przepisu została odrzucona. No, myśmy zostali na kursie, skończyliśmy ten kurs. To był taki początek tego kursu. Po kursie chodziliśmy do domu dziecka właśnie odwiedzać tych betanków tej przyjaciółki i mieliśmy biologicznego syna, no to wiadomo, że do dopełnienia przydała się córka. Małżonce spodobała się Kasia, taka fajna dziewczynka, bardzo, bardzo, że tak, no, żeby to źle nie zabrzmiało, bardzo słodka, taka przymilna i tak dalej. A ja jak zaszedłem, to przyszedł taki mały rozczochraniec, też dziewczynka, szczerbata z przodu, bo nie miała zębów, ale przyszła, chwyciła mnie za nogę i spojrzała, tak patrzyła na mnie, ja się spojrzałem na nią, ona się patrzyła na mnie i te oczy mówiły: zabierz mnie stąd. No i tak małżonka z Kasią, ja z Sandrą, dogadaliśmy z panią dyrektor, że możemy zostać rodziną zaprzyjaźnioną, odbywając tam te praktyki i szkolenia. Złożyliśmy już wnioski do sądu o przyznanie tego statusu rodziny zaprzyjaźnionej, żeby dziewczynki mogły przyjeżdżać do nas na weekendy, wakacje, święta i tak dalej. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia, tak? Gdzie były obydwie o nas. No to tak jeszcze nie mieliśmy w pełni zgody sądu, ale pani dyrektor tam zadziałała. Była taka zgoda, nie na papierze jeszcze, ale już od sędziny, że ze względu na to, że już żeśmy tam przychodzili często, że byliśmy, Sandra trafiła do nas. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Sandra zaczęła przyjeżdżać z Kasią. Potem to tak się różnie kulało. Ja też ze względu na służbę wyjeżdżałem na szkolenia, to małżonka. Jak była sama, no to raczej nie przywoziła ich do nas, jeździła do nich. No ale wiadomo, że ten czas trochę się wydłużał i Kasia tak jakby odpuściła, nie chciała już być u nas. Została Sandra No się Kasia w ogóle nie trafiła do rodziny, bo przestała przyjrzeć, nie chciała, a Sandra już po uzyskaniu pełnoletności wyszła z rodziny, a akurat jest ze swoim partnerem, mieszkają na Śląsku. No i przeszliśmy ten cały proces, gdzie trzeba było załatwić wszystkie papiery, żeby Sandra mogła trafić do nas, postanowienia sądu i tak dalej. No i tak prawdę powiedziawszy, ta pierwsza ścieżka to była ciężką ścieżką dla nas, bo gdy nagle złożyliśmy ten wniosek, to zjawiło się tyle firm, że tak to określę w cudzysłowiu, którym zależy na dobru dziecka, że no po prostu wiedzieliśmy, gdzie się obrócić, bo tu nagle MOPS, nagle kuratorzy, nagle coś i każdy przyjeżdża i on musi przeprowadzić wywiad, tak dalej. No niektóre panie to były nawet no takie, że tak powiem, tak namolne, że one się nie umawiają, tylko przyjeżdżały i w tym momencie my musimy mieć czas, bo ona musi to zrobić.
4: Byli ludzie i ludzie.
5: Tak jak to się u nas powiedziało, ludzie, parapety i taborety. I w pewnym momencie, gdy no takie to mi bardzo utkwiło, bo mój szef kompanii odchodził na emeryturę, mieliśmy zaproszenie na pożegnanie emeryckie. To zaproszenie nie było tylko dla mnie, było rozszerzone dla mojej małżonki i dla tej naszej Sandry, miała jechać z nami. Myśmy ją przywieźli dzień wcześniej, to jeszcze była w domu dziecka, przygotowaliśmy się do tego wyjazdu, to miał być wyjazd weekendowy na 3 dni. No wieczorem Sandrę rozłożyła jelitówka, problemy i tak dalej, dzwonimy do pani dyrektor. No ona stwierdziła, że raczej państwo nie zabierajcie jej, to umówiliśmy się z wychowawcą u lekarza, pojechaliśmy do lekarza, postawiliśmy to dziecko, przyjeżdżamy z powrotem, już, że tak powiem, czas napięty jak branie kiszki, żeby już jechać, bo to było koło Szczecinka, dosyć daleko. No i wjeżdża pani z ośrodka pomocy społecznej i ona musi z nami, ja mówimy, że już wyjeżdżamy nią, ale ona dzisiaj to musi przeprowadzić, bo ona musi wysłać do sądu. No i małżonka mówi: dobra, dla świętego spokoju, no to żeśmy się tylko zgrzali, bo pani jak się rozłożyła z papierzyskami, to wiadomo jak to urzędnik. No i jadąc, to wtedy usłyszałem od żony, że gdybym wiedziała, że tylu ludzi nagle tyle coś od nas chce, to bym się pani zdecydowała na to, nie? Ale po prostu no urzędnicy potrafią zniechęcić. Strasznie.
4: Czyli zdecydowanie nie była to droga usłona różami?
5: Nie. Tutaj całkowicie swoją zgodą, że nie było to droga usłona różami. Było trochę walki, było i i trochę nerwów, i trochę łez, ale z drugiej strony, jak już Sandra trafiła do nas, to było warto.
4: Chciałam właśnie zapytać o emocje, które Państwu wtedy towarzyszyły na bardzo różnych etapach, kiedy trwała ta, w cudzysłowie, walka o dziecko, kiedy były pewnie i te lepsze i gorsze momenty.
5: Walka, to tak może weźmy to w cudzysłów, bo to nie była taka jakby walka, że musimy walczyć, po prostu no, przebijanie się przez
6: biurokrację.
5: Właśnie. Niektóre mury biurokracji nie szło wytłumaczyć urzędnikowi, czy tak dalej.
6: Ja, jeżeli mogę się wtrącić, to najmilej wspominam panią kurator. Przyjechała, pocałowała klamkę. No, ale ponieważ to małe środowisko, powiedziano jej, poszła do rodziny męża, powiedzieli, kiedy najłatwiej nas zastać. Bez problemu przyjechała wieczorem. Normalnie z nami rozmawiała.
5: Usiadła przy kawie.
6: Ci wszyscy wcześniej, no to po prostu za przeproszeniem weszli, biuro rozłożyli.
5: Najlepiej, żebyśmy jeszcze stali na baczność przed nimi, tylko słuchali to.
6: I po prostu, no to, co ona musi tam wypełnić. Ja mówię, ale to pani musi, nie ja. Więc po co nas jeszcze dodatkowo tym obciążać, tak? A mówię, no nie miałam pojęcia, że jest tyle instytucji, które mają podobno na względzie dobro dziecka. Jak dla mnie większość z nich była po prostu tylko, że tak powiem, papierologiczna.
5: Tak, żeby wypełnić papier, żeby się zgadzało wszystko.
4: Jezusze.
5: Naprawdę, gdyby nie było tego zacięcia, że chcemy to dziecko, że chcemy, żeby nas trafiło, to jeśli nie ma takiej 100% przekonania i tego, to w połowie drugiej bym powiedział, a w nosie, dajcie mi spokój.
4: To tu w sumie dochodzimy do takiego pytania, jakimi cechami powinni się ludzie, którzy w ogóle chcieliby zostać rodzicem zastępczym, jakimi cechami charakteru powinni się, co powinni w sobie mieć, o jakimi cechami charakteru powinni się odznaczać, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby tym rodzicem zastępczym zostać?
5: Dla mnie cierpliwość.
6: Dla mnie bardzo duża doza empatii.
5: I to trzeba połączyć razem, zrobić z tego.
6: Że tak powiem, tutaj musi być przez cały czas, od samego początku, wspólny front.
4: A jeżeli chodzi o takie życie ludzi, do których nagle dołącza nowy zupełnie człowiek, nie chcę powiedzieć, że obcy człowiek, ale druga osoba, która ma swoje doświadczenia, która jest z całkiem innego, być może nawet środowiska, bardzo mocno wywróciło to Państwa życie do góry nogami?
6: Zawsze pojawienie się dziecka w rodzinie wywraca świat o 180 stopni, jeśli nie więcej. Nasz też to wywróciło, ale staraliśmy się, że tak powiem, w miarę możliwości. Może dlatego, że też dziewczynki przyjeżdżały wcześniej, tak? Te weekendy, święta już tak troszeczkę pozwoliły nam na zapoznanie się i na to, jakie kto ma oczekiwania.
4: Ty, jak zmieniła się ta codzienność?
6: Przybyło obowiązków, bo to jest jednoznaczne, ale no też trzeba było zaspokoić w pierwszej kolejności te wszystkie takie podstawowe, elementarne potrzeby, bo ich na początku brakowało, tak? Pomimo, że ona przyszła z placówki.
5: Przez choćby zwykłe przemeblowanie pokoi i tak dalej. Każde tam, Sandra, że tak powiem, przetarła jakby szlak w naszej rodzinie. Nie tylko w naszej rodzinie, jako naszej, czyli u mnie, u małżonki, u naszego syna, tylko w całej rodzinie.
6: No bo
5: gdzie byli moi bracia, no myśmy mieszkali razem, mieszkamy daleko siebie, gdzie byli moi bracia, gdzie była moja siostra i tak dalej, gdzie było rodzeństwo małżonki, wszędzie przyjrzeliśmy ten szlak jako nasze dziecko. Nie dziecko przysposobione, nie dziecko w rodzinie, nasze dziecko. Czy ono jest przysposobione, czy ono jest w rodzinie zastępczej, czy ono za 5 lat odejdzie od nas, bo też się tak może zdarzyć, ale na ten czas jest to nasze dziecko. I tak została przyjęta w całej rodzinie. I tak żeśmy całą rodzinę, że tak powiem, edukowali. To jest nasze dziecko.
4: Ale tak nasuwa mi się też z rozmowy w zasadzie z Państwem, bo jedno z pytań, które sobie przygotowałam, to było pytanie dotyczące takiego przygotowania i opieki ze strony też instytucji. Czy jest ono wystarczające dla kandydatów, dla osób, które w ogóle starają się o to, by zostać rodzicem zastępczym? I tak naprawdę z rozmowy z Państwem wnioskuję, że chyba jednak nie do końca.
5: To znaczy, nie.
6: Też lata temu. Wiele się zmieniło od tego czasu.
5: Ale też na przykład nie możemy tutaj kolokwializować tego wszystkiego, bo tak jak tu małżonka mówiła, kuratorzy sądowi, nie ma żadnego problemu. Naprawdę są ludzie, którzy spotykają się z tym wszystkim na co dzień.
6: No oni też przebywają w różnych środowiskach, prawda?
5: I mają inne podejście. wejście. Pracownicy PCPR-u, naprawdę mamy tutaj wsparcie z każdej strony. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakiś ten, dzwonimy, pytamy, koordynatorzy. No koordynatorzy są po prostu, nie wiem, jak to gośna, aktualnie mamy koordynatora, który przez naszych maluchów jest ochrzczony wujkiem i to jest jeden z najkochańszych wujków, który przyjeżdża. Relacja jest prawie, jakby to określić, taka prorodzinna. Jesteśmy tak jakby, no wujek co jakiś czas przyjeżdża i tak, to nie jest to, że on przyjeżdża zobaczyć, czy by się uczyć, żeby się, nie, no to on, wujek przyjeżdża i jest i fajnie i oni opowiadają mu wszystko, co w szkole i tak dalej. Nie ma jakiś tam ten, że że jest jakiś problem, że się przed czymś ukrywają. Współpraca z kierownictwem pieczy zastępczej. Nie ma żadnego problemu. Jest jakaś potrzeba, ale no, jeśli idzie o ustawienie, powiedzmy tak, jeśli to dobrze określę, ludzi, którzy są bezpośrednio przy nas, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest super. Nie mamy problemu. Chodzi o całą otoczkę jeszcze wokół.
6: W zasadzie tych ludzi,
5: opiekę społeczną,
6: że tak powiem, nie do końca. No najczęściej pracują przy biurku, tak?
5: Czują ten temat,
6: no.
5: Ale mają jakiś tam głos do zabrania i tak dalej, i tak dalej.
4: Ale tak, czyli kolokwialnie jednak ludzie nie są pozostawieni sami sobie w momencie, w którym decydują się na zostanie rodzicem zastępczym.
5: W naszym przypadku nie. Mamy wsparcie w każdym tym, no nawet łącznie z tym, że jeśli potrzebujemy, dzwonimy, szukamy jakiegoś lekarza, czegoś, koordynatorzy, czy tutaj pracownicy pieczy zastępczej pomagają. No, słuchajcie, tu jest taki specjalista, tu taki specjalista, no ten kurczę przyjmuje prywatnie, no ale może warto by się było zdecydować i tak dalej. No tutaj trzeba czekać w kolejce, ale nie jest to, że zostajemy sami z problemem czy coś. Jest to wszystko do ogarnięcia.
4: Wspominają Państwo o swojej rodzinie, a jak w takim razie z Państwa perspektywy rodzicielstwo zastępcze jest widziane w społeczeństwie? Czy spotkali się Państwo z jakimiś komentarzami negatywnymi, może pozytywnymi?
5: No to jest...
6: W naszej najbliższej rodzinie.
4: W społeczeństwie, bo mówię o rodzinie, Państwo wspominali, nie? Że Państwo i Państwa córka, mogę tak powiedzieć, przetarła szlaki, a w społeczeństwie?
5: To było tak. Z jednej strony jest to, że wielki szacun, bo robicie wspaniałą rzecz i tak dalej, a z drugiej strony, no bo mają za to kasę. Ale na przykład my z małżonką gasimy to szybko. Idź na kurs, weź dzieci, weź te pieniądze.
6: Będziesz mieć to samo.
5: Bo ktoś tam mówi, bo dostajecie pieniążki. Ja mu mówię, że no to weź tą pensję i weź 31 dni razy 24 godziny i podziel tą pensję przez te godziny, zobaczysz, jaki to jest zarobek.
4: Nie robi się tego dla pieniędzy.
5: Oczywiście, my na początku, jak Sandra trafiła do nas, to
6: żeśmy nawet nie wiedzieli,
5: że coś takiego jest. Nasze pani koordynatorki przyjechały, że słuchajcie, a czemu nie przyjdziecie podpisać, bo wam się świadczenia, a my jakie świadczenie, co? To jest świadczenie na dziecko, które jest w rodzinie zastępczej, no to dopiero w zasadzie one nas uświadamiały, co trzeba i tak dalej. O wszelkich jakichś tam dodatkach pieniężnych, czy jakichś tam tych, to tutaj nasze...
4: Dla mnie osobiście, dla młodego człowieka, który gdzieś usłyszał o tym, który gdzieś słyszy o tym, ja absolutnie podziwiam ludzi, którzy się na to decydują, bo sama świadomość tego, że w każdym momencie to dziecko może zostać zabrane, chociażby, tak, no bo różne są sytuacje, przynajmniej tak to rozumiem, no to ja w życiu ja bym się nie potrafiła z tego później podnieść. Za szybko człowiek się przywiązuje do drugiego człowieka, więc dla mnie no każdy człowiek, który się na to decyduje, po prostu robi świetną robotę.
5: Ale z drugiej strony klniemy na to, wyzywamy podczas szkolenia, które przechodziliśmy przez dzień szkolenia kajdowskiej. I tam są takie treningi, tak zwane wyrywanie z jednych więzi do drugich więzi i powrót z więzi do więzi, nie? Nasi trenerzy byli wspaniali ludzie, ale na niektórych zajęciach to po prostu miało się ochotę wyrwać na ortę, bo robili to tak dosadnie, że aż gdzieś w środku bolało. I wtedy człowiek sam sobie zadawał to pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić. Na spotkaniach, na treningach, no małżonka sama może, lały się łzy, bo oni dotykali, tak jakby powiedzieć, sedna w nas. I to już wtedy przechodziło, czy dana osoba, czy robimy to, bo chcemy to robić, czy usłyszeliśmy gdzieś o pieniążkach, o tym, że ten.
4: Tak, kwestia motywacji.
5: Dokładnie, bo dotykało te szkolenia wszelkich sfer uczuciowych, wszystkiego. I mówię, no jak byli wspaniałymi przyjaciółmi, tak nagle na treningu potrafili się zrobić tacy, że człowiek wielkie oczy, ale jak? No sorry, no decydujesz się, to albo działamy, albo nie. To szkolenie, no w systemie, no myśmy się szkolili w systemie Pride, bo jest kilka tych systemów, myśmy się szkolili w systemie Pride i naprawdę pisanie ksiąg życia, że ona może się przyznać. I raz żeśmy siedzieli wieczorem, pisali, to wymyśli, co to jest za głupota, ale...
6: To nie jest się, głupota, to bo jest to głupota. Potem, może tak
5: to
6: powiem.
5: Jest coś, co przez całe szkolenie złożone, nam się wydawało, że to jest głupota, bo to była cząstka wyrwana, co myśmy robili, ale składając to przy całym szkoleniu do tego, to była cała nasza księga życia, zamierzeń i to, co chcemy robić.
4: Jeżeli mieliby Państwo podjąć tę decyzję jeszcze raz, zdecydowaliby się Państwo?
5: Tak.
4: Od momentu podjęcia decyzji do tak naprawdę zdobycia kwalifikacji, jak wyglądała ta droga, ten cały proces?
7: To znaczy, jak potem się dowiedzieliśmy, to zapisaliśmy się na szkolenie dla rodzin zastępczych. Przystąpiliśmy, ukończyliśmy i jesteśmy teraz oficjalnie rodziną zastępczą.
4: A podczas tego szkolenia, czego mieli Państwo, Pan miał okazję się dowiedzieć, nauczyć, może co Pana ewentualnie zaskoczyło, albo co pomogło w późniejszym funkcjonowaniu, że tak powiem?
7: To znaczy dużo pomogło. W trakcie szkolenia do mnie dotarły, a znam dużo rodzin w Polsce, którzy mają dzieci, to według tego szkolenia to przynajmniej 1/3 dzieci nie powinna przebywać z tymi rodzicami, którymi przebywa, z własnymi rodzicami. Są po prostu źle traktowane. W naszym przypadku szkolenie trudne szkolenie. Może dla mnie nie było, że ona bardziej się stresowała, bardziej się przejmowała i to, a to było źle wpływanie. No pomaga nam to dużo. Nie śledzę tych papierów, co tam mieliśmy, bo mam to jeszcze w pamięci. Mówią, że nie jestem młody, ale jeszcze nie stary. I dużo nam to pomaga. Mamy kontakty z PCPR-em, więc problemów praktycznie żadnych nie mamy.
4: Jakie były pierwsze wrażenia, pierwsze emocje w takim razie, kiedy to dziecko pojawiło się w cudzysłowie na progu Państwa domu?
7: Wszyscy byli dla nas, dla mnie to było jakby normalne, bo ja się starałem o to dziecko, żona się starała i byliśmy przekonani, że to dziecko będzie z nami, ale wszyscy znajomi, absolutnie wszyscy, którzy znali temat, nikt nie dawał najmniejszych szans, że ją tu przywieziemy. I w każdym bądź razie, jak tam zajechaliśmy, dostaliśmy zgodę na spotkanie się. Nie byliśmy, że tak powiem, agresywni w sensie, nie wiem jak to nazwać.
4: Natarczywi,
7: tak, że już go widzimy i tak dalej. Nie, cały czas taki dystans. Zresztą tak byliśmy tu szkoleni przed wyjazdem. Nie tu PCP, że tylko mieliśmy swoich, że tak powiem, doradców. I na drugi dzień już byliśmy totalnie zaakceptowani przez dziecko. Polubiło nas. Już w drugim dniu, a w trzecim dniu już byliśmy samodzielnie, bawiliśmy się, wyszliśmy na miasto. Przypuszczam, że pod opieką dyskretną, to na pewno tak było, już nas zaakceptowała ta dziewczynka.
4: Bardzo dużo zmieniła ta dziewczynka w Państwa życiu?
7: No, moją praktycznie nie, jeżeli coś zmieniła, to, że bo ja mam dwa pieski i z tymi pieskami no to przebywałem w terenie, że tak powiem. Miałem, bo jestem na emeryturze, już długo, 11 lat, 12 i miałem dużo wolnego czasu. W sensie nie, że już tak powiem, rodziłem się, bo ja sobie dorabiam, to żeby czas zabić, że tak powiem. No. A teraz już nawet na pieski nie mam czasu, które uwielbiam, a pieski mam ze schroniska i z dziećmi. Gdzie tylko się da, place zabaw, to ja znam wszystkie w Oszeszowie i w okolicznych miejscowościach z dziećmi widzimy. Jak im się znudzi jeden, to już mają drugi, no w tej chwili mają super, bo tu na niedaleko otworzyli super plac zabaw, więc...
4: Jest gdzie się pobawić. Z jakimi wyzwaniami musieli się Państwo zmierzyć po pojawieniu się, Pan musiał się zmierzyć, po pojawieniu się tych nowych osób w domu? Czy było coś, co Pana na przykład zaskoczyło, albo coś, co Pana bardzo usatysfakcjonowało? Sprawiło radość?
7: No, radość oczywiście. Przede wszystkim, że są z nami. Ja doświadczenie z wychowaniem dzieci miałem, że tak powiem, bo mam dorosłych 3 synów, za granicą są. I mam też wnuka, który ma teraz 12 lat. Więc ja nie byłem ciekawy, jak to będzie, bo z dziećmi, bo już to przeżywałem. I tylko po prostu, no już byłem w tym wieku, że że w ogóle to ja planowałem czas dla siebie i dla żony. No bo to jest emerytum, to
4: odpocząć w końcu.
7: Odpocząć, nie, bo ja jestem osobą, tak powiem, takim człowiekiem aktywnym zawodowo i udzielam się tu i po sąsiedzku pomogę, kto potrzebuje, więc każdemu pomogę. Widzę, nawet jak ktoś nie poprosi o pomoc, a widzę, że potrzebuje, to sam zapytam. Więc jestem aktywny i no, typowy wyjazd na wczasy to mnie męczy, dlatego kupiłem camping, bo jestem w miejscu dzień, dwa, trzy, jak nam się tu już nudzi, nie podoba, jedziemy gdzie nie? W tym sensie, że typowy urlop czasy to jest męczarnie dla mnie, nie? Bo ja muszę być aktywny, a ja tam może już siedzieć w innym miejscu na rzaku czy nad jeziorem, to nie dla mnie. Dzięki rzeczom nie dla żona też jest aktywna cały czas, udziela się wszędzie, gdzie może.
4: No to sporo musiało się w Państwa życiu zmienić, skoro był w planie już czas tylko tak naprawdę dla siebie, a tu nagle się okazało, że jest ktoś nowy, kto wymaga uwagi, czasu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, miłości i tak dalej.
7: No oczywiście, ale to nas uzupełnia. Tak jak Pani wspomniałem, gdybym ja był takim, powiedzmy, jak mam takiego kolegę, który też na emeryturze w domu też czas spędza przed komputerem, przed telewizorem, to dla niego to by zburzyło jego harmonogram życia, a u mnie to się uzupełniło, bo ja w tej chwili to jestem stale z dziećmi. No jak dłuższy czas nie chodzili do żłobka, przedszkola, bo nie było miejsc, ale już chodzą, więc mam też czas, tak powiem, na swoje tam potrzeby, ale ogólnie często wyjeżdżamy w Polskę do rodziny i do znajomych, no to jest radość, dzieci się cieszą i my się cieszymy, więc to jest taka obopólna, że tak powiem, korzyść z tego, no korzyść, może to źle to określiłem, ale nawet kiedyś żona tak jakieś ludzie rozmowy zapytała, co byśmy robili, gdybyśmy nie mieli teraz dzieci. Nie wiem.
4: Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o tym, by rodzicem zastępczym zostać? Nigdy nie brałam takiej możliwości w ogóle pod uwagę, ale życie nas do tego skłoniło. Mąż jest rodzicem zastępczym, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, bo z rodziny ma tutaj chłopca. I dostaliśmy po 2 latach telefon z PCPR-u, że jest potrzeba zapewnienia opieki kolejnym dzieciom, a ja nagle poczułam, że tak, ja chcę i mówiłam do mojego męża, że chciałabym tutaj tym chłopakom pomóc, że zawsze chcieliśmy mieć rodzinę, ja chciałam bardzo mieć rodzinę, a nie mamy swoich biologicznych dzieci, żebyśmy na to się zdecydowali, mamy możliwości i czasowe, i finansowe, i jeżeli chodzi o dom, i tak faktycznie przemyślał sobie tą sytuację i podjął decyzję, że zgadza się ze mną, że chcemy tym rodzicem zastępczym, dla tych dzieci zostać.
8: To jak w takim razie od momentu podjęcia tej decyzji wyglądała ta cała procedura aż po zdobycie kwalifikacji?
4: Tutaj to w ogóle nie jestem dobrym przykładem, ponieważ mój mąż ma już kwalifikację jako rodzic zastępczy. Ja jeszcze nie mam. Narzeczony wtedy jeszcze od pierwszej rodziny zastępczej rok czasu minął, jeżeli chodzi o szkolenie, a bycie rodzicem zastępczym. On był tutaj w PCPR-ze, wiadomo, że koordynator ma nas pod swoją opieką, ale szkolenie miał po roku, po 2 latach w sumie, prawie po 2 latach. Najpierw dostaliśmy dziecko pod opiekę, a to szkolenie było później. Bo teraz, jeżeli ktoś się świadomie decyduje być rodzicem zastępczym, to wiadomo, że ta procedura trochę inaczej wygląda. To jest decyzja świadoma, cała procedura, szkolenie i później jeszcze raz po szkoleniu taka świadoma decyzja, chce, czy jednak nie dam rady. A tutaj była taka sytuacja z rodziny biologicznej, że no to był jeden dzień w sumie kwestia decyzyjna, czy bierzemy tutaj podopiecznego do domu, czy jak to dalej będzie wyglądało. Także no nie było czasu nawet na takie formalności za bardzo.
8: Jakie emocje towarzyszyły Pani na początku tej drogi, kiedy nagle pojawił się ten nowy członek rodziny?
4: Mhm. W pierwszym przypadku wszystko się zmieniło nam 180 stopni, bo my para bezdzietna z psem, a nagle tutaj dziecko nastolatek i pozytywne, ale wiadomo, że troszeczkę było stresu, jak to będzie dalej wyglądało i logistycznie też, bo to już szkoła i wszystko wiadomo, a czułem tu życie zawodowe i wszystko inne poukładane już tak dosyć było, ale nie było żadnych negatywnych
9: negatywnych sytuacji, można powiedzieć, czy emocji. Wszystko dobrze.
4: Trochę strachu, jak poznawało się tą nową osobę?
9: Tutaj w pierwszym przypadku to była taka rodzina, myśmy już znali chłopca, także nie było strachu. Bardziej tutaj w tym nowym przypadku mniejszych dzieci, tych trzyletnich, tak, tu był strach, bo wiadomo, w rodzinie mamy dzieci, jest ich sporo i są mniejsze i większe, ale 24 godziny na dobę z dziećmi w domu to też jest inna historia. Trochę się stresowaliśmy, jak przyjechaliśmy ich odebrać, to już w ogóle patrzyliśmy na siebie, że to takie małe dzieciątka są. No oczywiście, to jest odpowiedzialność ogromna i praca 24 godziny na dobę, to trochę stresu było, tak.
4: Czyli ta codzienność pewnie mocno została przyfiksowana.
9: Zaburzona, tak, przewrócona do góry nogami, tak.
4: Pojawiają się pewnie nowe wyzwania, ale i też chwile radości. To co było takim może największym wyzwaniem, z którym musiała się Pani zmierzyć, a co sprawiło Pani taką największą satysfakcję?
9: Największym wyzwaniem? Wszystko było bardzo pochłaniające, bo to wiadomo, dwójka dzieci, 24 godziny na dobę, takich małych, oczy dookoła głowy, i noce, i dnie, jednak zaangażowanie psychiczne i fizyczne jest dosyć duże, ale no na plus, każdy uśmiech, każdy postęp, słowo, nauka wszystkiego, wszystko na plus. Są wiadomo takie sytuacje bardziej kryzysowe, jakieś płacze, dla nas jest sytuacja trudna, jesteśmy dorośli, a dziecko z bagażem doświadczeń to w ogóle przeżywa to wszystko inaczej. Jak jemu jest smutno, to nam też jest przykro i staramy się to jakoś zaradzić, żeby tego smutku było jak najmniej.
4: A czy zostanie rodzicem zastępczym wpłynęło też na Państwa relacje z drugiej strony?
9: Oj, na pewno.
4: Ale i plus?
9: I plus i na minus czasami, bo z starszym chłopcem trochę jest inaczej, bo tu jest rozmowa i dialog i my sobie pewne tematy potrafimy przepracować i kompromisy i wszystko jest w porządku, a przy małym dziecku metody wychowawcze, co ja uważam, że dziecko małe powinno, co może, czy jemy cukierki, czy nie jemy cukierków, to jest też taki
4: sprawdzian?
9: Taki sprawdzian związku, tak, tak. Mhm.
4: Ale są Państwo do mnie chyba na plus.
9: Tak.
4: Jeżeli ktoś w tym momencie jest, kto zastanawia się, czy rodzicielstwo zastępcze jest dla niego, czy miałaby Pani jakąś radę dla tej osoby? Jakieś takie słowo, które na przykład pomogłoby jej podjąć decyzję? Ja nie mówię na plus czy na minus. Mhm.
9: No to na pewno, jeżeli ktoś jest otwarty, ma w sobie dużo empatii, no i też miłości dla drugiego człowieka, dla dziecka, bo wiadomo, że to no, musi być, bez tego w ogóle się nie uda, nawet posiadanie własnych dzieci, no to zawsze jest na plus to, że można tej drugiej osobie pomóc, jeżeli ma się możliwości, to robi się coś dobrego. Także jeżeli ma się możliwości, to nie ma się co zastanawiać. Trzeba się naszykować na dużo pracy, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, empatii właśnie i takiej samodyscypliny też i siły, ale nie ma się co zastanawiać.
4: A jeżeli chodzi o to, jak według Pani, na Pani przykładzie, to rodzicielstwo zastępcze postrzegane jest w społeczeństwie, czy spotkała się Pani z jakąś taką, ja też nie mówię w żadną stronę, ale opinią, no bo jednak nie każdy też się na to decyduje. To jest, to budzi jednak, myślę, jakieś tam zainteresowanie. Mhm. Spotkała się Pani z czymś takim?
9: W ogóle wcześniej, przed tym, jak zostaliśmy rodziną zastępczą, w ogóle się nie spotkałam z inną rodziną zastępczą, zacznijmy od tego. A teraz ludzie różne mają opinie. Niektórzy tak, pieniądze i nie wiadomo co jeszcze. To w ogóle jest masakra, jeżeli chodzi o takie podejście. Ale nie, raczej nie ma niczego ani negatywnego, ani pozytywnego. Tylko i w gronie rodzinnym, jak i na przykład w pracy. Nie, wszyscy tak, że w porządku.
4: Czyli zaczyna to być takie naturalne? O,
9: tak, może nie jest już taki ewenement, rodzina zastępcza, tak. Bo wcześniej może by było inaczej. Nie, na obecnym etapie żadnych ani nieprzychylnych, ani przychylnych, jeżeli chodzi o komentarze, nie, neutralnie.
4: Czy otrzymała Pani odpowiednie wsparcie na każdym etapie, otrzymuje, skoro cały czas pełni tę funkcję, od instytucji z drugiej strony?
9: Na pewno jest wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, jeżeli mamy jakieś trudności, czy nawet porozmawiać, bo wiadomo, że ktoś, kto nie jest w tym przypadku, też nam nie pomoże za bardzo, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, pytania, także to jest na plus. No jest pomoc psychologiczna, to w zależności od przypadku, bo jeżeli jest starsze dziecko, to możemy sobie ten temat przegadać z psychologiem przy mniejszym dziecku, czy na przykład niemówiącym, no to tutaj ten temat na razie odpada. Ale dla nas, tak, myślę, że jakby były jakieś takie większe trudności, to na pewno taką pomoc byśmy uzyskali. Ale najwięcej pracy jest samodzielnej.
2: SK Ostrzeszów.
1: Mieszka niedaleko końca świata i właśnie tam chce rozkręcać kulturę przez duże K. Karina Pacyna z Kraszewic prowadzi warsztaty ceramiczne, tworzy własne prace i zachęca innych, by wyszli z domu i spróbowali czegoś nowego. A jak zaczęła się jej przygoda z gliną i dlaczego tą pasją chce zarażać innych? Posłuchajcie, mówi Karina Pacyna.
10: Zawsze byłam plastyczna, jako mała dziewczynka mam mamę krawcową, babcia była krawcową, to szyłam ciuszki do lalki, byłam plastyczna, to czy jakieś takie zdolności miałam? I nie wiem, i taka myśl mnie naszła, no już w życiu dorosłym, przed 50, że może by spróbować ceramiki, jakichś warsztatów ceramicznych, nawet nie wiem skąd się ta myśl wzięła. Może też z tego, że zmieniłam pracę biurową na inny rodzaj działalności i szukałam nowego pomysłu na siebie i mówię, dotknę tej ceramiki, tej gliny, ukończyłam kursy we Wrocławiu. No i tak to się zaczęło. Tam też poznałam koleżankę Olę na tych kursach ceramicznych i ona taki, dodała mi takiej energii do działania, mówi, nie bój się, działaj, bo ona już po pierwszym kursie miała grupę dzieci, ja mówię, a jeszcze nie teraz, jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Jestem na drugim stopniu tych kursów ceramicznych, to ona mi jeszcze większego powera do działania dała, zupełnie obca osoba. No i zaczęłam te swoje warsztaty ceramiczne, zaczynając od grupy trzyosobowej w Kraszewicach. Teraz mam dwie grupy ośmioosobowe, także warto zacząć nawet od jakiejś małej grupy, nie? I bardzo mi sprawia frajdę, sprawia mi radość lepienie z gliny, przekazywanie wiedzy dzieciom, żeby doceniły rękodzieło, to co nasze polskie, że jak zrobią sobie różne przedmioty czy magnesiki, to one już rozpoznają, co jest ręcznie robione, a co jest z masowej produkcji, no bo niestety jesteśmy zasypywani chińszczyzną, no w kiepskiej jakości i ci, co chodzą, to dostrzegają różnice, cieszą się, nawet mówią, że to jest wartość, to co oni zrobią własnymi rękoma i to mnie bardzo cieszy, że te dzieciaki doceniają to, nie?
11: Czyli w zasadzie najpierw to pani odkryła w sobie nową pasję, później postanowiła się nią podzielić, ale myślę, że mieszkańcy nie tylko gminy Kraszewice, ale tutaj szerzej trochę powiatu strzeszowskiego, jeśli nie dalej, kojarzą też panią jako takiego społecznika. Organizowała pani też projekty, warsztaty, które były bezpłatne.
10: Tak, było tak. 4 lata temu otrzymałam prestiżowe wyróżnienie, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie edukacji i animacji artystycznej i to naprawdę mi dodało skrzydeł, wiary w siebie, utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, bo dzięki stypendium, w ogóle mi odmłodziło to stypendium, się poczułam jak 20-latka, mogłam zrealizować roczny projekt warsztatów upamiętniających ważne miejsca, postaci i symbole związane z gminą Kraszewice. Ilość uczestników, frekwencja na zajęciach była 100%, także mnie to cieszyło i potem kolejny projekt zrealizowałam z biblioteką i Fundacją Kulturalny Orlen i to był projekt Patriotki z Pasją i też całoroczne zajęcia, też frekwencja 100%. Te nasze projekty uwieńczone były wystawą prac uczestników i taka wystawa na przykład na terenie gminy Kraszewice też cieszyła się dużą popularnością, dużym odzewem, bo przyszło na jedną wystawę około 200 osób, na drugą podobnie, na wernisaż, czyli no jest zapotrzebowanie na takie działania, ludzie się cieszą, wyjdą z domu, nawet ostatnia jak była ta wystawa, to była wichura, była taka zawieja śnieżna, śniegu dużo, a mimo to ludzie przyszli, był poczęstunek, bo staram się organizować wysokiej jakości wydarzenia, żeby tak, mówię, każdy ma swoje problemy, a ludzie chociaż jak na moment gdzieś wyjdą w inne otoczenie, zobaczą, może na moment się zachwycą czymś, to zapominają o swoich problemach, troskach, no i na tym mi zależy i tak to działa, nie? I potem jest fajna informacja zwrotna, że ludzie się cieszą, że na przykład kultura na tych wydarzeniach jest pisana przez duże K, że się cieszą, że takie są inicjatywy organizowane, no i chcą więcej.
11: Jesteśmy na etapie projektów, a w międzyczasie później pojawiła się też fundacja. Jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło, że tak naprawdę z odkrycia nowej pasji, a nagle jest pani kobietą, która tą kulturą chce zarażać jak najwięcej osób?
10: Tak, zgadza się, chciałabym zarażać jak najwięcej osób. Fundacja Kultura do końca świata zrodziła się i z potrzeby serca, ale też z braku, no bo w naszym, tutaj gdzie mieszkam, w gminie Kraszewice, nie mamy domu kultury, gdzie my mogły odbywać się różne wydarzenia, zajęcia dla dzieci. No i że mieszkam niedaleko końca świata i lepię magnesy z napisem koniec świata i tak jakoś bliski mi jest ten koniec świata, stąd nie miałam problemu z nazwą fundacji. W logo jest Frida Kahlo, która jest dla mnie symbolem wolności, niezależności, szczęścia, którego należy szukać w sobie. No pomimo różnych, no bo ona też miała bardzo ciężkie życie, ale umiała w tym ciężkim życiu znaleźć swoją pasję, taką odskocznię i na tym się koncentrowała. I tą fundację założyłam, żeby organizować właśnie wysokiej jakości wydarzenia artystyczne, kulturalne, różnego rodzaju warsztaty, ceramiczne, ale i nie tylko. No i też dzięki fundacji, założeniu fundacji mogę samodzielnie ubiegać się o jakieś dofinansowania.
11: Do eventów, imprez, wydarzeń organizowanych przez w zasadzie fundację, a jeszcze przejdziemy, ale wspomina pani też o magnesach ceramicznych z końca świata. Jeżeli dobrze kojarzę, współpracuje pani też z WOŚP.
10: Tak, przekazywałam właśnie swoje magnesy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację, także staram się też wspierać takie inicjatywy, no i bardzo się z tego cieszę, ponieważ WOŚP ma w swoim haśle, że gramy do końca świata, jeden dzień dłużej, stąd sobie pomyślałam, że te magnesy z napisem koniec świata się tak fajnie wpisują w to hasło.
11: Dla pani samej, co odnalezienie tej pasji zmieniło w pani życiu? Czy wywróciło je o 180 stopni? Dowiedziała się pani może czegoś nowego o sobie? Bo od tego się chyba wszystko tak naprawdę zaczęło.
10: Jak zmieniło się moje życie? No po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie, na przykład człowiek pracuje, idzie na studia, do końca nie wiadomo, czy chce to robić, czy nie, no ale jest praca, są różne obowiązki, wiadomo, jak się pracuje w firmie, to jest jakieś stałe zatrudnienie, stały dochód, jak ma się jeszcze dzieci, no to to jest też inaczej, ale przychodzi według mnie w życiu każdego człowieka taki moment, u mnie to było około 50, że jednak się wsłuchuje w siebie to, co i wraca do tego, na przykład do czasów, nie wiem, czy to oznaka starości, czy nie, że wraca się do okresu na przykład dzieciństwa i tak człowiek się zastanawia, co sprawiało mi frajdę wtedy, nie? Co lubiłam robić i warto nad tym się pochylić. Uważam, że każdy zastanowić się, no co sprawiało mi radość, bo życie nasze jest krótkie, no i warto robić to, co się kocha, co sprawia frajdę, a mi naprawdę ceramika sprawia frajdę i zajęcia z dziećmi, jeszcze jak rodzice.

0: To ja się cieszę z tego tytułu i robi to, co mu podpowiada zupełnie wyobraźnia. Tak się wyluzowuje, odstresowuje tu. Dorośli się skupiają z kolei na tym, że oni chcą na przykład zrobić taki kubeczek, jak ja zrobiłam i się potem troszeczkę nieraz denerwują, że to tak za pierwszym razem nie wychodzi. A ja mówię, że to tak nie jest, że za pierwszym razem wyjdzie idealnie. Ale są też tacy dorośli, co się wyluzują i właśnie to traktują jako zabawę. Coś nie wychodzi, jeszcze raz zagniotą tą glinę, robią. Ale widzę, że na twarzach wszystkich uczestników podczas takiej pracy pojawia się uśmiech. Ci, którzy dotykają gliny po raz pierwszy, mówią, że w ogóle nie myśleli, że to taka fajna odskocznia od takiego życia codziennego, taki mile spędzony czas, bo niejednokrotnie każdy myśli, że idąc na zajęcia z ceramiki, on musi być plastyczny, a tu niestety nie, bo ten, co nie jest zupełnie plastyczny, to sobie fajnie bardzo radzi i potem ludzie, na przykład uczestnicy, wychodzą zadowoleni z tych zajęć, bo każdy zrobi swój przedmiot i myślę, że jak zrobi coś tak od serca fajnie, no to się do tego przedmiotu przywiązuje, no i sprawia mu radość.
1: Chciałam dopytać, czy jest to coś, co może spróbować każdy?
0: Tak, nawet zupełnie taki laik i ja bardzo lubię takich laików albo niedowiarków, którzy przyjdą albo z kimś przyjdą i oni niby na początku mówią, że oni tak nie bardzo, a właśnie ci, którzy nigdy nie dotykali gliny, to nam fajnie sobie radzą.
1: Jak długo potrzeba, żeby na przykład właśnie taki swój kubek własnoręcznie wykonać? Czy to jest kwestia jednego spotkania, jednych zajęć? Jak to wygląda?
0: Kubek to robimy najczęściej w ciągu, 2,5 godziny. Potem praca musi po ulepieniu wyschnąć, tak ponad tydzień. Idzie na pierwszy wypał, tak zwany biskwit na 950 stopni. Potem ja wyjmuję z pieca i jest kolejne spotkanie nazywane szkliwieniem, czyli glazurowaniem. Nakładamy płynne szkło, szkliwo na wcześniej wypaloną glinę, na ten biskwit. I praca musi iść drugi raz do pieca, najczęściej na ostry wypał 1240 stopni. I wtedy jest taki przejście przez całkowity proces ceramiki, odlepienia, poszkliwienia.
1: Żeby tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć ku temu swoje miejsce. Rozmawiałyśmy chwilę na temat fundacji, na temat różnego rodzaju projektów. A jak to się wydarzyło, że w Ostrzeszowie pojawiło się takie miejsce, którego widzę tutaj ulotkę, mianowicie Gliniany Świat? Pamięta Pani pierwsze zajęcia w tym miejscu, pierwsze swoje kroki, które Pani postawiła tak naprawdę w swojej pracowni?
0: Tak, założyłam pracownię, bo potrzebowałam takiego miejsca, bo dojeżdżam również do placówek, tak jak do szkoły w Kraszewicach, do Domu Kultury w Doruchowie, ale potrzebowałam takiego miejsca swojego, gdzie mogę też i przechowywać różne rzeczy związane z ceramiką, ale też mieć taką swoją przestrzeń do prowadzenia warsztatów i swoją przestrzeń do lepienia z gliny tych przedmiotów, które ja lepię. I założyłam właśnie Gliniany Świat w Ostrzeszowie na ulicy Poprzecznej 8 obecnie. Można tu przyjść w ustalonym terminie, można zwołać swoją ekipę, minimum 5 osób, zadzwonić i ustalić termin ze mną. Można zorganizować spotkanie rodzinne, panieńskie, jakiś własny event w tym miejscu. Także będzie przestrzeń na różne inicjatywy i związane z gliną, ale jeśli ktoś ma pomysł, może podnająć salkę i zrobić swoje wydarzenie, bo chciałabym, żeby ta przestrzeń po prostu była dostępna na różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, żeby ludzie się spotykali w fajnej przestrzeni, w fajnym miejscu, a nie tylko online. No bo niestety po okresie pandemii tak zauważyłam, że więcej osób utknęło w tych telefonach, smartfonach, a fajnie jest po prostu wyjść z domu, spotkać się i przy okazji coś stworzyć.
1: Jakie to było uczucie postawić pierwszy krok w swojej własnej pracowni? Ta droga do tego na pewno była długa. Wspomina Pani, że przez długi czas szła też pewnym schematem, z którego się po prostu w pewnym momencie było mała. Jakie to było uczucie?
0: No na pewno jest i do dzisiaj to jest, nie, że jest strach, nie, czy człowiek sobie poradzi w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, bo zawsze łatwiej być w tym otoczeniu, które znamy, a tu pojawiła się nowa przestrzeń, w której dość szybko się odnalazłam, no bo zaczęłam działać, zaczęłam prowadzić te warsztaty, też się obawiałam, czy ktoś przyjdzie, bo to jest zawsze takie gdzieś z tyłu głowy, a kto przyjdzie na to spotkanie, a czy ludzie będą przychodzić, no powiem, że przychodzą i wracają i są zadowoleni, bo można voucher kupić, można podarować komuś taką niespodziankę.
1: A jakie rzeczy sama Pani tworzy? A czy z gliny można ulepić dosłownie wszystko?
0: Zgadza się, z gliny można ulepić wszystko. Mnie od 4 lat inspiruje meksykańska malarka Frida Kahlo.

0: jak wcześniej wspominałam, i lepię doniczki z wizerunkiem Fridy, broszki, talerzyki i takie talerzyki ozdobne na ścianę i sprawia mi właśnie dużą frajdę lepienie takich fridowych prac. Oprócz tego no różne rzeczy, można ulepić kubeczki, talerzyki, tabliczki z nazwą ulicy, no co sobie kto życzy. Ostatnio lepiłam doniczkę ceramiczną dla pani nauczycielki, którą żegnały dzieci i miała, taka była lekko fridowa, ale pani była blondynka, więc loczki blond były i na każdym kwiatku było imię dziecka, w koronce było imię dziecka, które żegnało panią, także myślę, że to też taki fajny, oryginalny podarunek dla kogoś.
1: SK Ostrzeszów.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?